Just, just we two. Adds up to I love you and you love me.

0: Bardzo dziko i puszczańsko pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy Radia Pogoda. Najlepszego z Puszczy Białowieskiej, Adam Bajrak.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w lóżku strojem twym?

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku

Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: 97 i 8 FM.
1: Gdy masz mi coś do powiedzenia i szukasz wielkich słów, pamiętaj, taniec wszystko zmienia w tańcu. I to mów.
2: Muzyczka cię zagłuszy trochę lepiej.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

Mateusz Awdziejew z Krakowa. Przekazuję serdecznie pozdrowienia wszystkim słuchaczom radio. Pogoda, sam słucham tego radia, kiedy tylko mam możliwość.

Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie,

0: się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartkiem.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda 87,8 FM.

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Muzeum Gdańska ma pod opieką aż 10 unikatowych oddziałów i gdyby tak chcieć wspomnieć niektóre z nich, no to powiedziałabym chociażby o Muzeum Nauki Gdańskiej z kolekcją zegarów pulsarowych, Muzeum Bursztynu czy Ratusz Główny Miasta. Ale oczywiście to nie wszystko. Edyta Stańczyk, jest się czym chwalić, a o tym sobie dzisiaj porozmawiam z panem Andrzejem Gierszewskim, rzecznikiem Muzeum Gdańska. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry państwu.
3: Co jest grane w Trójmieście?
1: Łapie pan się za głowę, bo tyle placówek, tyle się dzieje.
2: Z naszymi oddziałami jest troszeczkę tak jak z Pokemonami. Złapię wszystkie. Tym z państwa, którym się to uda w przeciągu całego roku, życzymy na pewno
1: powodzenia.
2: Gratulacje, jeżeli komuś się to już udało. Tak szczerze mówiąc, to nie ilość oddziałów jest ważna, tylko też czym to muzeum jest, bo ono de facto jest kilkoma, jeśli nie 10 zupełnie różnymi stylami spędzania dnia. I czy to państwo pójdziecie do Muzeum Bursztynu, czy do takiego sezonowego Muzeum Nauki Gdańskiej. Można te wszystkie zegary, a jest tam co oglądać. Wbrew pozorom to nie jest ten pulsar, tylko historia o tym, jak bardzo złudny jest czas. Znaczy każdy z tych zegarów, który tam od średniowiecza po epokę nowożytną, z tych mechanizmów zegarowych, które tam na wieży są, wybija sekundę w swoim własnym rytmie. I wtedy, kiedy państwo tak wchodzicie, słyszycie ten tyk, tyk, tyk, tyk, tyk. I niby one powinny współbrzmieć, ale każdy wybija tę swoją jednostkę czasu w zupełnie innym rytmie. To wtedy państwo doświadczacie czegoś takiego, co naukowcy zadają sobie trud zrozumienia od tysięcy lat. Jak to jest z tym czasem? Czy to nie jest iluzja? Czy to jest jednak złudne? Czy to nie my nadajemy to poczucie czasu? Czy to nie jest właściwie coś subiektywnego?
1: Nasz wewnętrzny zegar.
2: Tak, dokładnie. Mhm. Jeszcze mamy nasze własne wewnętrzne zegary biologiczne, więc w tym miejscu doświadczacie czegoś zupełnie innego. Bardzo fajna opowieść. No, Muzeum Bursztynu, to tutaj wiemy tak naturalnie, że to jest ten najstarszy element naszej tożsamości kulturowej i jedna chyba z najstarszych takich opowieści marketingowych w Europie. Znaczy bursztyn leczy, czyli to jest de facto opowieść o tym, no dobra, fajnie, bursztyn leczy, mówimy to sobie od czasu, kiedy z tym bursztynem zaczęliśmy jakoś pracować.
1: Tak, nalewki na bursztynie, nie,
2: tak,
1: nacieranie
2: dokładnie,
1: się
2: dokładnie
1: znamy.
2: Tak. No i to jest opowieść o tym, czy to faktycznie działa.
1: No właśnie.
2: No faktycznie nie można tego potwierdzić, ale zobaczycie państwo na przykład, co miał wspólnego Kopernik z bursztynem, dlaczego w ogóle ta wystawa pachnie bursztynowym Kopernikiem. Zobaczycie też państwo na przykład, czemu z bursztynu wykonywano narzędzia do transfuzji krwi, bo takie rzeczy w XIX wieku były dosyć popularne, a są to dziś niezwykle rzadkie obiekty, bo w Europie zachowały się tylko dwa. Chcieliśmy ten dostać, takie narzędzie. Nie udało się, ale nie przeszkadza to nam oczywiście o tym opowiedzieć. Bardzo fajna, ciekawa wystawa. Dwie inne to już państwu zostawimy troszeczkę tak do samodzielnego odkrycia.
1: Zapraszamy do Muzeum Bursztynu.
2: Tak, zapraszamy do Muzeum Bursztynu. No ale mówiłem o tych sposobach spędzania dnia, więc na przykład jeżeli udamy się do wartowni numer 1 na Westerplatte, tam teraz jest duże centrum obsługi zwiedzających, jest nowa wystawa w elektrowni, którą otworzyło Muzeum II Wojny Światowej, no ale w wartowni jest z kolei też zupełnie inna opowieść. Wchodzimy do tego niewielkiego pomieszczenia, czekamy na 4:48 i wtedy zaczyna się zupełnie inna opowieść. Wnętrza wartowni zaczynają drgać. My zaczynamy się czuć tak jak obrońcy 1 września 1939 roku. Kilkunaścioro młodych mężczyzn, którzy tam po prostu szukali schronienia wśród Gehenny początków II wojny światowej. To są zupełnie inne wrażenia, zupełnie inne emocje. Możemy też pojechać do Kuźni Wodnej w Oliwie. To też jest taka mała, zapomniana perełka. Wszyscy jedziemy do zoo, wszyscy zwiedzamy Park Oliwski.
1: I mijamy, prawda?
2: A wystarczy przejść się troszeczkę na ubocze leśną ścieżką, zajść do tego magicznego miejsca otoczonego drzewami, posłuchać tych pracujących młotów wodnych, które mają ponad 100 lat. Porozmawiać z kuratorem i kustoszem tego miejsca, czyli Remigiuszem Pacerem. No, on, jeżeli idzie o wiedzę, o zaangażowanie, o know-how, jak takie przedmioty wykonywać, no to chłopak ma wiedzę, można powiedzieć, wyjątkową. A jeszcze do tego, jak pójdziemy tam w weekend, to spotkamy Kowala. On też opowie o swojej pracy. Pokaże, jak to wszystko wygląda, więc bardzo fajne rzeczy.
1: Bardzo fajne rzeczy. Tak trochę fajnie nam się zrobiło, bo poszliśmy też trochę w stronę takich dźwięków, prawda, jeśli chodzi o muzeum. To ja bym jeszcze chciała...
2: W 10 oddziałach jesteśmy multisensoryczni, to tak.
1: Multisensoryczni, prawda. To ja bym chciała jeszcze oczywiście o Carillonach, no bo...
2: Oj, kolejne sensoryczne.
1: Właśnie,
2: cudo.
1: Kolejne sensoryczne cudo, do tego też mobilne, nie?
2: No, tutaj Gdańsk jest jednym z... Nie, właściwie co ja mówię? Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, które ma czynne Carillony i to aż 3. Jest jeszcze taki jeden mechanizm w Częstochowie, ale z różnych względów pominiemy go w tej narracji, bo powinien był działać. Nie działa. Więc mamy takie instrumenty ulokowane na wieżach Ratusza Głównego Miasta i Kościoła Świętej Katarzyny. Nieprzypadkowo w tych, ponieważ pierwszy taki instrument udostępniono, mówiąc tak dzisiejszym językiem, w 1561 roku, więc to jest bardzo długa tradycja. Te Carillony w ogóle przywędrowały do nas z Niderlandów i Gdańsk w tym okresie, no to było bogate, zasobne miasto, więc siłą rzeczy takie nowinki śledziło. A jak ktoś miał instrument grający melodię z wieży, no to to już było wiadomo, tak, to jest bogate, zasobne miasto. Wtedy też w ogóle zasobność i bogactwo miasta mierzono ilością zegarów na wieżach, więc jak miasto było stać na zegar, to to już było w ogóle coś, tak? Było wow, mamy to. Patrzcie, jacy jesteśmy bogaci, jacy jesteśmy dumni. No i ta historia zaczyna się od 1561 roku. Wtedy na wieży Ratusza Głównego Miasta zamontowano taki automat wygrywający melodię. Wkrótce, po najprawdopodobniej jeszcze też w XVI wieku albo później, dołączył do tego jakiś mechanizm na wieży Kościoła Świętej Katarzyny, ale dzisiaj to ten ma najwięcej dzwonów, najwięcej można z niego wydobyć dźwięków i nieprzypadkowo tam zawsze startuje coś takiego od 20 paru lat, jak Gdański Festiwal Carillonowy. I to jest święto tego instrumentu, który być może każdy z Państwa w Gdańsku słyszał, ale nie każdy z Państwa o nim wie, że coś takiego w ogóle jest. Więc można sobie zajrzeć na taką stronkę internetową Gdańskich Carillonów, posłuchać przygód muzycznych. Bo to nie jest tak, że ten dzwon, ten instrument, te dzwony będą nam wygrywały. To jest zawsze taki miks pewnego rodzaju przygód, impresji, wrażeń, bo muzykę carillonową mieszamy też z innymi dźwiękami.
1: No tak, carilloniści mierzyli się tutaj ze współczesną i z klasyczną i z różnymi wariacjami na temat, czego tam już nie było, prawda? Odważni są.
2: Są odważni.
3: Co jest grane w Trójmieście?
1: Andrzej Gierszewski, Muzeum Gdańska.
2: Czasem też możemy zobaczyć podczas tego festiwalu taki instrument jak carillon mobilny. No, on się nazywa Gdańsk i to jest taki carillon, który może pojechać praktycznie w każdy zakamarek Europy, tudzież też Azji, jeżeli jest droga i można nią pojechać. To jest też takie narzędzie, jakbyśmy powiedzieli w cudzysłowie, do propagowania tej kultury carillonowej w miejscach, w których ona naturalnie nie występuje. Czyli może pojechać do Wrocławia, może pojechać do Krosna, może pojechać do Krakowa. Można go też właśnie zobaczyć na tym Gdańskim Festiwalu Carillonowym.
1: No właśnie, chciałam o tym powiedzieć, że również w Trójmieście można spotkać i przy okazji porozmawiać z carillonistką fantastyczną,
2: tak,
1: która pięknie opowie o historii tego instrumentu.
2: Monika zawsze pięknie opowiada o swoim instrumencie, tego jej nigdy nie odmówimy. Jeżeli możecie Państwo też spotkać ten carillon mobilny w dzielnicach Gdańska, to wtedy akurat są to takie okoliczności, w których można nawet do tej kabiny, jeżeli odpowiednio z carilloniską porozmawiamy, wejść, zobaczyć, jak się gra na takim instrumencie, bo to jest coś innego niż gra na fortepianie czy na pianinie, tak? Tutaj to już potrzebujemy tylko w tym drugim wypadku palców, A tutaj już gramy pięściami, tak? Uderzamy pięściami i wtedy dopiero z pewnym opóźnieniem, to też jest sztuka, te dźwięki się wtedy wydobywają. A są inne, szczerze mówiąc, niż większość instrumentów. No, kiedy dzwon wydaje z siebie dźwięk, to jest z natury coś donośnego, co wykracza troszeczkę poza skalę.
1: Andrzej Gierszewski, Muzeum Gdańska, bardzo dziękuję. W tym tygodniu w Trójmieście nie brakowało ciekawych wydarzeń, co za chwilę potwierdzą Natalia Kuśmierz i Iwona Weciślok, czyli specjalistki od lokalnych serwisów.
3: Istotne dla Trójmiasta.
4: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W Gdańsku trwa budowa Nowej Świętokrzyskiej oraz nowego mostu nad Potokiem. Powstająca ulica połączy Aleję Hawla z ulicą Kampinoską, a po obu stronach jezdni będą chodniki i droga rowerowa. Obecnie trwają prace przy podporach mostu, budowa muru oporowego i układanie nawierzchni. Pozostajemy w temacie nowości. Lekarze ze szpitala w Wejherowie jako pierwsi w Polsce wykonali 1000 operacji z użyciem nowej technologii, a chodzi o robota Mako, mówi Dariusz Nałęcz, prezes szpitali pomorskich.
5: Mamy coraz więcej pacjentów, pacjenci się dopytują o zabiegi robotyczne, czyli robotyka to przyszłość, tak jak już od paru lat jest to nasze główne motto w szpitalach pomorskich.
4: Łącznie przeprowadzono już około 1500 takich zabiegów. A w Gdyni podpisano umowę na projekt magazynu ratunkowego z zapleczem dla OSP w Wiczlinie. Dokumentacja będzie kosztować prawie 500 000 zł i zostanie sfinansowana z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Projekt ma być gotowy jeszcze w grudniu. Ponad 430 milionów złotych z KPO i budżetu państwa trafiło na inwestycje Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Pieniądze przeznaczono na leczenie onkologiczne, kardiologiczne oraz cyfryzację, a to ma poprawić jakość i komfort opieki nad pacjentami. Gdańsk inwestuje też w nowy tabor tramwajowy. Władze podpisały umowy na zakup pojazdów, które mają być najdłuższymi tramwajami kursującymi w Polsce, mówi Maciej Lisicki, prezes Gdańskich Autobusów i Tramwajów.
6: Te tramwaje będą dłuższe, uwaga, szersze, bo będą miały 2,46 m, a do tej pory wszystkie mają 2,40 m. Będą również cichsze.
4: Nowe pojazdy mają pojawić się na początku 2029 roku.
3: Tydzień w Trójmieście.
7: Iwona Wyciślok, zapraszam. Biegły nie potrafił ustalić, czy odkręcanie się śrub montażowych w kołach samochodu prezydentki Gdyni Aleksandry Kosiorek było skutkiem wadliwego montażu, czy też celowej ingerencji osób trzecich. Do poluzowania się śrub w kołach pojazdu doszło, kiedy autem podróżowała rodzina prezydentki. On zepsuł wielu rodzinom wakacje. Teraz będzie odpowiadał przed wymiarem sprawiedliwości. Policjanci zatrzymali 21-latka, który zarabiał na fikcyjnym wynajmie apartamentów w Krynicy Morskiej. Na jego koncie jest co najmniej 7 oszustw. Grozi mu do 8 lat więzienia. Uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny. W Gdańsku miejska inauguracja odbyła się w szkole podstawowej numer 38. Początek roku to nowe wyzwania nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli.
8: Jesteśmy pełne nadziei, że wszystko będzie spokojnie przebiegało, że dzieci będą zadowolone.
7: Od tego roku w szkołach obowiązuje zakaz używania telefonów i obowiązkowy stał się przedmiot z edukacji zdrowotnej. Umorzono śledztwo w sprawie incydentu z września ubiegłego roku z udziałem gdańskiej radnej KO Sylwii Cisoń i kierowcy taksówki. Strony oskarżały się o naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie. Teraz zawarły ugodę mediacyjną, pojednały się i wniosły o zakończenie postępowania karnego. Skończyły się wakacje, skończył się też remont węzła Hucisko. Prace prowadzone były tam nowym, dotąd niewykorzystywanym w Gdańsku sposobem, mówi Weronika Korol z gdańskiego zarządu dróg.
9: Po raz pierwszy w Gdańsku zastosowaliśmy prefabrykowane elementy torowiska. To rozwiązanie pozwoliło znacząco przyspieszyć pracę.
7: Remont całej infrastruktury tramwajowej na węźle Hucisko kosztował ponad 15 milionów złotych. Wystartowała kolejna edycja gry rowerowej w Kręcie w Sopot. Przez wrzesień i październik pracownicy sopockich firm będą kręcić kilometry w drodze do pracy. W tym roku wyjeżdżone punkty można wymienić nie tylko na nagrody, ale również na karmę dla zwierząt ze schroniska Sopotkowo. We wrześniu, w październiku i listopadzie mieszkanki i mieszkańcy Gdańska będą mogli ponownie wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa, ochrony ludności i reagowania w sytuacjach zagrożenia. W ramach jesiennej części programu zaplanowano kilkadziesiąt warsztatów w różnych dzielnicach miasta. Obowiązują zapisy.
1: Iwonie i Natalii dziękuję. Zapraszam na jeszcze więcej wiadomości z Gdańska, Trójmiasta, z Pomorza. Edyta Stańczyk, do usłyszenia.
0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Festiwal Kultury Żydowskiej Zbliżenia po raz 14 zorganizowano w Gdańsku. O tym, co ciekawego w tym roku, rozmawiam z jego organizatorem, panem Markiem Brantem. Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
3: Co jest grane w Trójmieście?
1: Dobijamy do brzegu.
10: Nie ma problemu.
1: 14. edycja, już, prawda? Tyle lat.
10: No tak, poleciał ten czas, nawet nie wiemy kiedy.
1: I co w tym roku właśnie, czego się możemy spodziewać, bo zawsze są to naprawdę różnorodne formy, bo są to i właśnie przedstawienia, i spotkania z autorami książek, i występy muzyczne, i też różne warsztaty, w których można uczestniczyć.
10: Staramy się, żeby ta nasza oferta była co roku bardzo atrakcyjna i ciekawa. To jest trudne, niemniej jednak festiwal będzie trwał na prawie 5 dni. W ofercie mamy 3 koncerty, warsztaty, spacery z przewodnikami właśnie śladami gdańskich Żydów, premierę spektaklu. Mamy również warsztaty, które kierujemy zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. I mamy też spotkania z autorami, no, mam nadzieję, ciekawych pozycji literackich, książek.
1: Oczywiście szczegółowy program Państwo znajdziecie na stronie. Są jeszcze wolne miejsca, można się zapisywać na wydarzenia?
10: Wydaje mi się, że na wydarzenia, które są opatrzone uwagą, obowiązują zapisy, nie ma już miejsc. Ale można próbować do nas pisać i próbować dostać się na listę rezerwową. Zauważyliśmy niestety albo stety taką tendencję, że ludzie z rozpędu zapisują się na wiele rzeczy, po czym na nie nie przychodzą. I czasami mamy 20 miejsc, listę i z tej listy pojawia się 5 osób, a 15 osób jest, które czeka, żeby wejść. No taka tendencja, nic nie poradzimy.
1: Dokładnie.
10: Byłoby dobrze, gdyby ludzie, którzy zapisują się na takie warsztaty, które są zamknięte, czy spotkania, jeżeli nie przychodzą, informowali nas w jakiś sposób o tym. Możemy wtedy wpuszczać ludzi, którzy są na liście rezerwowej. My oczywiście, to jest zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Nie prowadzimy jakichś zapisów na takie wydarzenia typu koncerty czy spotkania literackie, no ponieważ wtedy również musielibyśmy stwarzać listy i znowu zacząłby się to takie błędne koło przychodzimy, nie przychodzimy.
1: Co pan szczególnie poleca? Co jest panu bliskie?
10: Jest mi naprawdę bardzo trudno powiedzieć, co ja szczególnie polecam, bo wydaje mi się, że każda pozycja jest bardzo ciekawa i bardzo interesująca, w zależności od tego, kto się czym interesuje. No, fanom koncertów mogę polecić wszystkie 3.
1: Tak, dokładnie, każdy inny, prawda?
10: Pierwszy koncert, czyli Aspa Anogiatti i Klezmoriot. Pierwszy, mam wrażenie, polski, chyba w Polsce jedyny zespół klezmerski założony i prowadzony przez kobiety. Bo to jest kobiecy zespół klezmerski. W tym roku z grecką instrumentalistką i wokalistką będzie koncert poświęcony takim tureckim śladom w muzyce sefardyjskiej. Takie trochę połączenie z wschodu i zachodu. Orientu i tego, co nazywamy kulturą żydowską. Zobaczymy, jak to dziewczyny prześledzą. Z kolei Mariaka w koncert The Machine to z kolei jej wizja tradycyjnych utworów żydowskich, które gdzieś tam się tam kojarzą z Majsztejte Webeus czy Majdisze Mamy. Tymczasem okazuje się, że można te piosenki przełożyć na język współczesny, zagrać je tak, że współcześni mówią tak, to nas teraz bierze, nie jest to już jakieś ckliwe. Oczywiście nie mamy nic przeciwko ckliwości i tradycji, ale tak jak Polska długa i szeroka, te piosenki są śpiewane zawsze tak samo. Natomiast Maria proponuje zupełnie inne podejście do tego. No i z kolei koncert Simchy Kellera, tradycyjny koncert muzyki hasyckiej.
3: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
1: Pan Marek Brandt, prezes Fundacji Zbliżenia.
10: Jeżeli chodzi o spotkania literackie, no na przykład mamy tutaj spotkanie z panią Ewą Kobylińską-Dechę, psycholożką, która napisała książkę Psychoanalityczne losy dwóch żydowskich psychologów, Szalita i Bychowskiego. Bychowski i Szalita, to takie dwa nazwiska są. Wydawałoby się, że to jest pozycja skierowana na przykład tylko dla psychologów. Otóż nie, jest to bardzo dobra książka, jeżeli chodzi o literacką, taką akcyjną nawet formę. czy na przykład spotkanie z Janną Degler, która będzie opowiadała o żydowskich ogłoszeniach matrymonialnych dawnych, jak to wyglądało, co oczywiście jest samo w sobie zabawne i dziwne, no bo generalnie środowiska żydowskie obywały się kiedyś bez takich instytucji jak jakieś ogłoszenia, bo były swatki, to one. I teraz tą rolę swatek przejmują redakcje, ogłoszenia. Można zobaczyć, jak to, w jaki zabawny sposób to w ogóle wygląda. Czy spotkanie na przykład wokół poezji sefardyjskiej, słowa gasnącego języka, czy spotkanie z Bellą Schwarzman, wspaniałą tłumaczką, która będzie mówiła o nieistniejącym takim dzienniku Kadi Mołodowskiej, bardzo ważnej pisarki żydowskiej, która odcisnęła swój ślad i piętno w zasadzie na literaturze kobiecej. Więc to tutaj jest, no wydaje mi się, że dość ciekawe. Interesujące są spacery, tak jak już mówiliśmy. Od razu jakby uprzedzam tych, którzy się na nie wybierają, że jeżeli byli w zeszłym roku, to trasa jest taka sama. My mamy bardzo dużo zapytań o te trasy. Z jednej strony nie ma też, nowe się nie pojawiają.
1: Tak.
10: Ale mamy bardzo dużo zapytań od ludzi, którzy nie byli na takich spacerach. Zauważyliśmy, że co roku zapisuje się pewna ilość osób, która już była. I czasami jak ich pytamy dlaczego, albo myśleliśmy, że to inna trasa. Ale jedni mówią, ale bo to bardzo fajnie, ja bym chciał pójść jeszcze raz. No zachęcam, ale też uprzedzam, tak? Żeby nie było potem zdziwienia, że to jest ta sama trasa. Oj, ja już tutaj byłem, nie?
1: A co na warsztaty bierzecie w tym roku?
10: W tym roku robimy tak. Hania Kosowska będzie robiła warsztaty z chusty takiej tradycyjnej, którą przykrywa się chałkę na szabat. Różne przepiękne wzory. Będzie można zobaczyć, jak się to różni, jakie te wzory mogą być. Ona też oczywiście będzie opowiadała o tym, trochę o szabacie, trochę o koszerze, trochę o tradycji. Dla dzieci z domów dziecka mamy właśnie przygotowane warsztaty prowadzone przez Magdalenę Lelwic, artystkę z Pomorza tutaj, która będzie z dziećmi robiła ozdoby, czy na Hanukę, czy na Purim, czy będzie wykorzystywała różnego rodzaju elementy wzięte oczywiście z tradycji żydowskiej, typu chamsa, typu drzewo. Mamy też to jest taki warsztat, spotkanie z Simcha Keller będzie prowadził nas przez szabat. Jak to wygląda? Jakie są tradycyjne modlitwy? Czemu tak? Czemu inaczej? Co i dlaczego ten szabat jest taki ważny w życiu żydowskich społeczności? No bo to w zasadzie jedno z najważniejszych świąt. Co my tutaj jeszcze mamy z warsztatów? Warsztaty komiksowe właśnie. Doktor Anna Kuchta będzie opowiadała nam o takim zjawisku jak Holopolo, czyli o Holokauście, ale innym spojrzeniu troszeczkę. I będzie też prowadziła warsztaty właśnie związane z tym zjawiskiem. Myślę, że warto na to przyjść i zobaczyć, jak to jest postrzegane. Jakimi metodami ona się posługuje, jak do tego podchodzi. Bo chodzi o taką komercjalizację tego Holokaustu i ona będzie o tym opowiadała właśnie. No myślę, że ta nasza propozycja jest różnorodna i szeroka.
1: Zainspirował mnie pan, zaciekawił. Myślę, że naszych słuchaczy również. Zapraszamy państwa. Warto
10: tak
1: się wybrać.
10: Zapraszam.
1: Jak każdego roku zresztą. bo sporo się dzieje. Jeszcze się zapytam, bo to 14 lat to już jakiś czas, prawda? Jak pan to wszystko obserwuje, jakie są pana doświadczenia, ten dialog, nad którym właśnie zawsze pracujecie, tak? Czy ten dialog kiedyś było łatwiej, dzisiaj jest łatwiej prowadzić, jest inaczej?
10: Ja powiem tak. Ostatnie wydarzenia na świecie niestety odciskają się również na wydarzeniach związanych z kulturą żydowską. Jakoś to się odbija na zainteresowaniu. Może nie przekłada się na frekwencję tak bardzo, ale jakby ta atmosfera gdzieś tam się... Ja się nie dziwię, że tak jest. Znaczy i dziwię się, i nie dziwię się. To znaczy właśnie po to są takie festiwale i spotkania, żebyśmy sobie wyjaśnili również, o czym my w ogóle mówimy. Z czym się zgadzamy, a z czym się nie zgadzamy, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju zjawiska i to, co się dzieje, no powiedzmy sobie, na Bliskim Wschodzie, tak? No, nie uciekniemy od tego, bo również ludzie nas pytają, jak to jest, że robicie festiwal kultury żydowskiej, a Izrael robi takie rzeczy. Otóż my się odcinamy od tego, co robi państwo Izrael w tej formie. I nie zgadzamy się na przykład z wieloma wypowiedziami polityków izraelskich. Rozumiemy również stanowisko Izraela, który chce tam gdzieś przetrwać w tym wszystkim. Natomiast, tak jak zawsze podkreślamy, nie jesteśmy festiwalem kultury izraelskiej, tylko kultury żydowskiej, Żydów europejskich i sefardyjskich, ale w zasadzie europejskich. Pokazujemy to, co wnieśli do kultury polskiej i europejskiej, jakie są ich wspólne mianowniki, jak się przenikały, jak się inspirowały. Na tym się skupiamy. Ale zauważamy też takie duże zainteresowanie młodych ludzi tym festiwalem. Do tej pory mieliśmy wrażenie, że przychodzi na te pierwsze dwie, trzy, cztery edycje, że przychodzą ludzie w średnim wieku i seniorzy. Widzimy od paru lat taki przełom trochę, dużo młodych ludzi przychodzi na te warsztaty. Również pojawiają się wolontariusze, licealiści i studenci, którzy chcą z nami współpracować.
1: Dzieje Żydów Gdańskich to wielowiekowa, burzliwa historia, która rozciąga się od średniowiecza, potem sięga dużego rozkwitu w wieku XIX-XX i kończy się zagładą. I tak naprawdę warto sięgnąć po książkę o tym samym tytule, czyli właśnie Dzieje Żydów Gdańskich, ale warto też uczestniczyć w wydarzeniu, które od 14 lat już organizowane jest w naszym mieście. Edyta Stańczyk, witam serdecznie Państwa i witam mojego gościa.
10: Kłaniam się
1: serdecznie. Pana Marka Branta, który organizuje Festiwal Kultury Żydowskiej w Gdańsku, Festiwal Zbliżenia. Witam serdecznie.
10: Witam jeszcze raz.
3: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
1: Dzisiaj tak naprawdę, jeśli chodzi o ślady Żydów gdańskich, no to pomykamy sobie do nowej synagogi w Gdańsku w Rzeszczu. Możemy odwiedzić cmentarz nieistniejących cmentarzy. Niewiele się zachowało tak naprawdę, ale dzięki właśnie działaniom, czy to Fundacji Zbliżenia, czy również naszym wspaniałym przewodnikom miejskim, wiele wspomnień jednak ciągle żyje w historii opowiadanej, prawda?
10: Tak, tym bardziej, że tych śladów naprawdę jest dużo. One może nie są tak wyeksponowane, nie ma zbyt dużo tablic na przykład mówiących o tym, że tu oto był żydowski przedsiębiorca, ale na przykład wystarczy podejść i zobaczyć gmach Politechniki Gdańskiej, którą zaprojektował architekt pochodzenia żydowskiego. Wystarczy pójść do Wrzeszcza, przejść się uliczkami Wrzeszcza, gdzie, tak jak pani powiedziała, nasi przewodnicy dokładnie pokażą, co gdzie jest związane z tradycją, z kulturą żydowską, ze społecznością żydowską, czy ścisłe centrum, nie tylko zresztą ścisłe centrum. Jeżeli mówimy o cmentarzach, no to zachował się przecież cmentarz na Chełmie. On oczywiście był bardzo zaniedbany, bardzo zniszczony i staraniami gminy żydowskiej w Gdańsku został reaktywowany. Oczywiście trzeba na nim jeszcze dużo zrobić, ale mamy też cmentarz żydowski we Wrzeszczu, o którym pamięć przywracamy. Dzieje się to bardzo powoli, ale robimy to wspólnie z naszymi partnerami, z miastem, ze Stowarzyszeniem Festiwal, z Fundacją Zapomniane. To są takie działania, którymi zajmujemy się w ciągu roku przed festiwalem. Natomiast tak, tych śladów jest trochę. Choćby również miejsce, w którym stała Wielka Synagoga w Gdańsku, tam gdzie obecnie jest Teatr Szekspirowski, czy getto jednobudynkowe, które było i mamy teraz tablicę upamiętniającą to miejsce. Więc jest gdzie pójść i co zobaczyć.
1: Tak, dokładnie. Ja jeszcze powinnam wspomnieć o dokumentach, które powstały dzięki między innymi Państwa działalności, tak? Których zajawki można zobaczyć na stronie Fundacji Zbliżenia.
10: Tak, oczywiście.
1: I można sobie też obejrzeć całe filmy dokumentalne.
10: Tak, można sobie również zobaczyć taki film dokumentalny, który powstał 14 lat temu w cieniu Wielkiej Synagogi. Opowiada właśnie o historii Żydów gdańskich od momentu, kiedy pojawili się na Pomorzu i w Gdańsku, aż, tak jak pani powiedziała, do czasów zagłady.
1: Zachęcamy Państwa. Dziękuję bardzo. Pan Marek Brandt, prezes Fundacji Zbliżenia. Miło mi było Pana gościć.
10: Dziękuję bardzo.
0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
1: Dzisiaj nie będziemy Państwa zachęcać do karkołomnych wyczynów, ale skoncentrujemy się na czymś realnym, na przykład na pierwszych krokach w bieganiu, a może w pływaniu, a może w jeździe na rowerze. Bo od tego zwykle wszystko się zaczyna. Edyta Stańczyk, witam między innymi wszystkich gdańskich biegaczy. Dzisiaj jest ze mną pan Jacek Gwoźniak, gdański triatlonista. Witam pana bardzo serdecznie.
11: Witam, dzień dobry.
1: My tutaj sobie już małe gadu-gadu przedwstępnie zorganizowaliśmy i w ogóle cała ta historia pana jest bardzo ciekawa. I kiedy to się zaczęło?
11: No, ja zawsze byłem aktywny sportowo, zawsze taka żyłka rywalizacji też włączała i jeszcze na boisku, bo to też były trochę inne czasy. Mojej młodości, jestem z 1980 roku, wychowałem się na osiedlu Chełm tutaj w Gdańsku i gdzieś tam zawsze była jakaś rywalizacja między blokami czy między klasami, więc to gdzieś tam w piłkę na początku. Gdzieś ta piłka później przeszła w koszykówkę, ja zawsze aktywny byłem, ale do pewnego momentu. W późniejszym trochę etapie człowiek się gdzieś trochę zapuścił, zapomniał o tym sporcie, były inne rzeczy w głowie. Jakbym miał tak w sobie gdzieś mniej więcej podsumować, to i przyczyną tych wszystkich moich takich tych właśnie odejścia od sportu i powrotu były kontuzje. Tak paradoksalnie, bo to jest też ciekawe. I chyba to tak czasem jest, że człowiek dopiero zaczyna się za siebie brać, kiedy coś mu zaczyna dolegać. Potknięcie czy problem nas motywuje do tego, żeby z tej przysłowiowej kanapy się ruszyć. Próbowałem właśnie biegając, bo to tak najłatwiej założyć buty i wyjść sobie gdzieś tam pobiegać, tak? Natomiast to też robiłem właśnie tak jak taki trochę przysłowiowy Janusz, można powiedzieć, czyli bez żadnego jakiegoś tam specjalistycznego obuwia, czy w ogóle bez jakiegoś takiego przygotowania, rozgrzewki, rozciągania. I to niestety, jeżeli ktoś cały czas ma taki drive, żeby biegać szybciej, mocniej, więcej, no to się z czasem mocno gdzieś tam odbija, no bo pojawiają się kontuzje, tak? I gdzieś tam to u mnie też występowało, bo to niestety tak już jest.
1: Czyli rozciąganko zawsze.
11: Tak, tak.
1: Porządne przygotowanie.
11: Przed dynamiczne, przed właśnie jakimś tam bieganiem, a po bieganiu takie statyczne rozciąganie. Jest potrzebne i to naprawdę, i w ogóle jakby jeszcze wracając może teraz do tego, co w tej chwili ja już wiem o sobie i też o swoim ciele, to też bardzo mocno trzeba właśnie też postawić na takie ćwiczenia stabilizujące w ogóle tutaj miednicę, biodra, kręgosłup, bo to ten core tak naprawdę, bo to też ma bardzo duży wpływ na to, jak nasze ciało się potem zachowuje, chociażby podczas tego biegania i czasami jak się patrzy na kogoś, kto biega i się tak rusza jak taki trochę pingwin w lewo, w prawo, no to znaczy, że on po prostu nie ma tych mięśni brzucha i takich tam jakby głębokich mięśni dobrze ustabilizowanych, co potem też może rodzić różne konsekwencje. Warto zwracać uwagę na takie właśnie rzeczy. Ja wiem, że zawsze mamy tam ograniczony czas, nie wiem, chcemy godzinkę poświęcić na to bieganie, to lepiej naprawdę z tej godzinki biegania odjąć te 10-15 minut na to, żeby sobie przed i po poćwiczyć się, porozciągać, niż tą bitą godzinę biegać.
1: Panie Jacku, pan mówi tutaj kontuzje, ale tu przecież jak pan się rozhulał, jeśli mogę tak powiedzieć, no to nie tylko bieganie, ale i pływanie, i jazda na rowerze, triatlon, bo no właśnie, mówimy triatlon, tak. Ale być może nie wszyscy wiedzą, na czym ta dyscyplina polega, prawda?
11: Moja historia, można powiedzieć, taka już rzeczywiście tego powrotu do zdrowia, tak, dlatego powiedziałem, że u mnie to zawsze był taki etap związany z kontuzjami, jakby to powstawanie z martwych, ponieważ przed taką operacją trzeba się dobrze przygotować, jakby człowiek zaczyna ćwiczyć po to, żeby później łatwiej się było zrehabilitować. No i ja zacząłem właśnie rehabilitację jeszcze przed operacją. Zacząłem chodzić na takie ćwiczenia wzmacniające mięśnie. 5 operacji tego jednego kolana. I to spowodowało, że ja po prostu tak miałem taki tryb padnij powstań, bo przed każdą operacją musiałem się właśnie mocno przygotować, potem była ta operacja. Po takiej operacji to się tam kilka tygodni dochodzić do siebie, kiedy lekarz dał mi zielone światło, ja zacząłem realizować swój plan, który sobie uknąłem gdzieś tam w głowie, że ja zrobię zawody w Gdyni, tam są zawody Ironmana od wielu lat. Zawody sprint to jest jakby taki prawie że najkrótszy dystans, który można zrobić i ja sobie po prostu kupiłem pakiet na te zawody i powiedziałem, że muszę to zrobić, to mam tam 8 miesięcy, żeby się do tego przygotować i to był mój cel. Powiedziałem Agnieszce, żonie, ona się popukała w głowę, powiedziała, co ty kurczę. I sobie gdzieś tam zacząłem w głowie układać, że tu będę chodził pływać, tam będę sobie jakby jeździł na rowerze.
1: Ważne, żeby się podnieść tyle razy, ile się upadło, mimo wszystko, nie poddawać się.
11: Ładnie.
1: I tak naprawdę czasami to, co wydaje nam się czymś fatalnym, tak jak na przykład choroba, jest taką motywacją do tego, że można zmienić swoje życie na lepsze i dużo bardziej poprawić swoją kondycję fizyczną, tak jak widać.
11: gdzieś tam to, te endorfiny to nie jest tylko taki mit, tak? To gdzieś tam rzeczywiście się ujawnia. Są różne dni, takie kiedy się nie chce, takie kiedy się chce bardzo, a nie wychodzi. No różnie to jest, bo to jakby to nie jest tak, że zawsze jest super, tak? I są dni, kiedy dziecko choruje albo płacze w nocy i trzeba się nim zająć, kiedy są inne sprawy tam wagi takiej, że praca po prostu wzywa i nie da rady, ale trenuję teraz akurat w takim teamie, gdzie mamy ludzi, którzy są zawodowcami wręcz, tak? Mają jakby to jest ich główne źródło, że tak powiem, utrzymania ten sport. Są tacy profesjonalni amatorzy, do których trochę mogę siebie zaliczyć w tej chwili. No i są tacy ludzie, którzy po prostu sobie tam dla fanu od czasu do czasu gdzieś tam startują.
1: I tutaj, powracając do triatlonu, to jest taka trójdyscyplina, tak? Mhm. Najpierw jest pływanie, tak. Potem jest rowerek, tak. A potem jest bieganie, tak? Tak to w kolejności tak. Wygląda.
11: Tak jest. Jest triatlon, ale jakbyśmy tak mieli wchodzić w szczegóły, to tych, w cudzysłowie, dyscyplin jest jeszcze więcej w tym sporcie, bo tu jeszcze dochodzi do tego kwestia strefy zmian, bo trzeba się też przebrać raz, dwa i czasami się przegrywa, bo to też się śmiejemy czasami, że ktoś się gołzdrał tam w tej strefie, bo czasami się przegrywa o kilka sekund, tak, z drugim zawodnikiem, albo z kilkoma zawodnikami. To jest czasami kwestia tego, że właśnie ktoś, no buta nie był w stanie założyć szybko, albo gdzieś tam coś mu wypadło i musiał się wracać. I tak to czasami jest, więc tutaj wszystko jest ważne i tam kolejną dyscypliną, między innymi taką, która się też, o której się głośno mówi, to jest odżywianie. Natomiast, no bo on jest bardzo ważny, trzeba pamiętać o tym, trzeba się suplementować, tak, no i przed i w trakcie, tak, żeby się nie odwodnić, bo potem jak już się zaczyna chcieć pić, albo człowiek zaczyna chcieć jakby czuć jakieś łaknienie, czy uczucie zmęczenia takiego dziwnego, no to już jest problem, bo to wtedy już jest za późno. To trzeba robić też jakoś na bieżąco. Natomiast wracając do tych trzech dyscyplin podstawowych, no tak, pływanie. Ja jak zaczynałem, to jakby nie byłem w stanie, jakby dystans ten, który sobie założyłem do realizacji właśnie w tej Gdyni, to był sprint, czyli to jest 750 metrów pływania, 20 km rower i 5 km biegania. W sumie, jak na to spojrzeć, no, dramatu nie ma, natomiast wiele osób się boi tego pływania. Każdy gdzieś chodzi, biega, na rowerze też większość osób jeździ, no ale z tym pływaniem to jest różnie, tak? I ludzie się tego boją, szczególnie w wodach otwartych, bo to wiadomo, różna może być pogoda. Ja się nie ukrywam, też tego bałem, szczególnie, że ja w ogóle nie miałem ani techniki. Pływałem na basenie jakby od młodości, natomiast w jakimś momencie tak człowiek głównie pływa tą żabką albo nie wiem, albo gdzieś tam jakimś trochę innym takim stylem, no i tego kraula takiego klasycznego to jest mało i człowiek się, jak nieumiejętnie pływa, to się bardzo męczy. Zacząłem chodzić na basen, tak? I jakby dla mnie celem pierwszym było przede wszystkim, żeby spróbować podczas jednego takiego treningu przepłynąć ciągiem właśnie te 750 metrów, czyli to był dla mnie taki pierwszy mój jakiś tam cel. Jak już do tego doszedłem, to już byłem, dobra, spokojny. Mówię, dobra, to w sumie nie ma dramatu.
0: Audycja poradnicza.
1: Pan Jacek Woźniak, triatlonista z Gdańska.
11: No i tak zacząłem na ten basen chodzić właśnie tutaj przed pracą, tam 6 rano. Żona w ogóle się patrzy na mnie, ty idziesz, a z kim ty się tam spotykasz, nie? Już tak podejrzewany różne tam rzeczy, że dla kogo ty zrobisz w ogóle? Nikt, nie, czy ona nie mogła zrozumieć, nie, może teraz teraz też nie do końca rozumie, że ja to robię tak naprawdę w jakimś stopniu dla siebie, tak? Żeby się czuć gdzieś tam trochę spełnionym. Po prostu sam sobie tam tak, nie wiem, z głowy układałem, że dzisiaj będę pływał, a dzisiaj to sobie pobiegam, a to tego sobie pojedzie na rowerze.
1: Ale na początek to jest dobry chyba cel,
11: no,
1: nie?
11: Żeby myślę, że tak. No, bo
1: taki pomysł, żeby sobie stawiać jakieś cele, nie? Że właśnie pójdę na ten basen, spróbuję przepłynąć tam te ileś metrów na początek, zobaczę, czy mam kondycję, czy nie, prawda? A potem krok po kroku zawsze można skorzystać z profesjonalnego trenera na przykład.
11: No, bo to nigdy człowiek na początku nie wie, co się wydarzy. Ja teraz jak patrzę z perspektywy czasu trochę to żałuję, że na przykład trochę za późno gdzieś tam kogoś nie poprosiłem o pomoc, nie? Też no, miałem jakiś budżet, tak? I musiałem sobie kupić rower. Bo nie miałem roweru. Ja w ogóle byłem, powiem szczerze, nigdy nie jeździłem na rowerze. Ja po prostu jak byłem młodszy, to miałem jakiś rower, jakiegoś takiego Pegaza małego, którego dostałem na komunii, ale później nie miałem tej kolażówki, jakiegoś roweru MTB. to dla mnie też była jakaś taka zagadka, bo ja generalnie rzecz biorąc, nawet teraz czasami jak na jakichś zjazdach, to się trochę boję. Nie mam takiej pewności, którą tam gdzieś zyskiwałem z czasem. Natomiast paradoksalnie ten rower to jest moja najsilniejsza dyscyplina. Też radziłem się różnych osób, co kupić, jaki rower kupić. Kupiłem jakiś tam, powiedzmy, nie najgorszy, nie najlepszy. I dopiero z czasem, jak już tam po roku czy po dwóch, jak już rzeczywiście zobaczyłem, że mi się to podoba, to zainwestowałem trochę więcej w lepszy taki triathlonowy rower specjalny, no bo one to są takie rowery, na których się tak naprawdę leży. I tutaj też wchodzimy w takie już szczegóły. Nie wiem, czy chcemy tutaj kogoś wdrażać. Też warto, jak się kupi rower, to udać się do osoby, czy do takiego serwisu, który zajmuje się bike fittingiem. Bo to jest tak, że czasami jak rower, no wiadomo, każdy gdzieś tam kiedyś jak kupował rower, sobie siodełko ustawiał tak, żeby tam było na odpowiedniej wysokości i to było tyle, tak? Natomiast jak ktoś już zaczyna trenować i jeździć trochę więcej czasu, to musi zadbać o to, żeby ten rower był dopasowany do jego budowy ciała, do jego wysokości, długości ramion, nóg. Ponieważ można sobie też robić jakby kontuzję, tak? Można sobie zrobić krzywdę i gdzieś zaczynają ramiona boleć, drętwieją palce podczas jazdy takiej dłuższej. To jest wszystko związane z tym właśnie, że rower nie jest do końca dobrze ustawiony. I co? I powiem tak, bo to jest też śmieszne. Ja wystąpiłem w 8 zawodach przed tą Gdynią. Ja w międzyczasie w 8 różnych zawodach wystąpiłem, bo się już nie mogłem tego doczekać. Już byłem taki gotowy i taki byłem pewny, że to jest to, co ja bym chciał robić.
1: Nasz challenge gdański.
11: Tak. Są bardzo dobrze zorganizowane zawody, tak? To są jakby, mam perspektywę też kilku imprez międzynarodowych i powiem szczerze, że te zawody w Gdańsku naprawdę no, stoją na najwyższym poziomie. Tutaj organizator, którego również pozdrawiam, staje na wysokości zadania. W ogóle jest bardzo dużo wolontariuszy, to wszystko jest dobrze zabezpieczone, jest super ta strefa finishera, czyli na sam koniec ten bufet dla wszystkich zawodników i w ogóle obsługa jest, no naprawdę, to tego nie ma nawet na innych zawodach międzynarodowych, więc ja z chęcią i ja zawsze z radością startuję w Gdańsku. Dzięki temu Gdańskowi, to powiem szczerze, też tak trochę się wbiłem na trochę wyższy, można powiedzieć przynajmniej w mojej świadomości level, bo jakby te zawody takie właśnie, które są cykliczne, czy na przykład challenge, bo challenge jest na całym świecie w różnych miastach. Na tych zawodach można dostać kwalifikacje na takie, nazwijmy to, mistrzostwa ich wewnętrzne. No i ja właśnie też na takie mistrzostwa w Gdańsku dostałem kwalifikacje. No jest to taka też fajna nobilitacja, czy taki też trochę kop motywacyjny, no bo jednak gdzieś tam się człowiek zakwalifikował. Jest druga organizacja Ironman, też bardziej znana może. I to są zawody, które są między innymi w Gdyni organizowane.

0: życzę panu cały czas tego zapału, który ma pan w sobie. I oczywiście nie życzę już kontuzji żadnych.
1: Znaczy, kontuzje cały czas są. To też nie będę ukrywał, to jest taki chleb powszedni. Ci fizjoterapeuci i rehabilitanci są nasi najlepsi przyjaciele.
0: Niektórzy powiedzą, że jest to kwestia jakichś kompleksów, tak, że musimy sobie coś udowadniać. A może to nie o kompleksy chodzi? Może to właśnie jest jakaś ciekawość świata, potrzeba, pasja, która jest jakąś siłą napędową w nas samych.
1: Ambicja.
0: No, ambicja. Są różne rzeczy, które nami kierują. Taki nasz wewnętrzny duch. Każdy coś tam ma, każdy coś innego. To, co mu sprawi przyjemność. A gdyby przy okazji chciał spróbować triatlonu, to zawsze można. Rower można wypożyczyć, nie zawsze od razu trzeba kupować.
1: Wszystko można. Piątkę można wypożyczyć.
0: Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Przypomnę, że moimi państwa gościem był pan Jacek Woźniak, triatlonista z Gdańska. Dziękuję za te wszystkie wskazówki.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
0: Wspominałam na naszej antenie o gdańskich Carillonach, o nowych miejscach, które warto odwiedzić w Gdańsku, w tym o nowej odsłonie Poczty Polskiej w Gdańsku. Byliście już tam państwo? Jeśli nie, serdecznie polecam. Warto uzupełnić tę wiedzę przed quizem Wiedza o Gdańsku, na który zapraszam razem z Moniką Tarką. Monika już zmierza w moją stronę, a to zapowiada dobrą zabawę. Edyta Stańczyk, zapraszam.
2: Audycja rozrywkowa.
3: Za chwileczkę zaproszę kolejną, tym razem słuchaczkę do quizu. No i będę zadawać pytania dotyczące Gdańska. Mam nadzieję, że państwo, którzy nas teraz słuchają, też się będą bawić razem z nami i też spróbujecie odpowiedzieć na pytania, które dzisiaj przygotowałam. A dzisiaj ze mną pani Aneta. Dzień dobry, pani Aneto.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Proszę powiedzieć, czy pani mieszka w Gdańsku od dawna, czy może od niedawna? Jak to wygląda? Jaka jest pani historia?
4: Mieszkam w Gdańsku od kilku miesięcy, ale jestem zauroczona tym miastem. Przeprowadziliśmy się tu wspólnie z mężem, ponieważ dostał tutaj pracę i przeprowadziliśmy się z Warszawy do Gdańska.
3: Mm-hmm. No ale cieszę się też, że z tą przeprowadzką zabrali też państwo ze sobą radio. Słuchali państwo i w Warszawie i słuchają teraz w Gdańsku.
4: Dokładnie tak, dokładnie tak. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że macie państwo nadajniki tu i tu.
3: A proszę powiedzieć, co pani robi w Gdańsku w wolnych chwilach? Czy właśnie udaje się zwiedzać trochę miasto, czy tych wolnych chwil jest za mało?
4: Tych wolnych chwil nie jest niestety dużo. Jesteśmy tu dosyć krótko, natomiast jak tylko mam czas wolny, to staram się, mówię do męża, że wąchać morze, ponieważ tego w Warszawie nie mieliśmy, więc że tak powiem, to jest największy profit na ten moment dla mnie tej przeprowadzki.
3: To prawda, rzeczywiście, morze jest wspaniałe, zwłaszcza do Polski. Już mówiłam to tutaj nieraz przy okazji tego quizu, że jedna z najpiękniejszych mórz całego świata, o każdej porze roku ma inny kolor. W ogóle każdego dnia wygląda inaczej, więc nie można się tam nudzić. No dobrze, pani Aneto, my tu gadu-gadu, a tymczasem czeka 5 pytań na panią, no i też czekają gadżety, które mam nadzieję wręczę pani pod koniec naszej rozmowy. Czy jest pani gotowa? Możemy zaczynać?
4: Tak, jestem gotowa.
3: Dobrze, no to uwaga, oto pytanie pierwsze. Na początek historyczne. W którym roku Gdańsk został zajęty przez wojska napoleońskie? Czy w 1795, czy w 1807, czy w 1815?
4: Wydaje mi się, że...
3: No nie jest...
4: 1815?
3: Nie, nie, 1807. Trzeba było strzelać w środek, pani Aneto. Nic nie szkodzi, jedna skucha to nic takiego. To jedziemy dalej. Mam nadzieję, że odpowie pani na drugie pytanie. Akurat tak się złożyło, że drugie pytanie też mam dla pani z datami. W którym roku Gdańsk odzyskał niepodległość po I wojnie światowej, stając się wolnym miastem Gdańsk? Czy w 1917 roku, w 1919 czy w 1920?
4: Kurczę, zbliżone te daty. No. Historia to nie jest moja mocna strona.
3: Oj, to nie wiedziałam. No przecież nie robię tego złośliwie, pani Aneto. Taki się pani quiz wylosował dzisiaj.
4: Mąż pewnie chętnie by mi pomógł, bo on w historii jest lepszy. Mam nadzieję, że nie wszystkie pytania takie będą, ale może... Skoro wtedy ostatnia nie była prawidłowa, to może tym razem będzie prawidłowa, 1920?
3: Tak, 1920, brawo, oczywiście to jest dobra odpowiedź. No i mam nadzieję, że tak będzie.

0: będzie do końca, czyli że będą same dobre odpowiedzi. Oto pytanie trzecie. Jakie wydarzenie w 1970 roku miało miejsce w Gdańsku i innych miastach, prowadząc do zmian politycznych? Czy to był poznański czerwiec, grudzień 70, czy marzec 68?
1: To były strajki chyba wszędzie, grudzień 70. To
0: już tak, tak grudzień 70 oczywiście, były podwyżki cen żywności, ludzie wyszli na ulicę, to zostało krwawo stłumione, no wszyscy znamy oczywiście te fakty z lekcji historii. Znakomicie, no to czas na pytanie czwarte. Który z gdańskich teatrów jest znany z unikalnej konstrukcji umożliwiającej otwieranie dachu? Czy to Teatr Wybrzeże, czy Teatr Miniatura, czy może Gdański Teatr Szekspirowski?
1: Wszystkie teatry są w Gdańsku, więc tutaj nic nie mogę wyeliminować.
0: No może pani była w którymś teatrze i tak sobie wyobraża, czy ten dach się może otwierać, a może nie, a może
1: byłam
0: tak?
1: W Teatrze Wybrzeże, wydaje mi się, że się nie otwierał, więc...
0: Tak, to się zgadza.
1: To bym wyeliminowała.
0: No to Miniatura czy Gdański Teatr Szekspirowski?
1: Chyba dostanę przy tej ostatniej odpowiedzi.
0: Tak, to dobra odpowiedź. Tak, rzeczywiście. Gdański Teatr Szekspirowski. Wnętrze sali głównej jest częściową rekonstrukcją wybudowanej w Gdańsku w XVII wieku szkoły fechtunku. To jest dosyć ciekawa wiadomość. No i pytanie piąte, czyli ostatnie. Które z muzeów w Gdańsku jest poświęcone historii ruchu Solidarności? Muzeum II Wojny Światowej, Europejskie Centrum Solidarności czy Muzeum Narodowe w Gdańsku?
1: Mam nadzieję, że to pytanie nie jest podchwytliwe, bo odpowiedź nasuwa się sama, tym razem nie jest to ostatnia odpowiedź. Wydaje mi się, że chyba Europejskie Centrum Solidarności.
0: Tak, zgadza się oczywiście, to nie było pytanie podchwytliwe. Brawo, czyli 4-5, bardzo dobrze. I może się już pani pochwalić mężowi, jak pani świetnie poszło.
1: No super, tak.
0: Na pewno będzie dumny.
1: Tak, mam nadzieję.
0: Pozdrawiam pani Aneto, dziękuję za udział w quizie w takim razie. Wszystkiego dobrego.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, do widzenia.
0: Do widzenia. A ja oczywiście zapraszam innych słuchaczy do udziału w naszym quizie. Proszę się sprawdzić, bawić razem z nami, wygrać gadżety. Dzięki.
2: Zachęcamy wszystkich niezdecydowanych. Jak dużo wiesz o miejscu, w którym mieszkasz? Możesz to sprawdzić.
3: Audycja rozrywkowa.
2: Już są nabijane pierwsze kilometry na rzecz Gdańska. Spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać o akcji, ogólnopolskiej akcji, która ruszyła, takiej akcji rowerowej. Natomiast my tutaj w Gdańsku nazwaliśmy ją bardzo ładnie. Ona się nazywa 5 kilometry dla Gdańska.
4: Ciekawe Trójmiasto.
5: Patrycja.
6: Wojtek.
5: Jesteście państwo z Gdańska?
6: Tak, ja jestem z dzielnicy Chełm dokładnie, gdzie już w końcu udało się nam wywalczyć budowę ekostrady wzdłuż Alei Armii Krajowej, właśnie prowadząca właśnie do naszej dzielnicy i na cały Gdańsk Południe. W końcu wreszcie pokonamy tę drogę, w końcu bez ciężkich podjazdów, bez nachyleni.
5: No bo wiadomo, samorządowcy ciągle się chwalą tym, że coraz fajnie, jeśli chodzi o to poruszanie się rowerami po Gdańsku. A państwo jako mieszkańcy oceniacie, jak to oceniacie? Naprawdę zmienia się ta przestrzeń na im plus, jeśli chodzi o rowerzystów?
7: Jeżeli chodzi o moje zdanie, to na pewno na tak. Bardzo dużo jest ścieżek rowerowych, coraz więcej jest rowerzystów, także widzimy na plus. Zmiany są na plus i jesteśmy bardzo zadowoleni.
5: Są jeszcze braki, ale no wiadomo, nie wszystko naraz, jak wszędzie, ale jest bardzo duży progres na plus.
6: Ja również oceniam pozytywnie, aczkolwiek no mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, na przykład jak chociażby tu podwale przedmiejskie, gdzie no niestety mamy tylko kawałek pasów rowerowych, tylko tu między tutaj ulicą Łąkową a Chmielną. Drugie właśnie takie niedociągnięcie to jest Kartuska, gdzie również są spore dziury w infrastrukturze rowerowej. Tutaj miejsce niedaleko stąd, Jana Skolna, owszem powstała fajna droga rowerowa, ale kończy się na SKM Stocznia. Nie dojedziemy nią do dworca Gdańsk Główny, a okolice właśnie Placu Solidarności, Pomnika Poległych Stoczniowców to jest najbardziej chyba antyrowerowe miejsce w ogóle w Gdańsku. Tam naprawdę nie wiadomo w ogóle jak jeździ, są tylko chodniki, ruchliwa jezdnia. Tam naprawdę poruszanie się rowerem jest bardzo ciężkie. No inny taki palący, dwa inne takie jeszcze najbardziej palący punkt to brak połączenia Osowej z Oliwą. To jest już naprawdę od wielu, wielu lat ten problem do zrobienia. No w końcu pojawiło się jakieś światełko w tunelu, że jest projekt buspasa na spacerowej, który będzie zawierał w końcu trasę rowerową. Ale pytanie właśnie, jak zostanie właśnie rozwiązane połączenie przez obwodnicę trójmiejską. No, na samej Osowej powstała też no, droga rowerowa wzdłuż ulicy Kielnieńskiej, ale no, też nie łączy się z Chwaszczynem. Ciągle pieszo-rowerowy, który jest tak, w Chwaszczynie i no i też Gdańsk Południe, tam są naprawdę też spore braki, rzeczywiście, gdzie trzeba naprawdę sporo do zrobienia. No, Nowa Świętokrzyska, która ma się przede wszystkim no, rozpocząć, no tak tych problemów nie rozwiąże. No aczkolwiek też są inwestycje fajne, jak chociażby no, Nowa Warszawska, która naprawdę no, jest jednym z najlepszych chyba no, dróg rowerowych w Gdańsku w ostatnich latach, jakie po prostu powstały. No i taka nasza duma to Wiślana Trasa Rowerowa na Wyspie Sobieszewskiej. To jest naprawdę no, to jest jak możemy być naprawdę dumni. No czekamy na ten odcinek w gminie Suchy Dom, żeby w końcu można było do Tczewa wreszcie dojechać. Stąd prosto właśnie.
5: Słyszę, że państwo naprawdę sporo kilometrów na tych dwóch kółkach spędzacie.
7: Tak, ja jestem gdańszczanką z urodzenia, ale mieszkam teraz poza Gdańskiem i chcę powiedzieć, że dojeżdżam do pracy 22 kilometry w jedną stronę codziennie, także dojeżdżam spod Trąbek Wielkich i mogę powiedzieć, że ścieżkę rowerową mam od praktycznie samego domu do pracy i mam tylko jedne światła, gdzie ktoś, kto mieszka w Gdańsku, dojeżdża do pracy, nie wiem, 3-5 kilometrów, ma tych światów 11, a ja przejeżdżam i mam tylko jedne, także ja doceniam ścieżki rowerowe także poza Gdańskiem i wielkie szacun za nie.
5: Wielki szacunek dla państwa. Dzisiaj do przejechania ile będzie kilometrów w sumie?
7: 12.
5: Ach, to no, pewnie pewnie.
6: To taka rozgrzeweczka. No i ja tak jeszcze dodam właśnie a propos właśnie słów koleżanki. Tu właśnie jeszcze inny problem Gdańska, to jest właśnie brak połączeń, takich właśnie połączeń z gminami ościennymi, bo koleżanka powiedziała ścieżki na przykład tu z Trąbek Wielkiej. Kończy się ona po prostu no, na tablicy Gdańsk w zasadzie od Ronda do Niepołomickiej. Dalej jest ruchliwa, niebezpieczna ulica Starogardzka. Brak połączenia tej trasy z łóżka na Uraduni. No, drugie to oczywiście Chwaszczyno. No i trzecia też powiedzmy no gmina Kolbudy, gdzie ścieżka tam prowadząca z Kolbud skończy się na granicy Kowal z Gdańskiem, no po stronie Gdańska ruchliwa, niebezpieczna ulica Świętokrzyska, także to też jest taki jeden z problemów właśnie, że taki brak tych połączeń właśnie tutaj miasto właśnie z infrastrukturą w gminach ościennych, aczkolwiek mamy wyjątki jak chociażby no trasa do Pruszcza, czy chociażby no tu wzdłuż Pasa Nadmorskiego do Sopotu, nie, ale to są wyjątki niestety od reguły tu.
5: W takim razie co? Postulujemy, tak? Żeby nam te ścieżki ładnie połączyć.
6: Tak, żeby po prostu się wreszcie ta infrastruktura była spójna nie tylko tu w samym mieście, no ale też były połączenia z gminami ościennymi, bo tego tu właśnie no, bardzo też brakuje na mnie.
4: Aktywnie w Trójmieście.
5: Córa taka zaprawiona w bojach, naprawdę?
8: Tak, lubi ćwiczyć, na rowerze też lubi jeździć, więc jestem dumny z niej.
5: A pan też jeździ na rowerze?
8: Tak, jeżdżę. Teraz troszkę mniej, bo była kontuzja kolana, ale staram się coraz częściej, głównie do pracy, no i w wolnych chwilach.
5: Siostra, rozumiem, tak?
8: Tak, też ma własny rowerek, ale no, że jeszcze jest tak malutka, to dzisiaj akurat w przyczepce będzie jechała na przejeździe, ale tak to czy hulajnogą, czy rowerem do przedszkola jeździła.
5: Nie, czyli po prostu zachęca pan tak. Córy do tego, żeby chciały w zdrowy sposób dojeżdżać.
8: Aktywnie, tak.
4: Aktywnie w Trójmieście.
5: Na rowerach zna się jak nikt inny, pan Jacek Tysarczyk. Czy pan tak osiadł w tej tradycji, bo to jest pasja rodzinna, nie było innego wyjścia, czy naprawdę to pana tak zafascynowało, że postanowił pan, że jednak te dwa kółka to będzie to, co chce pan w życiu robić?
9: Ja myślę, że to jakoś naturalnie weszło w krew od dzieciństwa. Zarówno przez to, że towarzyszyliśmy tacie przy firmie od maleńkości i też dużo jeździliśmy na rowerach z tatą.
5: Jako cykliści. I robicie takie wspólne wypady, może nie rekreacyjne, ale takie bardziej zaawansowane, będące wyzwaniami większymi.
9: Tak, mamy takie regularne wydarzenie, które nazywamy Stuwa przed śniadaniem. Idea jest taka, że tacy tatusiowie i mężusiowie grzeczni jak ja, a jest takich wielu okazuje się, którzy jednocześnie lubią pojeździć na rowerze, no mogą rano wcześnie w niedzielę wybrać się na rower, zrobić tą właśnie stówę na rowerze szosowym i o 10 być w domu na śniadaniu i resztę mieć niedzieli dla rodziny. Spotykamy się o 6 rano na pętli Łyścisko tam przy ulicy Jabłoniowej i Warszawskiej. I powiedziałbym, że dla średnio zaawansowanych jest to zbiórka. Też formuła jest taka, że czekamy na siebie, kiedy ktoś odstaje. Zdarzało nam się robić jakieś takie wypady z transportem, bo fajnie jest czasem zapakować rowery i odjechać od tych ścieżek już objechanych. Chociaż pół godziny od miasta i właśnie pojeździć gdzieś indziej, pozbierać inne trasy palcem po mapie.
2: Najważniejsze, myślę sobie, że chyba jest to, żeby każdy znalazł coś dla siebie, prawda?
9: Tak,
2: i to nie muszą być jakieś od razu wyzwania na 100 kilometrów, mogą być trochę mniejsze, może to być przy domu. No ważne, żeby się ruszać, zwłaszcza jak aura sprzyja. Pan Jacek Tysarczyk podzielił się z nami swoimi pomysłami na wypady rowerowe po Gdańsku i po okolicach. Polecą dwa kółka. Tylko pamiętajcie proszę o bezpieczeństwie na drodze. Edyta Stańczyk, przyjemności życzę.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Radio Pogoda.
1: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.

0: słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
6: Została ostatnia reklama.
7: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Reklama.
11: Burze na horyzoncie. Synoptycy ostrzegają, to nie będzie spokojny dzień. Delegaci Trumpa polecą do Kijowa z propozycją końca wojny. Łaziki marsjańskie wylądowały w Krakowie. Można je podziwiać z bliska.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
11: Agnieszka Trojanowska, BIS. IMGW ostrzega dziś przed burzami. Te mogą pojawić się w całej północnej części kraju. Burzom może towarzyszyć silny wiatr. Ostrzeżenia w wielu miejscach obowiązują aż do jutrzejszego poranka. 25 głosów zabrakło, by odrzucić prezydenckie weto w sprawie ustawy o kryptowalutach. Głosowanie w Sejmie poprzedziła ostra sejmowa dyskusja. Premier Donald Tusk zacytował zeznania Przemysława Krala, świadka w sprawie afery Zonda Krypto. Według tych zeznań Zbigniew Ziobro miał wyciszyć sprawę za 2 miliony złotych.
13: Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
14: Pan eksploruje kolejne dno. Używa pan w takim rozedrganym z pańskim sposobie, kiedy pan nie wie, co zrobić, jak się ratować przed kolejną przegraną. Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
11: Odpowiadał premierowi z mównicy prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Rosyjska armia zaatakowała w nocy przedsiębiorstwo przemysłowe w mieście Kamieńskie na środkowym wschodzie Ukrainy. 4 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. W ostrzale uszkodzony został obiekt należący do zakładu przemysłowego. Dzisiejszy dzień ogłoszono dniem żałoby w mieście. A amerykańska delegacja Donalda Trumpa uda się na Ukrainę. Potwierdził to Wołodymyr Załański, Steve Witkow i Jared Kushner. Polecą do Kijowa już jutro. Jak mówi Donald Trump, mają propozycję zakończenia wojny na Ukrainie. Najlepsze łaziki marsjańskie z całego świata można oglądać w Krakowie. W Akademii Górniczo-Hutniczej ruszyły międzynarodowe zawody. Co roku przyciągają setki młodych inżynierów, a także naukowców i biznesmenów z sektora kosmicznego.
15: Franciszek Gniot z Politechniki Warszawskiej ze Studenckiego Koła Astronautycznego. Nasz łazik to Sirius 2.
16: Łukasz Wyczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
17: Co roku również ściągamy ekspertów, decydentów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj łowić talenty.
11: Łaziki w krakowskiej AGH można oglądać do jutra.
18: Radio Pogoda.
12: Pogoda.
11: Dziś od 18 stopni na północy Polski do 22 stopni na południu. Niebo zachmurzone, czasem dość mocno, możliwe przelotne opady, a w północnej części kraju także burze. Poza tym odczuwalną temperaturę obniżać będzie bardzo silny wiatr w całym kraju.

0: emocje.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Proszę Państwa, koncert życzeń już dziś i jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja, reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: 3, 17, 41...
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11...
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
9: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
10: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
9: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
14: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Tomek!
16: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
18: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
18: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
19: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Została ostatnia reklama.
24: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

0: promocję.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8,11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Jak sobota to...
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9

0: tłocze, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. Trzy na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Cztery na osobę. Kaufland.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Została ostatnia reklama.
10: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
11: Reklama.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem,
3: wspomnienia, które bawią,
4: popołudnia spędzane na rozmowie
5: i wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
8: Zaraz wracam.
9: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwig. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
16: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
15: Znaczy, Frosta kupiłeś?
16: Prościej się nie da.
17: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
18: na ten... mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
18: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
18: Barbara, na mediaexpert.pl.
19: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50% taniej.

0: trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert taniej
1: masz. Została ostatnia reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy. Reklama.
3: Przed burzami i silnym wiatrem w 9 województwach ostrzega IMGW. Eksperyment na basenie szykują śledczy po śmierci chłopca. Wielkie sportowe emocje czekają dziś kibiców polskich siatkarek.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
3: Agnieszka Trojna w Schabis. Ponad 300 razy interweniowali strażacy w Wielkopolsce po przejściu frontu burzowego. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w powiecie gnieźnieńskim, gdzie strażacy wyjeżdżali ponad 50 razy. Dużo zgłoszeń mieli także w powiatach poznańskim i obornickim. A dziś w ponad połowie kraju obowiązują alerty Instytutu Meteorologii. Ostrzeżenia przed burzami wydano dla 9 województw, a przed silnym wiatrem dla 2. Burze wystąpić mają dziś i w nocy w zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i podlaskim. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano dla części zachodniopomorskiego i pomorskiego. Po śmierci 7-latka na basenie w Łodzi nadal nie ma dokładnej daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca w akwaparku Fala. Mimo że dziecko tonęło, nie zareagowali ani ratownicy, ani opiekunka grupy, z którą pływał chłopiec, a pomógł mu dopiero jeden z klientów łódzkiego kompleksu. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył później o życie, ale niestety zmarł. O planowanym eksperymencie mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
5: Trwają uzgodnienia. Żeby prowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
3: Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Dziady Adama Mickiewicza są tegoroczną lekturą w ramach akcji Narodowego Czytania. Dziś odbywa się już 15. edycja tego wydarzenia. Tekst Mickiewicza zabrzmi w ponad 6000 miejsc w ponad 40 krajach. Polska Para Prezydencka weźmie udział w akcji w Warszawie przy pomniku polskiego wieszcza. A już dziś wieczorem wielkie sportowe emocje. O 18:00 półfinał Mistrzostw Europy Siatkarek Polska-Włochy. Biało-czerwone wygrały dotąd wszystkie mecze w turnieju. Ten może być jednak najtrudniejszy. Chwilę po 18:00 powinien zacząć się także mecz Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Po drugiej stronie siatki Czeszka Maria Buzkowa. Radio
4: Pogoda. Pogoda.
3: Najcieplej dziś na południu Polski do 22 stopni, najchłodniej na północy do 18. Spore zachmurzenie w całym kraju, ale z przejaśnieniami. Niestety występować będą przelotne opady deszczu, a w północnej połowie kraju także burze. Poza tym temperatura obniżona przez bardzo silny wiatr.

0: gwiazdy z nieba kraść.
1: Reklama.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co byście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź 2, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
15: Została ostatnia reklama.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Autopromocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już dziś od 14:00
5: tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
7: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 zł za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za 2 zł na kartę. Biedronka. Dziennie niskie
8: ceny. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
10: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, polampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
20: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
21: Wyjazd na maksa.
20: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
22: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
23: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
24: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
25: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kg na osobę.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Proszę Państwa, koncert życzeń już dziś i jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
5: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777 100 100.
6: Wygenerowano z AI.

0: instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Czyta lektor AI.

0: przed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
2: Została ostatnia reklama.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox. Reklama.
4: Bożek, wspaniale, znowu to mówię. Proszę Państwa, jest 10:00, Robert Janowski. Już za chwilkę zaczynamy pierwszy po wakacyjnej przerwie koncert życzeń w Radiu Pogoda. No dobrze, zanim te życzenia i wzruszenia, to czas na wiadomości i prognozy pogody.
5: Setki telefonów odebrali strażacy w związku z burzami w ostatnich godzinach. Toprowcy mają po czym odpoczywać. To były rekordowe wakacje. Jest nowa oficjalna mapa świata. Rozmiary krajów wróciły do rzeczywistych.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w związku z wichurami i burzami. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce, tam najwięcej zniszczeń jest w okolicach Gniezna, Poznania i Obornik, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
6: Pożary dotyczyły usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, czy też zabezpieczania uszkodzonych budynków.
5: Pogoda da o sobie znać jeszcze dziś, bo Polska podzielona jest praktycznie na pół, jeśli chodzi o ostrzeżenia przed burzami, jakie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O ponad 30% wzrosła liczba osób ratowanych przez topr w polskich Tatrach podczas tegorocznych wakacji. Ratownicy udzielili pomocy ponad połowie tysiąca osobom. To 130 więcej niż latem ubiegłego roku. Im starsze pokolenie, tym częściej gotuje samodzielnie. Najmłodsi, czyli tak zwane Zetki, przygotowują sobie 35% posiłków samodzielnie. Tak wynika z raportu Good Food Forum, poświęconego nawykom żywieniowym Polaków. Mówi Jacek Grzeszek z firmy, która przeprowadziła badania.
7: Z tego badania rysuje się nam takie napięcie pomiędzy nawykami Polaków, a próbą zmiany tych nawyków. To znaczy, ponad 60% Polaków uważa, że zdrowe żywienie jest podstawą dobrostanu, ale jednocześnie większość także widzi, że te nawyki są bardzo trudne do zmiany.
5: Coraz częściej też zamawiamy jedzenie z restauracji czy też fast foodów. 78% Polaków deklaruje, że robi to czasem, a częściej są to młodsi konsumenci. Jest nowa oficjalna mapa świata. Wczoraj Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję na rzecz jej wprowadzenia. Nowa mapa wierniej odzwierciedla rozmiary państw i kontynentów. O przyjęcie nowych przepisów zabiegały kraje afrykańskie, sprzeciwiły się jedynie Stany Zjednoczone. Najpopularniejszą obecnie mapę świata stworzył w XVI wieku flamandzki matematyk Gerardus Mercator. W jego szkicach regiony w pobliżu równika wydają się znacznie mniejsze niż są w rzeczywistości. I tak na przykład Grenlandia wydaje się tylko nieco ustępować rozmiarem Afryce, podczas gdy w rzeczywistości jest 14 razy mniejsza. Radio
2: Pogoda. Pogoda.
5: Od 18 do 22 stopni dziś pokażą termometry. Najcieplej na południu Polski, najchłodniej na północy. Zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Wciąż będą nam towarzyszyć przelotne opady deszczu, a w północnej połowie kraju także burze.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
4: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Wakacje, wakacje i po wakacjach, ale ja się bardzo cieszę, bo ponownie będę mógł z Państwem spędzać każdy weekend przez cały rok, a w dodatku będziemy sobie przekazywać dobre słowa, wyznania, jak zawsze, dedykować najpiękniejsze piosenki. Podczas mojej wakacyjnej przerwy formularz na stronie był cały czas otwarty, a więc pozwolę sobie wrócić do niektórych okazji, które warto było świętować z Radiem Pogoda w tym czasie wakacyjnym, ale najpierw sobie posłuchamy czegoś na początek. Przepiękna piosenka w wykonaniu Sławy Przybylskiej.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No i pierwszy dzisiaj telefon. Dzwonimy do pani Anny i pana Władysława.
2: Tak, słucham.
1: Pani Aniu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Koncert życzeń, kłaniamy się serdecznie.
2: No witam.
1: No ja też, jak się cieszę.
2: Ale z jakiej to okazji pan do mnie dzwoni?
1: Okazja pewnie już była, bo to mieliście 62. rocznicę ślubu, pani Aniu, z Władziem swoim.
2: No to jest prawda.
1: No właśnie, dzieci wasze tu napisały do mnie, ale ja troszeczkę z opóźnieniem, bo były wakacje, więc nie wszystko weszło wcześniej.
2: Wakacje były, tak, nie słyszałam pana, bo jestem stałą pana słuchaczką i mam nawet płytkę od pana.
1: Pani Aniu, a gdzie się widzieliśmy? Proszę przypomnieć.
2: Widzieć to się nie widzieliśmy, tylko był konkurs jakiś, ja brałam udział.
1: A, stąd ta płytka z autografem.
2: No i mam tutaj płytkę i czasem sobie rozsłucham.
1: Słuchaj, płytkę to masz tam od niedawna, ale Władzia masz już 62 lata obok siebie.
2: 65.
1: To się młodzież pomyliła.
2: Tylko po ślubie jesteśmy 62 lata.
1: A, w tym sensie. Ojejku.
2: Tak, tak. No i właśnie trzymamy się, właśnie w tej chwili weszłam do domu.
1: Ojej.
2: Trzymamy się obydwoje jako tak.
1: W dobrym momencie weszłaś, akurat zadzwoniłem, widzisz, no idealnie.
2: No właśnie.
1: Macie wyrazy szacunku i miłości od dzieci swoich i podziękowania za trud wychowania i wskazania pięknej miłości, Aniu.
2: O, pięknie, dziękuję.
1: Podpisali się pod tymi słowami Roman z Agnieszką, znaczy twój synek Romek z Agnieszką,
2: tak,
1: twoja Dorotka,
2: kochany
1: synek, Dorotka twoja się podpisała, wnuczki wasze czwórki, jeden prawnuk, boż.
2: Jeden prawnuk, 12,
1: 13
2: już.
1: 13, to... Anusiu, no to kochajcie się, no dużo zdrówka wam życzymy, niech to wszystko pięknie trwa.
2: Dziękuję bardzo, a pan w tej chwili jest Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: To ja już puszczam sobie, bo tego fajne radio, słucham prawie od początku, no nie prawie, bo naprawdę od początku, a jeszcze wcześniej inaczej się nazywało.
1: Tak.
2: Także słuchamy, jak tylko możemy.
1: Dziękuję,
2: właśnie,
1: pozdrawiamy serdecznie.
2: Dziękuję bardzo, no i Władzia.
1: Tak, Władzia ukochać trzeba, proszę.
2: A dzieciom serdecznie podziękuję.
1: Bardzo prosimy.
2: I całej rodzinie. Dziękuję panie Robercie, do usłyszenia, a nawet do zobaczenia może kiedyś.
1: Jestem tego pewien. Papa.
2: Papa, dziękuję.
1: Bardzo proszę, no i... Och, 60, to za nie żyła Ania, bo 60, dzieci napisały 62, a oni tak chodzili ze sobą 65 lat temu i zaczęli pierwszą randkę. Anna Jantar zaśpiewa Moje jedyne marzenie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Buda.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.

0: obywateli dwóch.
1: Weźmie, wyjdzie i buch, buch, obywateli dwóch.
0: Dwóch. W palenisku ich zakopię, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
0: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym kaczmarza dzbanem w łeb. Karczmarzą wą zaś popieś się łasą na pieszczotle.
1: Jego pusty

0: Tylko jak się siedzi.
1: Hrabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka ci.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.
2: O! Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Chciałem teraz króciutko przypomnieć, choć na pewno stali słuchacze pamiętają. To informacja dla tych osób, które trafiły właśnie na koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jak przekazać życzenia? No, na naszej stronie. Można wejść na naszą stronę radiopogoda.pl i skorzystać ze specjalnego formularza, który jest bardzo prosty. Można do mnie napisać maila z informacjami, które Państwo chcecie, dla kogo i od kogo, łącznie z ich treścią. Podpiszcie się, numer telefonu, wszystkie takie dodatkowe informacje. robert@radiopogoda.pl albo można też zadzwonić i nagrać się na moją sekretarkę, której dałem imię Basia. 22 444 4004 i tam się proszę nagrać. Czekam na Państwa nagrania i za chwileczkę, proszę Państwa, będziemy kontynuować.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
5: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
1: Została ostatnia reklama.
6: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz zadzwonimy, drodzy państwo, do pani Danusi.
2: Halo.
1: Dzień dobry, pani Danusiu.
2: Tak, słucham.
1: Robert Janowski, Radio Pogoda. Spełniło się, słucham. Panie Danusiu, spełniło się, dzwonię.
2: Słucham.
1: Z życzeniami,
2: tak,
1: od Kaśki.
2: Aha.
1: Od twojej córeczki.
2: No, no.
1: Która mi napisała, że zawsze marzyłaś o tym, żeby dostać życzenia z Radia Pogoda.
2: No, chyba tak.
1: Chyba czy nie?
2: No, tak.
1: No tak. To było przecież niedawno całkiem, 24 sierpnia.
2: Tak, ja zgadza się.
1: Twoje urodzinki, wszystkiego najlepszego. Troszeczkę spóźnione, ale w ogóle to nie ma żadnego znaczenia. Kasia pisze ci tak: kochana mamo, w dniu twoich urodzin życzę ci niekończącej się radości, zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń i tylu szczęśliwych chwil, ile gwiazd na niebie. I dziękuję ci za twoją miłość, za twoją cierpliwość i za to, że zawsze jesteś przy mnie. Kocham cię najmocniej na świecie. Twoja córka Katarzyna.
2: Dziękuję bardzo.
1: Wzruszające, co?
2: Tak.
1: Dlatego, że od własnego dziecka, czy że przez radio? Może jedno i drugie trochę.
2: Nie, no chyba raczej niespodzianka, że przez radio.
1: Aha, no tak. Ale no, ona wyczuła to twoje pragnienie.
2: Tak.
1: I chęć otrzymania takich życzeń. Zrobiłem to z wielką przyjemnością, Danusiu.
2: Dziękuję serdecznie. Dziękuję.
1: Pozdrów Kasię, my ciebie też całujemy i wszystkiego dobrego.
2: Ja również dziękuję. Do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia. Nils Sedaka, będzie fajna piosenka, posłuchajcie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: miast.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Kochani, teraz czas na wiadomość z mojej skrzynki mailowej, która po wakacjach, Boże, pęka w szwach, naprawdę. Zacznę od wiadomości od pana Andrzeja. Z okazji 45. rocznicy poznania mojej miłości Tereni, z którą jesteśmy do dziś. Przesyłam jej życzenia, dużo zdrówka, pomyślności, szczęścia i jeszcze długich lat życia ze mną, z naszymi dziećmi, z naszymi wnukami. No oczywiście się dołączamy i wracamy po 11, może tak powiem.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Wyrok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
4: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na ciebie!
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
11: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis, 4 na osobę. Kaufland.
14: Czyta lektor AI.

0: Biały papier toaletowy Velvet, 10 rolek, drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis. Stokrotka.
1: Została ostatnia reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Możemy.

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam: na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego. Trochę inny od

w milczeniu westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem. Widać musiał, miał swoje powody. Trochę

0: sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie. Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny.

szepcą kot, jak spojrzą w oczy, mówią kot. Zielone oczy mam jak kot, po nocach błąkam się jak kot, na księżyc gapię się jak kot i tęsknię wstycham tak jak

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Została ostatnia reklama.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Reklama.
10: Proszę Państwa, słuchacie Państwo koncertu życzeń w Radiu Pogoda po wakacyjnej przerwie. Pierwszy w tym sezonie. Po wiadomościach zapraszamy na kolejną godzinkę pełną życzeń od Państwa.
11: Ponad 1000 interwencji strażaków po wichurach, dziś też niespokojnie. Prezydent USA potwierdza delegację do Moskwy z propozycją pokoju. Porażka sióstr Williams w pierwszej rundzie Debla US Open.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Wichury i burze w Polsce. Strażacy w nocy interweniowali ponad 1000 razy. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Dziś także w ponad połowie Polski mamy alerty przed burzami. Ostrzeżenia obowiązują dla całej północnej i środkowej Polski, mówi starszy kapitan Wojciech Gral z Państwowej Straży Pożarnej.
12: Od Warszawy, Łodzi na północ występują na mapkach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia dotyczące burz. Więc no cały czas jesteśmy w gotowości do podjęcia ewentualnych działań.
11: Alerty pozostaną aktualne przez cały dzień aż do nocy, a na północy do jutrzejszego poranka. Mobilizacja francuskich policjantów na czas pielgrzymki papieża Leona XIV. 14 tysięcy funkcjonariuszy ma zabezpieczać pierwszy dzień wizyty 25 września. Przewiduje się, że w Paryżu pojawi się wtedy 250 tysięcy wiernych. Amerykanie wiozą do Moskwy i Kijowa propozycję pokoju, ogłosił prezydent USA Donald Trump. Steve Witkoff i Jared Kushner mają w ten weekend przedstawić władzom Rosji i Ukrainy plan zakończenia wojny. Jedyną przeszkodą, zdaniem Trumpa, są osobiste relacje między Zełańskim i Putinem, stąd wizyta amerykańskich wysłanników.
13: Przywożą ze sobą propozycję zakończenia wojny, bo ja zakończyłem 8 wojen. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Zakończyłem 8 wojen i nikt mnie za to nie chwali.
11: Natomiast prezydent Ukrainy mówił, że w związku z wizytą Kijów wstrzyma ataki uderzeń z powietrza, ale tego samego oczekuje od władz w Moskwie, póki co Rosjanie kontynuują powietrzne ataki na Ukrainę. Były wielkie nadzieje i sentymentalny powrót na korty, ale Serena i Venus Williams odpadły już w pierwszej rundzie Debla w US Open. Słynne siostry Williams po 4 latach ponownie stanęły po jednej stronie siatki w Nowym Jorku i mimo, że spotkanie skończyło się porażką, to legendarne Amerykanki przez całe spotkanie otrzymywały niesamowite wsparcie zachwyconych kibiców na korcie Artura Asza.
8: Radio Pogoda.
6: Pogoda.
11: Najcieplej dziś na południu Polski 22 stopnie, około 20 w centrum, do 18 na północy. Zachmurzenie spore, z większymi przejaśnieniami, ale także z przelotnymi opadami deszczu w północnej części kraju i w środkowej burze, a poza tym dziś silny wiatr.
6: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
10: Proszę Państwa, po 11:00 mamy pierwszą godzinkę w tym sezonie. Rozpoczynamy kolejną godzinę wrześniowego koncertu życzeń. Zaraz zacznę od wiadomości z mojego maila. Pani Monika napisała jeszcze, państwu szybko chciałem przeczytać. Moja babciu, chciałabym życzyć ci, abyś miała wspaniałe wnuki, takie jak my, i żebyś długo nam żyła. Może nie są to twoje urodziny, ale i tak wyślę te piękne życzenia do pana Roberta. A, i panie Robercie, jeśli by coś pan miał dla mojej babci, to czy mógłby być jakiś utwór o Annie? Znajdzie się. Pozdrawiam, babciu, twoja Monisia. Jaka fajna babcia, fajna Monisia, co? Fajna rodzinka. Ciekawe, czy pani babcia byłaby chętna wziąć udział, bo jest na pewno 60+, domyślam się, w wyborach Miss. To jest Miss Kultury właśnie 60+, droga babunio. No, to jest w Krakowie. Jak macie blisko, to możecie, bo to tylko do 6 września działa, można się zgłaszać. No, dużo jest jeszcze innych informacji. Jakbyście weszli na radiopogoda.pl, to tam sobie możecie wszystko dokładnie przeczytać. Miss Kultury 60+ w Krakowie 6 września. A ja tam będę. Będę w jury, haha. A ja potem jeszcze będę miał swój recital, ale będzie pięknie. A teraz już coś o Annie, śpiewa Stan Boris.
6: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

Obwarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zadzwonimy teraz do... dla Basi i Tadzia to są życzenia. No to wszystko jednak to odbierze, prawda? Panie Tadeuszu, dzień dobry. Robert Janowski, kłaniam się, dzwonię z Radia Pogoda.
2: Tak, witam.
1: Z koncertu życzeń, bo mam dla pana i zresztą dla Basi i dla twojej żony życzenia, które przyszły i z przyjemnością wam chciałbym je przeczytać. Mogę?
2: Tak, bardzo proszę.
1: A życzenia brzmią następująco. Nasi drodzy przyjaciele, 46 lat spędzonych razem to piękna okazja, by was podziwiać, ale i życzyć bardzo wielu jeszcze wspólnie spędzonych rocznic. W dobrym zdrowiu, wzajemnym poszanowaniu, radując się wraz z dziećmi i wnukami każdego razem spędzonego dnia. No, ładnie napisani. A Basia i Leszek oczywiście, z Krakowa, wasi od 46 lat przyjaciele.
2: Tak, zgadza się.
1: Czy to jest znajomość taka z lat szczenięcych, dziecięcych,
2: no, czy licealnych? Prawie że. Może od średniej szkoły, może tak.
1: No zobacz, jak przetrwało. Nigdy nie wiadomo, na kogo się trafi.
2: Ja akurat dobrze trafiłem.
1: No, ale mówisz o swojej Basi, czy o przyjaciołach?
2: O swojej Basi, o przyjaciołach. Przyjaciół oczywiście też.
1: No dobrze, że tutaj byłeś, jakbyśmy Basi nie uwzględnili, a ona by tego słuchała, to wiesz, byłoby przykro.
2: No akurat w tej chwili słucha, bo jesteśmy na głośno mówiąc.
1: A, Baśka, cześć.
3: Dzień dobry, witam. Bardzo mi miło.
1: Mnie też, ale zaskoczona jesteś, że...
3: Tak, bardzo, za nie mówiłam.
1: Że Basia z Leszkiem wam przesłali życzenia?
3: To są przyjaciele.
1: No właśnie.
3: Nie jestem zdziwiona, że od nich dostaliśmy życzenia. Nie jestem. Natomiast zaskoczona jestem telefonem, zaskoczona jestem, że taką nam niespodziankę sprawili.
1: Piękna przyjaźń, fajnie, że to niech to będzie trwało. Już przecież wiecie, że to będzie trwało do końca waszych lat. Bardzo się cieszę. Tadziu, jakbym ci puścił Barry White'a, to będziesz zadowolony?
2: Będę.
1: No Barry White ładny głos ma, nie?
2: Tak.
1: Dobrze, za chwilę zabrzmi Barry White.
2: Dziękujemy, miłego dnia życzymy i pozdrawiamy.
1: Dziękuję bardzo. A teraz już dla Baśki, bardziej dla Tadzia najpierw, potem dla Basi. Barry White, you're the first, my last, my everything.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz na moim mailu jest wierszyk od Andzi dla Mirka, dla swojego męża z okazji urodzin, które świętował w lipcu. Dużo zdrowia i miłości, moc uśmiechu i radości, mało smutku, trudów, łez. Niech się spełni to, co chcesz. Nie chcesz, właśnie, nie jest napisane dobrze. Celowo, żeby tak było troszeczkę z uśmiechem. No pięknie, dziękuję.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: nie kochać w taką noc to grzech. Gdy sercu serca brak, bez tego...
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda, czyli...
1: Poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
2: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
1: Autopromocja. Reklama.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Jak sobota to?
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
12: Wyjazd na maksa.
11: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
2: Została ostatnia reklama.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Madzi dzwonimy.
2: Tak, słucham.
1: Pani Magdaleno, Robert Janowski dzwonię z Radia Pogoda.
2: Dzień dobry.
1: Bo przyszły życzenia dla ciebie spóźnione, bo były wakacje, nie było audycji.
2: Ojej.
1: Bo miałaś urodzinki w lipcu, nie?
2: Tak, a od kogo życzenia?
1: No jak od kogo? Od twoich chłopaków.
2: No,
1: od Piotrusia, od Janka, synek drugi i Wit, drugi
2: tak,
1: synuś. Na naszej najukochańszej Magdalenie zresztą zaczęli.
2: No. Tak, dziękuję, tak, to bardzo miłe.
1: Taka się czujesz, najukochańsza Magdalena?
2: Czuję, że jestem po 40. To na pewno.
1: No to super.
2: Ale poza tym wszystko świetnie. Dziękuję bardzo.
1: Magda, to...
2: Czy dostanę jakąś piosenkę?
1: Nie, poczekaj, wszystko dostaniesz, ale mówisz, ja bym powiedział, że wreszcie masz 40, czwórkę z przodu.
2: Tak, tak. Jest naprawdę w porządku.
1: No, naszej najukochańszej Magdalenie z okazji urodzin dużo zdrowia, radości i tak dalej, samych pięknych chwil. Piotruś z synami. Niech z twego serca, patrz, nigdy nie wypłowieje maj.
2: No. Piękne.
1: Taki w nawiasie. Takie coś. A to ludzie są oryginalni, pan Piotruś, żeby nie wypłowiał maj. No dobra, ale on chyba też by musiał o to trochę zadbać, nie?
2: Tak, chyba się musi postarać. Ojej, Boże, wzruszyłam się.
1: O Boże, jak pięknie. Dostaniesz Stan Pogody piosenkę.
2: Mhm.
1: Taką piosenkę zamówił ci Piotruś, więc taką przygotowałem.
2: Ojej, naprawdę?
1: Tak.
2: Dużo. Dobrze, to już włączam radio w takim razie.
1: Dużo wzruszeń jeszcze, Magdalenko, w waszym wspólnym szczęśliwym życiu. Dla ciebie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dla twoich bliskich. Dziękuję.
2: Dziękuję, to bardzo miłe.
1: Całujemy cię. Pa, pa.
2: Pa.
1: I śpiewa Anna Jurksztowicz. Specjalnie piosenka zamówiona dla Ani przez jej męża Piotra.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: To kolejna wiadomość z mojego maila. Robert@radiopogoda.pl. Ania dla Kamila. Z okazji urodzin dla Kamila, osoby będącej tak blisko mojej duszy, unikalnego doświadczenia ci życzę. Soczewki codzienności. A żeby tak wnikliwie patrzył na to, co... No dobrze, okej. Realizowania się na swój własny sznyt, a nade wszystko nieprzeciętnego zdrowia. No, życzę. Twoja Ania. Wykrzyknik, Kamil. Niech się spełnia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
4: Jestem.
3: Szewczyk?
5: Obecny.
3: Ziętarski? Ziętarski.
6: No jestem, no.
3: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już dziś od 14:00.
0: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co wyście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef. Już jutro o 19:45 w TVN.
12: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
13: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
14: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
19: Włączamy niskie ceny.
20: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
22: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
21: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
22: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
23: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
24: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
25: Sobota, a ja mam gorączkę!

0: reklama.
1: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
2: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
4: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
11: Reklama.
12: Jest 12, słuchają Państwo Radia Pogoda i koncertu życzeń. Pierwszego po wakacjach. Do Państwa wyjątkowych życzeń za chwilkę wrócimy. Teraz poproszę wiadomości i prognozę pogody.
13: Kruche zawieszenie broni na linii Ukraina-Rosja. Interwencje strażaków po burzach. Dziś też niespokojnie. Po 10 dniach od powodzi w Nepalu uratowano 2 osoby.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaledwie kilka godzin trwało zawieszenie broni na froncie na Ukrainie. Do powstrzymania walk miało dojść w nocy ze względu na planowaną wizytę w Moskwie 2 amerykańskich negocjatorów. Z tego powodu ukraińskie jednostki dostały rozkazy, by nie atakować wroga. Jednak już po kilku godzinach Rosja złamała ustalenia, więc Ukraina przeszła do kontrofensywy. Z kilkudniowego zawieszenia ognia nie pozostał więc już ślad. Negocjatorzy Donalda Trumpa polecieli do Moskwy spotkać się z Władimirem Putinem. Chcą powrócić do zerwanych kilka miesięcy temu negocjacji. Ponad 1000 interwencji straży pożarnej w związku z nawałnicami i wichurami, które w nocy przeszły przez Polskę. Najwięcej z nich dotyczyło Wielkopolski. Tam strażacy wyjeżdżali ponad 300 razy. Ucierpiały zwłaszcza okolice Gniezna, Poznania i Obornik. Błażej Kulesza o sytuacji, z jaką zmagają się dziś strażacy.
15: Powalone drzewa i uszkodzone dachy. Tak wygląda krajobraz po przejściu burz, jakie przetoczyły się nad Polską. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce. Tam najwięcej zniszczeń i interwencji. W okolicach Gniezna, Poznania oraz Obornik. Poranek, jak mówią meteorolodzy, przyniósł bardziej spokojną aurę, ale ostrzeżenia przed burzami zostały wydane dla całej północnej i środkowej Polski.
13: Burze spodziewane są także najbliższej nocy, alerty w szczególności na północy do niedzielnego poranka. Silny wiatr utrudnia dziś piesze wędrówki w Karkonoszach. Temperatura dochodzi tam zaledwie do 9 stopni, stąd warunki do uprawiania turystyki pieszej są wymagające. Na szlakach jest mokro i ślisko, przestrzegają ratownicy GOPR. 2 osoby udało się uratować po 10 dniach od powodzi w Nepalu. Służby uratowały tam dziś z tunelu hydroelektrowni obywatela Chin, a także kobietę z domu w mieście Nuwakot. Obie te misje przeprowadzono 10 dni po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. Pod koniec sierpnia w wyniku oderwania się fragmentu lodowca w powodzi błyskawicznej zginęło tam do dziś ponad 1300 osób, a około 5600 uznaje się za zaginione. Jutro w Gdańsku odbędzie się 64. bieg Westerplatte, bieg uliczny na dystansie 10 km. Do imprezy szykuje się około 5000 biegaczy. Bieg spowoduje czasowe utrudnienia w ruchu drogowym w Trójmieście.
16: Radio Pogoda.
5: Pogoda.
13: Kurtki przydadzą się dziś szczególnie na północy Polski. Tam na termometrach miejscami zaledwie 16 stopni, na ogół jednak do 18. W centrum około 20, najcieplej na południu w Małopolsce do 22 stopni. Cała północna i środkowa Polska objęta dziś jest alertami przed burzami.
5: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
12: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Koncert życzeń nasz trwa już 2 godzinki, ale jeszcze 2 przed nami. Teraz życzenia krótkie od pani Grażynki. Posłuchajcie, napisała tak. Jestem już emerytką, panie Robercie, ale w mojej pamięci Zawsze jest wspaniała nauczycielka z Liceum Medycznego w Warszawie, pani Halina Różańska. I bardzo proszę, złóż tej pani na antenie najlepsze życzenia z okazji imienin. Mam nadzieję, że przynajmniej tak wyrażę moją wdzięczność za wszystko, czego mnie nauczyła. Wdzięczna absolwentka liceum 1976 rok, Grażyna. Proszę też o piosenkę. Do widzenia, profesorze. Patrzcie, 50 lat minęło i jest pamięć o swoim nauczycielu ze szkoły. To piękne. To znaczy, że to, że pani Halinka rzeczywiście niezwykła. Zostawiła aż taki trwały, dobry ślad w sercu i w ogóle w życiu pani Grażynki. Serdecznie panią pozdrawiam, pani Halino. Dużo zdrówka życzymy, a do widzenia, profesorze. Sam sobie śpiewałem, jak byłem takim żdącem jeszcze. No, to było dawno. Proszę bardzo, posłuchajmy.
5: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Basi od Leszka.
2: Halo?
1: Pani Basiu, dzień dobry.
2: O, dzień dobry.
1: Robert Janowski, Radio Pogoda. Dzień dobry.
2: A, witam, dzień dobry.
1: Baśka, miałaś urodziny?
2: Miałam, ale miałam w czasie wakacji.
1: No wiem, ale ja w czasie wakacji byłem na wakacjach, no. No wiesz, jak to.
2: Tak myślałam, że to wszystko przez to, że na no, wakacjach, tak.
1: Ale wiesz, nie zniknęło, jest. Leszek się postarał, odkopałem i mówię, muszę zadzwonić, bo fajnie napisał. Słuchaj, to miałaś w ogóle słabo, że na wakacjach, no bo cukierków do szkoły nie przynosiłaś, nie?
2: No nie.
1: No i cię nie pytali wtedy.
2: Ale muszę powiedzieć, że wtedy chyba się nie nosiło, jak ja chodziłam do szkoły, no, no bo już trochę tych lat mam. To wtedy nie przynosiło się cukierków. Przynosiło się bardziej na imieninę, ponieważ mam na imię Barbara i te imieniny dość takie były obchodzone hucznie.
1: No, grudzień, tak.
2: Wiadomo, Barburka i tak dalej. Tak. No to w związku z tym na imieniny się przynosiło.
1: Okej. Tak. Czyli 4 grudnia miałaś, nie pytałeś nic z niczego, to już na pewno.
2: Tak.
1: Basiu, kochana Basiu, zaczyna Leszek. W dniu twoich urodzin chcę ci powiedzieć, że jesteś w moim życiu już 40 lat, od 41 lat najważniejsza. Cieszę się ogromnie, że idziemy przez to razem. Bardzo bym chciał, żebyś była zdrowa, szczęśliwa, zadowolona, byś tak jak dotychczas mogła być dumna z naszych dzieci, z naszych wnuków. Niech kolejne lata niosą z sobą dla ciebie tylko radość i miłość i niech się spełnią twoje marzenia, kochanie.
2: No dziękuję mu bardzo. On wiedział, że chyba wiedział, bo na okrągło słucham Radia Pogoda. Mm. No więc wiedział, gdzie się udać, żeby przekazać. Niemniej jednak no trochę minęło czasu od urodzin, ale czas w ogóle mija szybko i tak mąż wspomniał 41 lat, rzeczywiście jestem bardzo dumna i z niego, i z dzieci, córek, bo mam 2 córki, zięciów, też jestem dumna.
1: Wszystko jest napisane. Wszystko jest napisane, tak,
2: no,
1: Basieńko.
2: Wszystko jest okej, także bardzo, bardzo, bardzo mu dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy dobrze życzą.
1: A on tak ciepło do ciebie, kochanie, kochana Basiu.
2: Tak,
1: no on taki
2: no
1: dobry
2: tak.
1: jest. Dobry ten Leszek twój. Dobry chłopak z niego.
2: Dobry. Bardzo dobry.
1: Basia, trzymaj się cieplutko.
2: No,
1: pozdrawiam.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Buziaczki,
2: pozdrawiam.
1: Pa, pa.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia i Saragossa Band i Zabadak.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Monsieur Dame, Monsieur Dame, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dame.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Piękne życzenia od pani Marzeny. Mam już je przed sobą. Chciałem się z państwa nimi podzielić. 70 lat życia to 840 miesięcy, 25 tysięcy dni i niezliczona ilość chwil, które złożyły się na wyjątkowego człowieka, jakim jesteś, kochana mamo. 70 lat, piękna opowieść. Pełna serdeczności, gościnności, wytrwałości, radości, mądrości, wrażliwości. Masz odruch bezwarunkowy na niesprawiedliwość, krzywdę ludzką, pomoc innym. Twoja dobroć i kobieca siła są ponadczasowe. Jesteś naszym nieocenionym skarbem, naszą matką Teresą z Korzeńska. Nie ustawaj swojej wyjątkowości, kochana mamo, babciu, siostro, teściowo, ciociu, bratowo, szwagierko, kuzynko, sąsiadko, swatko, jubilatko. To wszystko od pani Marzeny dla pani Teresy, ale pięknie wymyślone. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No dobrze, zadzwonimy teraz do pani Madzi. Ona ma tych świąt, już niektóre były, a niektóre będą. No to idealnie się zgadza.
2: Tak, słucham.
1: Pani Magdaleno, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Życzenia do pani przyszły, pani Madziu.
2: O, matko i córko, witam panie Robercie.
1: Ja razem, to w trójkę już jesteśmy podpisani. Bo to będzie 25 września, 50 lat ślubu.
2: No
1: Magda.
2: Tak, słuchaj.
1: Jak to?
2: No jakoś zleciało, zleciało.
1: A jak on ma na imię, ten twój wybranek?
2: Piotruś.
1: Piotruś, ojej, on cię znalazł, czy ty jego?
2: Chyba on.
1: On cię znalazł. A, bo ty taka po prostu perełeczka niezwykła byłaś.
2: No ja nie wiem, czy ja byłam perełeczka, czy ja jestem perełeczka, ale udało nam się te 50 lat, więc...
1: No.
2: Robercie, kochany, o... I komu ja to mam podziękować? Ja chyba
1: no
2: wiem.
1: No poczekaj, poczekaj, bo jeszcze miałaś w sierpniu już siódemka z przodu ci wskoczyła.
2: Wszystko wiesz, tak?
1: Wszystko, 18 tak, sierpnia, właśnie. Ja wszystko wiem. To Baśka mi napisała
2: numer.
1: Wszystko.
2: No właśnie.
1: Baśka mi wszystko tak. Napisała. No.
2: Baśka jest niesamowita, tak. Niesamowita.
1: I Baśka tu pisze, panie Robercie, Madzia, ona w dół ładnie do ciebie, że Madzia, no widzisz, nie Magdalena, tylko Madzia, tak fajnie, po ludzku. 18 sierpnia siódemeczka z przodu, 25 września 50 lat ślubu. Naprawdę, panie Robercie, piękne dwie uroczystości i proszę przekazać, że ma w moim sercu swój kącik, do którego często zaglądam. I życzę im, czyli Madzie i Piotrowi, dalszych lat razem w zdrowiu i w spokoju. A piosenkę proszę wybrać sam, bo Madzia uwielbia każdą muzykę.
2: Tak, ja bym się łezka zakręciła.
1: No, widzisz.
2: Jak pięknie to napisane i że odczytane tak ładnie.
1: No.
2: Tak serce.
1: No. Tak, się, tak trzeba robić, Magdalenko. Zobacz, kilka słów tylko, a zobacz, jak się człowiek potrafi wzruszyć.
2: Bardzo, bardzo. No i co? I ja taka gaduła i mi zabrakło.
1: No, bo ty jesteś kochana gaduła, ale teraz ty właśnie nie musisz mówić, tylko po prostu przyjmij i się wzruszaj. A zaśpiewa dla ciebie Elżbieta Adamiak.
2: Mógł ci zapłać, panie.
1: Ela Adamiak teraz, którą zaśpiewa piosenkę Bez Słów, chodzą ulicami ludzie. Elżuniu, właśnie tak, Elżuniu, bo się znamy, więc mogę tak powiedzieć. Elżbietko, kochana, przytulam cię, bo dzisiaj też masz urodzinki. Dzisiaj Ela Adamiak po prostu, proszę państwa, ma urodziny, wszystkiego dobrego ode mnie. I myślę, że od państwa też.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: W mailu mam wiadomość od pana Bronisława. Z okazji 30-lecia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Tęcza w Oławie wszystkim pracownikom i opiekunom wszystkiego najlepszego. Życzę zdrowia, uśmiechu na co dzień i pomyślności w życiu osobistym. 30-lecie Tęczy w Oławie. Od pana Bronisława. Bardzo proszę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: I 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
8: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
9: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
10: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777-100-100.
11: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
12: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Jak sobota to?
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.

Halo. Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik.

ręką i śledzie do namiotu białym własną ręką. To ja jak ten idiota dmuchałem w materace i jeszcze na dodatek przez ciebie nerwy tracę.

0: rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę. Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel,
8: ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Została ostatnia reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Reklama. Trwa koncert życzeń, proszę Państwa. Pierwszy po wakacyjnej przerwie. I do Państwa cudownych słów wrócimy zaraz po wiadomościach i po prognozie pogody.
4: Plony rolników niższe w tym roku, donosi sam minister rolnictwa. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska mimo wizyt wysłanników USA. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczne plony zbóż są niższe niż przed rokiem, alarmuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Sytuację rolników komplikują głównie trudne warunki pogodowe i niestabilność rynków.
5: Podsumowując zbiór zbóż, widzimy, że plony są niższe niż w roku minionym. Są niższe nawet jak czasem średnie plony.
4: Minister rolnictwa dodał, że przed rolnikami są jeszcze zbiory kukurydzy na kiszonkę i ziarno. Minister przypomniał też o pomocy finansowej udzielanej rolnikom.
5: Od 1 października będziemy przyjmować wnioski na pomoc tak zwaną nawozową i paliwową, żeby rekompensować rolnikom poniesione koszty związane z wyższymi cenami paliwa i nawozów.
4: W połowie września w Sejmie rozpocznie się debata nad ustawą dotyczącą terenów wiejskich. Przepisy mają pomóc ograniczyć konflikty na obszarach wiejskich, gdzie nowa zabudowa mieszkaniowa zbliża się do gospodarstw rolnych. Rosja zaatakowała lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą wizytą wysłanników USA w Kijowie, a także w Moskwie. Specjalni wysłannicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkow i Jared Kushner spotkać się dziś mają w Moskwie z doradcą Władimira Putina do spraw inwestycji i współpracy gospodarczej. Samolot z wysłannikami miał już wylądować w Moskwie. Prezydent USA Donald Trump oświadczył wczoraj, że wysłał ich z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 7 latach przerwy Polki znów powalczą o medale siatkarskich Mistrzostw Europy. Przed nimi półfinał i arcytrudne wyzwanie, bo po drugiej stronie siatki staną mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie Włoszki. W ostatnich 5 pojedynkach to drużyna Italii wygrywała, czyli tym razem tak będzie. Więcej o tym Błażej Kulesza.
6: Chociaż to pojedynek dwóch drużyn, które nie przegrały w mistrzostwach żadnego meczu, to faworytki nie trudno wskazać.
7: Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki.
6: Mówi kapitan naszego zespołu Magdalena Stysiak.
7: Ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na nich. To one muszą, a my tylko możemy.
6: Cel drużyny już został spełniony, bo Polki są w gronie 4 najlepszych zespołów.
4: Pojedynek Polek o 18:00. Wcześniej o 15:00 swój półfinał rozegra reprezentacja gospodarzy Turcji, która zmierzy się z Serbią. Przegrane powalczą jutro o brąz, triumfatorki o złoto. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
4: Najcieplej dziś na południu kraju, tam do 22 stopni. Najchłodniej na północy, miejscami nawet zaledwie 16 stopni, ale na ogół do 18 w centrum, do 20. Zachmurzenie dziś spore, przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, burze na północy i w centralnej Polsce.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Proszę Państwa, pani Ela, tu zaczniemy tę godzinę, tak? Z Klubu Pogodnych Ludzi napisała naszej grupie klubowej na Facebooku. Dosyć już wakacji, pora wracać do słuchaczy i nadrobić zaległości. Robota się sama nie zrobi. Pozdrawiam serdecznie, czekamy. Stała słuchaczka Ela. No pani Elu, właśnie to robię od 3 godzin. Wracam do tego, co było w wakacje, jak nie mogliśmy z Państwem być bezpośrednio. Także wszystko jest pod kontrolą, pani Elu. Właściwy człowiek na właściwym miejscu, co nie? Tak, jestem w gotowości. Proszę Państwa i pani Elu do spełnienia swoich obowiązków, a jedynym z nich jest na pewno poinformowanie Państwa, do kogo dziś można przesyłać wyjątkowe życzenia, bo jeszcze nie podałem tego naszego kalendarza. że dzisiaj imieniny ma Dorotka, Justyna i Teodor. I wszystkiego najlepszego dla was. I Halina Konicka dla was, jak za dawnych lat.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Agatki teraz spróbujemy zadzwonić w imieniu Szymona.
2: Mam?
1: Halo, dzień dobry, pani Agatko.
2: Dobra.
1: Życzenia przyszły pani Agato, Robert Janowski, kłaniam się. Radio Pogoda, koncert życzeń. Piątka z przodu, gratuluję. Panie Robercie, pisze Szymon. Za pana pośrednictwem dnia 9 sierpnia, no już miesiąc minął prawie, składam serdeczne życzenia mojej kochanej żonie Agacie. I dziękuję jej za to, że jest ze mną, choć to czasami nie jest łatwe. Ale dziękuję jej przede wszystkim za jej wyrozumiałość, za jej bezgraniczne wsparcie i za to, że zawsze jest, gdy jej potrzebuję. I bardzo ją kocham i życzę spełnienia jej wszystkich marzeń. Szymon. Trochę się uderzył w piersi, co? Że nie jest z nim łatwo.
2: No tak. To jest kochane.
1: No ale... No nie no, generalnie to ty jesteś tu bez wad, Agata. Tej dedykacji.
2: Nie do końca.
1: Jak to w życiu, ale to wszystko jedno. A, jest, ma być fajnie po prostu. Dobrze. Cieszę się, że... nic nie mogę cię usłyszeć przez ten wiatr. Musisz się schować.
2: Jeszcze raz.
1: Tyłem do wiatru, tak.
2: Dobrze.
1: Tyłem do wiatru. Tak. Cały Szymonka, my was serdecznie pozdrawiamy, Agatko.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
1: Pa.
2: Wszystkiego dobrego. Pa.
1: Wszystkiego dobrego. To było z okazji 50. urodzin, które minęły 9 sierpnia. Niczego nie żałuję, zaśpiewałby Szymon głosem Edith Piaf, gdyby umiał. Ale domyślam się, że nie umie, więc zaśpiewa Edith Piaf.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Kolejna wiadomość dzisiaj z mojego maila dla mojej ukochanej żony Ilony z okazji urodzin. Kochana żono, chciałbym ci życzyć, abyś każdego dnia miała jak najwięcej powodów do uśmiechu. No to, Romek, no to już wiesz, co masz robić. Spokoju w sercu ci życzę i pewności, że jesteś kochana, doceniana i naprawdę wyjątkowa. No. Dziękuję ci za wszystkie wspólne lata, za twoją cierpliwość, za troskę i za to, że stworzyłaś dom, do którego zawsze chce się wracać. No jak ładnie. I dziękuję za każdy zwyczajny dzień, który dzięki tobie staje się niezwyczajny. Dużo zdrowia, spokoju, radości, spełnienia marzeń i czasu tylko dla siebie. Wszystkiego, co najlepsze życzy Roman z synami Jarek i Jacek. I już oni mają rodziny, ci wasi synowie. No, to już macie troszeczkę lat. Jesteście dojrzali ludzie. No to wspaniale. Pozdrawiamy was serdecznie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już dziś od 14:00
5: tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka.
7: Codziennie.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Została ostatnia reklama.
9: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
10: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
0: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: To mamy od Helenki pięknie napisane do pana Tadeusza i do pani Marii. Najlepsze życzenia z okazji nieosiągalnej czasem dla wielu 50. rocznicy zawarcia małżeństwa. Tak, to prawda. Jako małżeństwo dajecie przykład tradycji, wytrwałości, wsparcia i miłości. I daliście wspaniały przykład swoim córkom, bo one również będąc waszym odbiciem stworzyły wspaniałe związki i wychowują kolejne pokolenie dobrych ludzi. Wasza przyjaźń i sąsiedztwo są dla mnie bardzo cenne. Gratuluję wam tego jubileuszu i życzę jeszcze wielu, wielu lat w zdrowiu i miłości. Rodzina Grobarczyków. Dla pana Tadeusza i dla pani Marii. Czyli sąsiedzi. Patrzcie, jak sąsiedzi widzieli takie rzeczy. Wspaniale, napisała pani Helena. Gdy kiedyś znów zawołam cię. Państwu mówi coś ten tytuł? Mnie na pierwszy rzut oka też nie, ale to się okazuje, że to Czerwone Gitary.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejsze rozmowy. Usłyszymy się już jutro, prawda? Jutro w niedzielę. I też zapraszam po 14 na pierwszy powakacyjny odcinek programu Świnki 3. Będzie Wojtek, jak zawsze, Włodek i Krzysio. Serdecznie Państwu dziękuję za dzisiaj. Miłego popołudnia życzę. Robert Janowski. Do usłyszenia jutro o 10.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Mon.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: Że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
17: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!

0: Radio Pogoda.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka.

0: O jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu. O tobie będziemy marzyć.
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda, czyli
3: poranki zaczynane z uśmiechem.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: I wieczory pełne gwiazd.
2: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
15: Motorcentrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Kategoria trawienie.
18: Po jednej nutce.
17: Ciężko na żołądku.
18: A teraz?
17: Uczucie pełności.
18: Dobrze. I ostatni.
17: Gazy.
18: Świetnie. A co można na to zaradzić?
17: Najlepiej zastosować Travisto.
19: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Reklama.
20: Godzina 14, proszę Państwa, wiadomości za chwilę, potem prognoza pogody i 102 spotkanie ze świnkami. Trzema.
21: Trwa sprzątanie po wichurach i burzach, alerty wciąż obowiązują. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w wysłannicy Trumpa już w Moskwie. Prezydent ogłosił przyszłoroczną lekturę narodowego czytania.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
21: Agnieszka Trojanowska, BIS. Strażacy mają dziś sporo pracy. Po intensywnej nocy dziś do południa interweniowali już ponad 400 razy. Większość zgłoszeń ma związek z przechodzącym nad Polską frontem atmosferycznym, głównie na Mazowszu, Wielkopolsce i w Zachodniopomorskim. Strażacy najczęściej wzywani są do usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew i połamanych gałęzi blokujących drogi. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w północnej połowie kraju do godziny 20. Natomiast w zachodniej części wybrzeża poza ostrzeżeniami przed burzami obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą na dziś wizytą wysłanników USA w Moskwie, a jutro w Kijowie. Z kolei w nocnym rosyjskim ataku na zakład metalurgiczny Kametstal zginęło 5 osób. Fabryka wstrzymała produkcję. Na zakład spadło 5 rakiet balistycznych. Rosjanie po raz kolejny próbowali zniszczyć to, co tworzyły pokolenia ukraińskich hutników, podsumowały ukraińskie władze. Rosja atakuje Ukrainę mimo zapowiedzianej na dziś wizyty w Moskwie specjalnych wysłanników Donalda Trumpa. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli już według doniesień wylądować w stolicy Rosji. Polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Donald Trump nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 10 dniach od zejścia lawiny błotnej w Nepalu ratownicy wyciągnęli kolejno dwie osoby. Kobietę znaleźli w jej domu przysypanym tonami błota, zaś mężczyznę w tunelu hydroelektrowni na rzece Trisuli.
0: Lekarze przeprowadzili tomografię komputerową, prześwietlenie i wszystko jest w porządku, ale Kabir zranił się w nogę. Poza tym czuje się dobrze. Jest trochę osłabiony, ale reszta jest w porządku. Miałem tylko około 2% pewności, że zostanie uratowany. Nie wiedzieliśmy, czy ma tlen, czy go nie ma, ale na szczęście wyciągnęli go.
21: Z każdą godziną szanse na odnalezienie żywych ludzi maleją. Ponad 5,5 tysiąca osób wciąż uznaje się za zaginionych. Literatura ma moc przenoszenia polskości przez pokolenia, powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas finału akcji narodowego czytania Dziadów Adama Mickiewicza. Prezydent ogłosił, że w przyszłym roku lekturą czytaną w ramach tej akcji będzie Lord Jim Josepha Konrada. Radio
4: Pogoda. Pogoda.
21: Weekend mamy burzowy i wyjątkowo wietrzny. Dziś w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a w północnej i centralnej części kraju burze. Najchłodniej jest na północy z temperaturą do 16-17 stopni w centrum, do 19-20. Natomiast najcieplej jest na krańcach południowych, do 23 stopni nawet.
22: Wojtek, Włodek, Krzysiek, bierzcie się do roboty, gizdy zatracone, do chlewika!
23: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy,
24: sport, muzyka oraz gry.
25: Witamy Państwa bardzo serdecznie, to znaczy ja, Krzysztof Szewczyk
26: i Włodzimierz Świętarski.
25: Dwie pozostałe świnki.
26: Wojciech Pijanowski. Włodzimierz Świętarski, znowu ja.
25: Będziemy dzisiaj zapowiadać piosenki, to raz. Będziemy trochę wspominać wakacje.
27: Mamy nowy numer przygotowany.
25: Ależ oczywiście. Bardzo prosty.
27: Pytanie. Ale powiemy później.
25: Dobrze, powiemy później. A teraz piosenka, która, w której Helen Shapiro, dziewczyna o wagnerowskim głosie, jak to przedstawiają zawsze, tak jest. Helen Shapiro zaśpiewa o tym, że nie warto odchodzić, bo potem warto wracać, trzeba wracać do szczęścia. I zrozumiała to i śpiewa teraz w refrenie: Płodek, śpiewaj ze mną.
26: No, dawaj.

0: Świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy. Sport, muzyka, super gry. Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Skończyły się wakacje. Powoli opadają liście z drzew, odleciały buciany. A my przylecieliśmy, bo trochę lataliśmy.
2: No tak.
1: Ja to jeździłem, ja byłem w Zbrosławicach.
2: Gdzie?
1: W Zbrosławicach.
2: Zbrosławice?
1: Tak. Tam byłem na 70 mojego kolegi Wiesia Wiśniewskiego, który w pięknej posiadłości na 80 osób urządził przyjęcie z okazji swojej 70 i swojej żony. I pomimo, że tyle ludzi, to była tak wspaniała atmosfera
2: prywatna,
1: rodzinna, którą stworzyli oczywiście oni i ich dzieci. A w Kociszewie to byłem tydzień temu.
2: A co robiłeś w Kociszewie?
1: A w Kociszewie też 70 obchodził nasz kolega Andrzej Matusiak.
2: Aha.
1: Też było wspaniale i rodzinnie. A ty, Włodek, gdzie byłeś?
3: A ja byłem, proszę państwa, na Podlasiu. Na Podlasiu pojechałem, bowiem tam się zdarzyło bardzo ważne wydarzenie, czy tak można powiedzieć.
2: 70 czy ja?
3: Tak. Nie, no nie, gdzie tam? Więcej nawet. Otóż było to związane z tym, że naukowcy z Podlasia, proszę państwa,
2: myślałem, że Skarpacza,
3: odkryli, że bimber z ziemniaków, który tam produkowany jest masowo, daje dużo więcej radości niż frytki. I pojechałem sprawdzić. Frytki lepsze.
1: A Blackout, Tadeusz Nalepa, ależ to była piękna muzyka. Lepsza niż te twoje frytki.

0: Świnka oraz gry to my.
1: Proszę Państwa, rozkład jazdy świnek trzech na dzisiaj i może na dalszy ciąg w przyszłości. Będzie taki, posłucham.
2: Ale świnki się nie rozkładają.
3: To zależy kiedy.
1: O czym wy mówicie do mnie?
2: Mówię o sobie.
1: Aha. I będzie tak. Oko. Ameryki. Dowcipy. Czy jak my to nazywaliśmy za
2: kawały.
1: Kawały. Będą przygotowane przez Krzysia piosenki. I będzie co jeszcze? No i nowy fragment, o którym powie teraz Krzysztof.
2: Bo to jest tak, że często ludzie, przynajmniej w naszym wieku, myślą o tym, czy na pewno poszli dobrą drogą w życiu. Czy wykształcenie, które posiedli, czy praca, którą wykonują, jest tą, którą chcieliby na pewno.
1: Będziemy się dowiadywali.
2: Tak, a może chcieliby co innego robić w życiu.
1: Dowiemy się.
2: Czyli kim byś była, był, gdybyś nie był, była tym, kim jesteś.
1: No fajnie powiedziałeś, muszę to jakoś, jak to mówi młodzież, rozkminić. Próbuj.
4: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Świnki trzy.
1: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
2: Rozkminiałem.
3: No słucham.
2: To chodzi o to, żebyśmy się dowiedzieli, czym człowiek chciał być i dlaczego nie był, albo był i tak dalej, i tak dalej.
3: No to ja jak tak powiem... rozkminiłeś, to powiedz, kim ty byś chciał być.
2: Słuchaj, to jest problem, ale myślę, że chciałem być aktorem.
4: O, to widać.
3: Ale kukiełkowym?
2: Może być kukiełkowy. Tak. Nie, chciałem być aktorem, nawet poszedłem na takie wstępne przesłuchanie do słynnej pani Romy i... No i powiedziała, że się do tego nie nadaje. I już. I po bólu. Nie, ale po czym zostałem aktorem. Krzysiek zna moje świetne role, już się śmieje. Wystąpiłem w takim serialu, nie pamiętam tytułu, ale to była scena, gdzie miałem lekcję tańca.
3: Byłeś prawie jak John Travolta, a już na pewno lepszy od Patricka Swayze.
2: Wiesz co? Po prostu tak mnie bolała noga, że miałem jakiś skurcz, że nie mogłem tańczyć.
3: Panowie. Na tylnym planie, na drugim planie, a na trzecim planie tańczył ze swoją rówieśniczką, która też bardzo się męczyła w tym tańcu.
2: No, tak było. Także ja się nie nadaję do aktorstwa. Nie nadaję.
4: Nie nadajesz się.
2: Nie.
4: Ja ci mówię, że się nadajesz.
2: Dobrze, panowie, będziemy sprawdzali innych jeszcze, tak?
3: Słuchajcie, to zatańczcie. Zatańcz, Wojtek, w takim razie do piosenki,
2: którą znasz. Że nie umiem.
3: Ale spróbuj.
4: Szkoda, że telewizji nie ma.
3: 75. rok, Eurowizja, Sztokholm, zespół holenderski. No i...
2: Dinga dong,
3: tak.

0: zrobiły sobie świnki trzy. Świnki trzy, świnki trzy. Sport, muzyka, super gry. Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Panowie, widzę, że już grzebiecie w telefonach, czyli przygotowujecie się do... Do czego?
2: Do
1: kawałów. Do kawału. Ty jesteś gotów?
2: Ja nie.
1: No to się przygotowuj, tylko szybko.
2: Dobrze.
1: Krzysiu, zaczynaj.
2: Jak nazywa się europejski geniusz?
1: Nie wiem.
2: Eugeniusz.
1: No dobra.
2: Ty masz? A ja tak mam. Oczywiście, uwaga, znalazłem. Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? Pyta nauczycielka Jasia. Bo nie mogę się obudzić na czas. Nie masz budzika? Mam, ale on dzwoni jak ja śpię.
1: No to prawda. No. Ja też mam taki ze szkoły. Ja się wrócił ze szkoły i mama pyta, jaki przedmiot ci się najbardziej podoba w szkole? Dzwonek, mamusiu.
2: No brawo. A ja to robię klamerkę. Zacząłem i zamykam. Osoba nadmiernie ufająca ludziom. Kto to?
1: Szewczyk.
2: Ufa Ludek.
1: Ufa Ludek.
3: Autopromocja.
4: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
5: A dzień dobry, witam serdecznie.
4: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
6: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
7: Serdeczne życzenia, gorące życzenia od serca.
4: Proszę państwa, koncert życzeń już jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta pianek, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Jak?
18: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
19: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm. Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
20: Co za dzień.
21: Co się stało?
20: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
21: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
20: Meliski?
21: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
20: Czyli to takie pastylki antystresowe?
21: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
20: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
21: Na mnie i na Meliski.
22: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
23: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w RENK. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. RENK, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na ciebie.
24: Została
0: Ostatnia reklama.
1: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: który pływa po świecie, który dba o załogę, który no, ma wiele różnych znajomości w różnych portach, jak to marynarze miewają.
1: No i dlaczego nie zostałeś tym ochmistrzem?
0: No bo zobaczyłem kiedyś, jak dorabiałem na uczelni wieczorami przy rozładunku statków, jak wracają tacy marynarze z rejsu. Stoi na przykład żona z dziećmi. On idzie, zapuścił brodę, bo nie było go pół roku. Tak się mijają i się nie poznają. I to takie wydało mi się smutne, niefajne. Pomyślałem, nie, to ja nie chcę być marynarzem. Ja jednak wolę na lądzie. Ja wolę jednak mieć za kumpli Włodka i Wojtka i pracować w Radiu Pogoda.
2: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
3: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired

0: autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
2: Została ostatnia reklama.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Reklama.
6: Za chwilę, proszę Państwa, godzina 15. A jeżeli będzie godzina 15, to będą wiadomości. Proszę Państwa, będzie prognoza pogody i oczywiście trzy, tak, ciągle trzy świnki.
7: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Są lekko ranni. Putin ma spotkać się dziś z wysłannikami Donalda Trumpa. Iga Świątek powalczy o czwartą rundę US Open. To już dziś wieczorem.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
7: Agnieszka Trojanowska, BIS. 6 osób ma lekkie obrażenia po wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami w zachodniej części Węgier. Według węgierskiej policji do wypadku doszło minionej nocy na autostradzie 86 w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Polski autokar zderzył się z owcą, kierowca zatrzymał pojazd i włączył światło awaryjne. Mimo to nadjeżdżająca z tyłu węgierska ciężarówka nie zdążyła wyhamować i uderzyła w autokar od tyłu. Wśród poszkodowanych jest także kierowca ciężarówki. Pasażerów, w którym nic się nie stało, przewieziono do sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości, gdzie czekają na dalszy transport. Sprzeczne informacje wysyła Moskwa. Z jednej strony przywódca Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, począwszy od północy z piątku na sobotę, co miał potwierdzić rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zapowiadając jednocześnie dzisiejsze spotkanie wysłanników Donalda Trumpa z Putinem. Natomiast w godzinach porannych prezydent Ukrainy Władimir Zełenski powiadomił, że Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Samolot Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera miał już wylądować w stolicy Rosji. Ludzie Trumpa polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Późnym popołudniem polskiego czasu Iga Świątek znów wyjdzie na korty w Nowym Jorku, tym razem by powalczyć o czwartą rundę. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 25 Czeszka Marię Buzkowa. Polka wyeliminowała ją w tym sezonie z Wielkiego Szlema w Austrii. Więcej o dzisiejszym spotkaniu Błażej Kulesza.
8: Polka podobnie jak w poprzedniej rundzie zagra na korcie numer 3 co do wielkości w Nowym Jorku, a to obiekt nieco bardziej kameralny. Chociaż jak mówiła Świątek tuż po ostatnim zwycięstwie, ma to swoje plusy.
9: Fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
8: Z dotychczasowych 3 pojedynków z Czeszką Marią Bołskową to Świątek za każdym razem schodziła z kortu jako zwyciężczyni. Polscy kibice w Nowym Jorku liczą na powtórkę.
7: Mecz Igi Świątek około 18.30. W tym samym czasie w Nowym Jorku zagra nasz Debel, Maja Chwalińska i Magdalinet. One powalczą z Węgierką Bodnar i Ukrainką Kalininą.
10: Radio Pogoda.
5: Pogoda.
7: Umiarkowane temperatury dziś do 17 stopni na północy kraju, w centrum do około 19-20, natomiast najcieplej jest na krańcach południowych, tam do nawet 23 stopni miejscami, ale ten weekend jest burzowy i wyjątkowo wietrzny. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, a na północy i w centrum także burze.
11: Świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy. Sport, muzyka, super gry. Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
12: Zapraszamy Państwa na drugą godzinę naszego programu. Programu Świnki 3 w Radiu Pogoda.
13: Włodek powinien zeznać w sprawie, kim chciałby być, gdyby nie był tym Rzymkiem i tak dalej.
6: Nie, no co ty, to trzeba mieć dużo czasu na to. A ja mam króciutką informację dla Was. Patrzę na Wojtka. smutny jakiś. No. Patrzę na Krzyśka. Też mina nie tęga. To ja mam dla was informację, która pozwoli wam fantastycznie, wam na pewno, ale i ludziom wokół was przeżyć. Uwaga. Pewien bardzo znany człowiek powiedział takie zdanie i ono zostało zapisane. Nie powiem kto, bo to ksiądz, będziecie mnie zaraz ganiali. Tylko się nie martw. Przez cały dzień się martwisz. Wyznacz sobie na to godzinę, a potem ciesz się życie.
12: No dobrze, ale o co chodzi? Zacznij się martwić.
6: Zacznij się martwić? Nie, w ogóle się nie martw, ale za godzinkę na czas rano wstajesz, i pomartwisz się do śniadania, a po śniadaniu jesteś kwitnący.
12: Łodziu, co robiłeś 66 lat temu?
6: O, proszę pana, to jadłem lody.
12: One również lubiły lody.
6: Które?
12: No, dziewczyny, trzy koleżanki ze szkoły.
6: Te, które z nami lubiły lodów.
12: Czwartą, a ze słudze Chiffons. Żeńska grupa wokalna i tak jedząc
14: francuskiej
12: śpiewały.

0: Jajka oraz gry to my.
1: Proszę Państwa, inspektor Oko wrócił z wakacji i od razu oczywiście ma sprawę do załatwienia.
2: Inspektor Oko na tropie.
3: Koks wszedł do gabinetu inspektora Oko.
4: Szefie, ta sąsiadka, z którą gadałem, mówi, że tych trzech, co zatrzymaliśmy, jeden jest jakiś dziwny, bo nigdy w życiu nie skłamał. Prawdę mówi cały czas, a pozostali zawsze kłamią jak najęci.
1: No, to rzeczywiście dziwne.
3: Mruknął Oko.
1: Dawaj ich tu po kolei. Jeszcze raz ich przesłucham.
3: Sprawa dotyczyła wybicia szyby w samochodzie zaparkowanym na płatnym parkingu w centrum miasta. Samochód należał do inspektora Ucho, dobrego kolegi inspektora Oko. Zatrzymano trzech podejrzanych. Banie, Głąba i Jojo, znanych w okolicy złodziejaszków. Pierwszego podejrzanego, Banie, Koks wprowadził do gabinetu.
1: Panie Bania, radziłbym panu, aby powiedział pan, kto wybił szybę.
5: Głąb to zrobił, panie inspektorze.
3: Kolejni przesłuchiwani powiedzieli. Głąb.
6: To Bania.
3: Jojo.
6: Słowo daję, to zrobił Bania.
3: Inspektor pokiwał głową, westchnął i powiedział do Koksa.
1: No i co powiesz, Koks?
4: Nie mam pojęcia, inspektorze.
1: A ja mam.
3: Kto wybił szybę w samochodzie inspektora Ucho?
2: Inspektor Oko na tropie.
1: Proszę Państwa, no i oczywiście odpowiemy na to pytanie, kto wybił szybę w samochodzie według inspektora Oko, pod koniec programu.
4: Może coś o miłości?
1: Może być.
5: O, nareszcie.
4: Ale miłości ze szkolnych lat.
5: Oczywiście, one były najgorętsze.

0: Jabłka oraz gry to my.
1: Proszę Państwa, wracamy do limeryków. Dzisiaj nie będzie żadnego rozwiązania, bo nie było zagadki limerykowej, ale będzie nowe zadanie do wykonania. Pierwsze dwie linijki brzmią tak. Pewnym artystą sztuczna zawładnęła inteligencja sztuczna. Prosimy o dopisanie limeryka, czyli jeszcze trzy linijki, tak żeby trzecia się z czwartą rymowała, a piąta z pierwszą albo z drugą. Świnki3@radiopogoda.pl. Tam na mailu czekamy na wasze limeryki.
2: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.

0: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
1: Została ostatnia reklama.
2: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
3: Reklama.
4: Jest sobota. Za oknem świt. I Warszawa kaszle miarowo.

0: Świnki trzy.
1: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
2: Włodek, czy jesteś gotowy?
3: Zawsze.
2: Dobrze, na wszystko?
3: Na prawie.
2: To w takim razie powiedz państwu, powiedz nam, kim chciałbyś być, gdybyś nie był tym, kim jesteś?
3: Już wiem. Przypomniałem sobie, zawsze chciałem tym być. Kiedyś wam mówiłem o tym, że byłem u pani profesor Trombini Kazuro, pamiętacie? Miałem być fortepianistą, ale nie miałem talentu. Ale tak naprawdę to chciałem być dyrygentem. Słuchajcie, ostatnio oglądałem fantastyczny koncert telewizji Abbado. Claudio Abbado dyrygował, jak sobie popatrzyłem na jego ręce, na jego charyzmatyczne spojrzenie. I cała masa ludzi robi to, czego on chce.
2: A co byś ty zrobił, rozpoczynając koncert w filharmonii?
3: Przede wszystkim bym się uśmiechnął. Nawet wtedy, tak jak wczoraj słuchałem, Requiem, proszę państwa, Verdiego. Smutna sprawa niby, nie? Ale w gruncie rzeczy uśmiech rozbija wszystko.
2: Ale uśmiechnąłbyś się w garderobie, czy...?
3: Nie, ja się uśmiecham do ludzi, proszę pana.
2: Czyli?
3: Na razie do siebie.
4: Przebyś? Przepraszam, że przerwałem, przepraszam.
2: Przepraszam.
4: Jak będzie okazja,
3: to co?
4: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrygował.
3: Dobra,
4: i to nagramy.
3: Frak jest dzisiaj, nie, już nie modny, już.
4: Ale
3: nie.
4: Dlaczego bez fraku?
3: No bo już nie występują dyrygenci we frakach.
4: Ale ty jesteś nie najmłodszy, więc w starym stylu. Jako dyrygent wystąpisz.
3: Nie brałem.
4: Będziesz miał batut i będziesz dyrygował. Ale to nagramy i puścimy na antenę.
3: Tego pod uwagę, wyobrażacie sobie takiego konusa jak ja we fraku?
2: A próbę zrobimy tutaj przed radiem, na parkingu.
4: No.
2: Każdy z samochodów to będzie osobny muzyk.
3: Zapytaj się pani dyrektor, czy pozwoli.
4: By się pytał?
2: Parking niepłatny.
1: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski.

0: Sport, muzyka oraz gry to my.
1: Proszę Państwa, a za tydzień, w sobotę, dokładnie o tej porze, od 14 do 16, Świnki 3,
2: czyli my,
1: pobiegną na wypas.
2: Tak. Dokąd będziemy biegli?
1: Na Świeżaka pod Pałac Kultury.
2: O, a tam coś będzie na pewno, jak my tam mamy być. Co tam ma być, Krzysztofie?
1: No, tam ma być... No, my mamy być.
2: No właśnie. Proszę Państwa, zapraszamy od 14 do 16. Tam strefa jakaś koncertowa podobno ma być i tak dalej, i tak dalej.
3: I Krzysztof będzie śpiewał.
2: No pewnie.
1: A ty będziesz tańczył.
3: I dyrygował. Nie, Wojtek będzie tańczył.
2: A ty będziesz dyrygował.
3: A ja będę dyrygował.
2: Czekamy na Państwa na warszawskich dniach seniora pod Pałacem Kultury.
1: Wojtek będzie podwójnym seniorem.
3: Nie dożyję. Nie nic nie wiem. Nic nie mówię.
2: Będą pozostali, którzy tutaj się przyczyniają do powstawania Radia Pogoda też.
1: Przyjadą goście z Lublina.
2: Kto?
1: Budka Suflera.
2: O, jak fajnie. I będzie można potańczyć.
1: Jasne.
2: No to w ogóle szał. 12 o godzinie 14 zaczynamy. My.
1: Już Was zapraszam do tańca.
4: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
5: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
6: Przeżyłam z tobą tyle lat.
5: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
7: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
5: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę Pani, proszę Pana, wszystko kupisz u Szczepana.
13: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
14: O Boże, co wyście tu zrobili?
15: Czy możemy zwolnić go?
16: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
15: Michel, ty jesteś już mój asystent.
13: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
17: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
18: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
19: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
25: Złote palówki rybne? To
0: tata, ale się narobiłeś.
2: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
0: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
21: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
22: Volkswagen. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
25: Została ostatnia reklama.
26: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
27: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
26: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
28: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
29: Reklam.

0: Jurka oraz gry to my.
1: Ponieważ musimy się już...
2: Nie zaczynaj
1: słowa od ponieważ, proszę cię.
2: Dlaczego?
1: A od więc mogę?
2: Nie.
1: To ja jak mogę zacząć?
2: Więc, od więc zacznij.
3: Jakby tego.
1: Jakby, o właśnie, jakby tego, więc ponieważ mamy kończyć, bo to już jest czas niedługo, muszę państwu powiedzieć rozwiązania zagadki kryminalnej. Otóż głąb to w samochodzie wybił szybę, a tylko Bania mówił prawdę.
2: A mówiłem, że głąb? Widzisz.
1: No ale to tak na intuicyjnie.
2: Nie, jestem wybitnym, proszę pana.
1: Aha, rozumiem. Jeszcze pewny artystą sztuczna zawładnęła inteligencja sztuczna. To jest limeryk, który trzeba dopisać i wysłać do nas adres swinki3@radiopogoda.pl.
3: The Three Degrees, czyli trzy dziewczyny z Filadelfii zaśpiewają o tym, że nie ma go, że on odszedł. I tęsknią i zastanawiają się w refrenie, kiedy znów go zobaczą.
1: Do my. Usłyszenia, właśnie do zobaczenia.
3: A my zobaczymy, usłyszymy się i zobaczymy.
2: Ale słuchajcie, zanim się rozejdziemy, słowo jeszcze tylko ja. Otóż słuchajcie, mam dobrą informację.
1: Nie.
2: Tak, opublikowano to w internecie, że sztuczna inteligencja nie zastąpi, panie Wojtku,
1: sztucznej głupoty.
2: Braku inteligencji.
1: No właśnie, tak myślałem. To jacyś wybitni naukowcy to wymyślili.
3: Dziękujemy państwu.
1: Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
2: I do zobaczenia.
4: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem,
3: wspomnienia, które bawią,
4: popołudnia spędzane na rozmowie
5: i wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
7: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
6: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Została ostatnia reklama.
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Rosja atakuje Ukrainę. RCB ostrzega mieszkańców dwóch województw. Kolejny wypadek polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Molo w Kołobrzegu zamknięte z powodu silnego wiatru.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Znów niebezpiecznie za naszą wschodnią granicą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dotyczące zagrożenia atakiem z powietrza dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
3: To w kontekście rosyjskiego ataku powietrznego na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni Rzeczpospolitej operuje polskie lotnictwo.
2: Jak podał Kreml, prezydent Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni w związku z przygotowaniami do rozmów z Amerykanami. Wysłannikami. Natomiast jak informowała wcześniej ukraińska strona, Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Kolejny polski autokar miał wypadek na Węgrzech, tym razem jednak obrażenia poszkodowanych są lekkie. 6 osób jest rannych, w tym kierowca węgierskiej ciężarówki, która najechała na pojazd z Polski. Do kolizji doszło w zachodniej części Węgier. Autokarem jechali pielgrzymi, którzy obecnie czekają na dalszy transport w sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości. Trudny weekend dla strażaków i innych służb z powodu wichur przechodzących nad Polską. Przez całą poprzednią dobę interweniowali oni ponad 1100 razy. Dziś już blisko 600 razy wyjeżdżali na pomoc. Ostrzeżenia wciąż obowiązują w północnej i środkowej Polsce. Najtrudniejsza sytuacja jest nad morzem. Na zachodzie obowiązują już alerty 2 stopnia w 3-stopniowej skali. Synoptycy ostrzegają, że czeka nas pochmurna i deszczowa noc, mówi Dorota Pacocha, synoptyk MGW.
4: Zwłaszcza na północy kraju, gdzie nadal występować będą burze, a sumy opadów wynosić mogą do 20 litrów na metr kwadratowy. Tylko lokalnie, zwłaszcza w województwie warmińsko-mazurskim, sumy opadów mogą być wyższe.
2: Zdaniem meteorologów najgroźniejszy znów może okazać się wiatr.
4: Z porywami nad morzem, nadal osiągającymi wartości do około 85 km na godzinę.
2: Kiepska pogoda utrzyma się do jutrzejszego poranka. Z powodu silnego wiatru zamknięte zostało dziś molo w Kołobrzegu. Miejskie służby zaapelowały do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności.
5: Radio Pogoda.
0: Pogoda.
2: Na termometrach dziś maksymalnie 22 stopnie, tyle pokazują termometry w Małopolsce. Najchłodniej jest na Pomorzu, 16 stopni i tam właśnie dziś najmocniejszy wiatr, ale wieje w całym kraju. Sporo deszczu i burz w prognozach, burze szczególnie na północy oraz w centrum.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Została ostatnia reklama.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
4: Serdeczne życzenia, gorące życzenia od serca.
1: Proszę państwa, koncert życzeń już jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na ciebie.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
1: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.

0: 14 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
10: Reklama. SMS z ostrzeżeniami do Polaków po rosyjskim ostrzale Ukrainy. Kolejny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 41 lat i wciąż w piłkarskiej formie Luka Modrić podjął ważną decyzję.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Obecnie zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Zaznaczono, że nie ma już zagrożenia na polskim terytorium. Rosjanie mimo apelu Kijowa nie zaprzestali jednak ataków, co może utrudniać rozmowy pokojowe, jakie w ten weekend prowadzi amerykańska delegacja. Aktualnie wysłannicy Donalda Trumpa są w Moskwie i mają się spotkać z Władimirem Putinem. Jutro mają się udać do Kijowa. Więcej informacji w tym temacie Błażej Kulesza.
11: Ukraina wciąż jest pod ostrzałem Rosji, mimo że prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował o wstrzymanie ataków w związku z wizytą Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. Dbamy o nich, a nie o Rosję. Nie będzie żadnych nalotów z naszej strony, a Rosja powinna wzajemnie zapewnić wstrzymanie swoich nalotów tak długo, jak będzie to konieczne do przeprowadzenia pokojowych rozmów. Kreml podał, że prezydent Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, ale te deklaracje mają się nijak do rzeczywistości.
10: Mieszkańcy Kijowa dziś już 5 razy słyszeli alarm przeciwlotniczy i za każdym razem byli wzywani do natychmiastowego udania się do schronów. 53 pasażerów podróżowało polskim autokarem, który miał wypadek na Węgrzech na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd w nocy zderzył się z owcą, gdy kierowca zatrzymał się i włączył światła awaryjne. Wówczas w autokar uderzyła węgierska ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
12: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, odstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
10: To już drugi w ostatnich tygodniach poważny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. W połowie sierpnia autobus z polskimi pielgrzymami wypadł z drogi i przewrócił się na autostradzie M3. Wówczas zginęło 12 osób. Według wstępnych ustaleń w tamtym przypadku kierowca mógł zasnąć za kierownicą. Chorwacki piłkarz Luka Modrić zostaje w reprezentacji. Sportowiec za 4 dni skończy 41 lat, ale nie odwiesza korków na kołek. Wciąż gra w AC Milan, a jesienią w chorwackich barwach zagra mecze Ligi Narodów.
13: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
10: Bardzo silny wiatr wieje w ten weekend w całym kraju, szczególnie na północy kraju. Tam dziś wciąż obowiązują alerty przed burzami, te także w centralnej Polsce, a dziś najchłodniej na północy do 17 stopni, w centrum do 20, na krańcach południowych do 22-23 stopni miejscami.

0: to promocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michelle, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
13: Wyjazna maksa.
12: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
14: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
16: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
15: Polecam Michel Mon.
16: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
17: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
18: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
1: Została ostatnia reklama.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda, Ewa Błaszczyk.
1: Panna Marianna.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
8: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Tutaj! Mamy go!
4: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
5: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Została ostatnia reklama.
8: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krótko.

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
14: Została ostatnia reklama.
15: Kategoria trawienie.
16: Po jednej nutce.
15: Ciężko na żołądku.
16: A teraz?
15: Uczucie pełności.
16: Dobrze. I ostatni.
15: Gazy.
16: Świetnie. A co można na to zaradzić?
15: Najlepiej zastosować Travisto.
17: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
0: Reklama.
18: W drodze do domu po wypadku na Węgrzech są już pasażerowie autokaru. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku. Studenckie ceny w Zakopanem. Miasto zaprasza studentów i seniorów.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
18: Agnieszka Trojanowska-Bis. Po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech pasażerowie są już w drodze do Polski. Żadnemu z Polaków nic poważnego się nie stało, mówi Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
19: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia. Udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
18: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą. Kierowca zatrzymał się i włączył światło awaryjne. Wówczas uderzyła w tył autobusu ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku ze względów bezpieczeństwa. Spotkanie planowano na połowę września. Nowy termin to marzec przyszłego roku. W spotkaniu Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi dziś w Białymstoku udział wziął także polski dziennikarz i działacz Andrzej Poczobut, który zapowiedział, że mimo zmiany terminu zjazdu w przyszłym tygodniu wyjedzie na Białoruś. Andrzej Poczobut wyszedł na wolność z białoruskiego więzienia pod koniec kwietnia i od początku deklarował, że ma plan powrotu do kraju. Wrzesień, czas na Zakopane, to hasło rozpoczynającej się właśnie kampanii promującej wypoczynek w stolicy Podhala. Po intensywnych wakacyjnych miesiącach pod Tatrami władze miasta zachęcają do przyjazdu turystów szukających spokoju i niższych niż w sezonie cen. I zapraszają seniorów i studentów, którzy mają jeszcze miesiąc wakacji, a na Krupówkach studentów już nie brakuje.
3: No dzisiaj przede wszystkim się, że tak powiem, rozpatrzyć co i jakby w Zakopanem, bo jesteśmy pierwszy raz.
4: Co was przyciągnęło pierwszy raz do Zakopanego?
2: Chyba chęć pochodzenia po
20: po górach głównie i zobaczenia krajobrazu.
21: Mniej ludzi przede wszystkim, no teraz się rok szkolny zaczyna, więc rodziny z dziećmi wyjeżdżają.
22: I ceny chyba też, nie? Można liczyć na niższe.
21: Można na ceny, no pewnie już się sezon.
22: Macie już nocleg zarezerwowany?
21: Oczywiście, że tak.
22: Na długi pobyt?
21: 4 dni można pochodzić. Jak najbardziej.
18: A po powrocie z górskich szlaków turystów czekają atrakcje kulturalne. We wrześniu w Zakopanem odbywają się Międzynarodowy Festiwal Muzyka na Szczytach i zakopiańskie prezentacje artystyczne Pępek Świata w Teatrze Witkacego. Radio
23: Pogoda. Pogoda.
18: Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Po południu więcej rozpogodzeń. Miejscami otrzymają się przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie wciąż możliwe także burze. Na termometrach jutro przeważnie od 16 do 20 stopni chłodniej, na Podgórzu Karpackim około 15.

0: gdy sercu serca brak.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Została ostatnia reklama.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Reklama.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
7: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
6: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
8: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Wygenerowano z AI.

0: aplikację MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. MediaExpert,
1: taniej masz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Reklama.

0: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Została ostatnia reklama.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
9: Ukraina proponuje zawieszenie broni z Rosją do poniedziałku. Zbigniew Ziobro chce ujawnienia akty ze śledztw Zonda Krypto. Trzymamy kciuki za Igę. Świątek w Nowym Jorku walczy o czwartą rundę.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.00.
9: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina jest gotowa, by od dziś do poniedziałku powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i dodał, że oczekuje, że Rosja w tym czasie nie będzie atakować Kijowa. Zełenski potwierdził, że rozmawiał z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, którzy są aktualnie w Moskwie z misją pokojową, skąd mają przybyć do Kijowa. Ale Rosja nie zaprzestała póki co ataków. Po dzisiejszym popołudniowym operowaniu sił rosyjskich nad terytorium Ukrainy, polskie rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które ostrzegło mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego, teraz odwołało alerty, ale jak wyjaśnia RCB, część osób mogła dostać tylko alert o odwołaniu, bo zagrożenie ustało w trakcie wysyłki wiadomości. Zbigniew Ziobro apeluje do premiera o ujawnienie akt ze wszystkich śledztw dotyczących Przemysława Krala i jego giełdy Zonda Krypto. To reakcja na wczorajsze wystąpienie Donalda Tuska w Sejmie, kiedy przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach premier przeczytał fragment przesłuchania Krala, z którego wynikać ma, że Ziobro miał obiecać mu pomoc w zamian za pieniądze. Były minister sprawiedliwości twierdzi, że premier zaatakował go pomówieniami, wykorzystując zeznania Krala. Dwaj piloci zginęli w katastrofie myśliwca F-4 podczas pokazów lotniczych w Grecji. Do katastrofy doszło w bazie Tanagra na północ od Aten. Maszyna rozbiła się około 2 kilometrów od lotniska. Nie ma informacji o rannych wśród widzów ani mieszkańców okolicy. Iga Świątek walczy w Nowym Jorku o czwartą rundę w starciu z Czeszką Marię Buskową. Polka jest faworytką. Panie grają na korcie numer 3. Co do wielkości w Nowym Jorku, a to obiekt nieco bardziej kameralny, chociaż, jak mówiła Świątek, tuż po ostatnim zwycięstwie ma to swoje plusy.
10: Fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
9: Świątek każde z trzech dotychczasowych starć z Buskową zawsze kończyła jako wygrana.
11: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
9: Jutro znów zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Dopiero po południu więcej rozpogodzeń. Miejscami przelotne opady deszczu, a burze możliwe na północnym wschodzie Polski. Bez opadów jedynie na południowym zachodzie. Na termometrach jutro od 16 do 20 stopni.

0: wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propelerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, dźwięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wos, prawy wos, prawy wos, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wos. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jos, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a to zrazu, zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
2: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej

0: Pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Jerzy Bralczyk.
1: A breathless drive on a downtown street.

0: Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Reklama.
18: Here comes that man again.

0: jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snu. La la la la la la.
1: Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
7: Została ostatnia reklama.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
11: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
12: Muzeum Gdańska ma pod opieką aż 10 unikatowych oddziałów i gdyby tak chcieć wspomnieć niektóre z nich, no to powiedziałabym chociażby o Muzeum Nauki Gdańskiej z kolekcją zegarów pulsarowych, Muzeum Bursztynu czy Ratusz Główny Miasta, ale oczywiście to nie wszystko. Edyta Stańczyk, jest się czym chwalić, a o tym sobie dzisiaj porozmawiam z panem Andrzejem Gierszewskim, rzecznikiem Muzeum Gdańska. Witam serdecznie.
13: Dzień dobry państwu.
14: Co jest grane w Trójmieście?
12: Łapie pan się za głowę, bo tyle placówek, tyle się dzieje.
13: Z naszymi oddziałami jest troszeczkę tak jak z Pokemonami. Złapię wszystkie. Tym z państwa, którym się to uda w przeciągu całego roku, życzymy na pewno
12: powodzenia.
13: Gratulacje, jeżeli komuś się to już udało. Tak szczerze mówiąc, to nie ilość oddziałów jest ważna, tylko też czym to muzeum jest, bo ono de facto jest kilkoma, jeśli nie 10 zupełnie różnymi stylami spędzania dnia. I czy to państwo pójdziecie do Muzeum Bursztynu, czy do takiego sezonowego Muzeum Nauki Gdańskiej. Można te wszystkie zegary, a jest tam co oglądać. Wbrew pozorom to nie jest ten pulsar, tylko historia o tym, jak bardzo złudny jest czas. Znaczy każdy z tych zegarów, który tam od średniowiecza po epokę nowożytną, z tych mechanizmów zegarowych, które tam na wieży są, wybija sekundę w swoim własnym rytmie. I wtedy, kiedy państwo tak wchodzicie, słyszycie ten tyk, tyk, tyk, tyk, tyk. I niby one powinny współbrzmieć, ale każdy wybija tę swoją jednostkę czasu w zupełnie innym rytmie. To wtedy państwo doświadczacie czegoś takiego, co naukowcy zadają sobie trud zrozumienia od tysięcy lat. Jak to jest z tym czasem? Czy to nie jest iluzja? Czy to jest jednak złudne? Czy to nie my nadajemy to poczucie czasu? Czy to nie jest właściwie coś subiektywnego?
12: Nasz wewnętrzny zegar.
13: Tak, dokładnie. Mhm. Jeszcze mamy nasze własne wewnętrzne zegary biologiczne, więc w tym miejscu doświadczacie czegoś zupełnie innego. Bardzo fajna opowieść. No, Muzeum Bursztynu, to tutaj wiemy tak naturalnie, że to jest ten najstarszy element naszej tożsamości kulturowej i jedna chyba z najstarszych takich opowieści marketingowych w Europie. Znaczy bursztyn leczy, czyli to jest de facto opowieść o tym, no dobra, fajnie, bursztyn leczy, mówimy to sobie od czasu, kiedy z tym bursztynem zaczęliśmy jakoś pracować.
12: Tak, nalewki na bursztynie, nie?
13: Tak,
12: nacieranie
13: dokładnie,
12: się
13: dokładnie
12: znamy.
13: Tak. No i to jest opowieść o tym, czy to faktycznie działa.
12: No właśnie.
13: No faktycznie nie można tego potwierdzić, ale zobaczycie państwo na przykład, co miał wspólnego Kopernik z bursztynem, dlaczego w ogóle ta wystawa pachnie bursztynowym Kopernikiem. Zobaczycie też państwo na przykład, czemu z bursztynu wykonywano narzędzia do transfuzji krwi, bo takie rzeczy w XIX wieku były dosyć popularne, a są to dziś niezwykle rzadkie obiekty, bo w Europie zachowały się tylko dwa. Chcieliśmy ten dostać, takie narzędzie. Nie udało się, no ale nie przeszkadza to nam oczywiście o tym opowiedzieć. Bardzo fajna, ciekawa wystawa. Dwie inne to już państwu zostawimy troszeczkę tak do samodzielnego odkrycia.
12: Zapraszamy do Muzeum Bursztynu.
13: Tak, zapraszamy do Muzeum Bursztynu. No ale mówiłem o tych sposobach spędzania dnia, więc na przykład jeżeli udamy się do wartowni numer 1 na Westerplatte, tam teraz jest duże centrum obsługi zwiedzających, jest nowa wystawa w elektrowni, którą otworzyło Muzeum II Wojny Światowej, no ale w wartowni jest z kolei też zupełnie inna opowieść. Wchodzimy do tego niewielkiego pomieszczenia, czekamy na 4:48 i wtedy zaczyna się zupełnie inna opowieść. Wnętrza wartowni zaczynają drgać. My zaczynamy się czuć tak jak obrońcy 1 września 1939 roku. Kilkunaścioro młodych mężczyzn, którzy tam po prostu szukali schronienia wśród gehenny początków II wojny światowej. To są zupełnie inne wrażenia, zupełnie inne emocje. Możemy też pojechać do kuźni wodnej w Oliwie. To też jest taka mała, zapomniana perełka. Wszyscy jedziemy do zoo, wszyscy zwiedzamy Park Oliwski.
12: I mijamy, prawda?
13: A wystarczy przejść się troszeczkę na ubocze leśną ścieżką, zajść do tego magicznego miejsca otoczonego drzewami, posłuchać tych pracujących młotów wodnych, które mają ponad 100 lat, porozmawiać z kuratorem i kustoszem tego miejsca, czyli Remigiuszem Pacerem. No, on, jeżeli idzie o wiedzę, o zaangażowanie, o know-how, jak takie przedmioty wykonywać, no to chłopak ma wiedzę, można powiedzieć, wyjątkową. A jeszcze do tego, jak pójdziemy tam w weekend, to spotkamy Kowala. On też opowie o swojej pracy, pokaże, jak to wszystko wygląda, więc bardzo fajne rzeczy.
12: Bardzo fajne rzeczy. Tak trochę fajnie nam się zrobiło, bo poszliśmy też trochę w stronę takich dźwięków, prawda, jeśli chodzi o muzeum. To ja bym jeszcze chciała...
13: W 10 oddziałach jesteśmy multisensoryczni, to tak.
12: Multisensoryczni, prawda. To ja bym chciała jeszcze oczywiście o Carillonach, no bo...
13: Oj, kolejne sensoryczne.
12: Właśnie,
13: cudo.
12: Kolejne sensoryczne cudo, do tego też mobilne, nie?
13: No, tutaj Gdańsk jest jednym z... Nie, właściwie co ja mówię? Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, które ma czynne Carillony i to aż 3. Jest jeszcze taki jeden mechanizm w Częstochowie, ale z różnych względów pominiemy go w tej narracji, bo powinien był działać. Nie działa. Więc mamy takie instrumenty ulokowane na wieżach ratusza głównego miasta i kościoła świętej Katarzyny. Nieprzypadkowo w tych, ponieważ pierwszy taki instrument udostępniono, mówiąc tak dzisiejszym językiem, w 1561 roku, więc to jest bardzo długa tradycja. Te Carillony w ogóle przywędrowały do nas z Niderlandów i Gdańsk w tym okresie, no to było bogate, zasobne miasto, więc siłą rzeczy takie nowinki śledziło. A jak ktoś miał instrument grający melodię zwierzy, no to to już było wiadomo, tak, to jest bogate, zasobne miasto. Wtedy też w ogóle zasobność i bogactwo miasta mierzono ilością zegarów na wieżach, więc jak miasto było stać na zegar, to to już było w ogóle coś, tak? Było wow, mamy to. Patrzcie, jacy jesteśmy bogaci, jacy jesteśmy dumni. No i ta historia zaczyna się od 1561 roku. Wtedy na wieży ratusza głównego miasta zamontowano taki automat wygrywający melodię. Wkrótce, po najprawdopodobniej jeszcze też w XVI wieku albo później, dołączył do tego jakiś mechanizm na wieży kościoła świętej Katarzyny. Ale dzisiaj to ten ma najwięcej dzwonów, najwięcej można z niego wydobyć dźwięków i nieprzypadkowo tam zawsze startuje coś takiego od 20 paru lat, jak Gdański Festiwal Karilonowy. I to jest święto tego instrumentu, który być może każdy z Państwa w Gdańsku słyszał, ale nie każdy z Państwa o nim wie, że coś takiego w ogóle jest. Więc można sobie zajrzeć na taką stronkę internetową Gdańskich Karilonów, posłuchać przygód muzycznych. Bo to nie jest tak, że ten dzwon, ten instrument, te dzwony będą nam wygrywały. To jest zawsze taki miks pewnego rodzaju przygód, impresji, wrażeń, bo muzykę karilonową mieszamy też z innymi dźwiękami.
12: No tak, kariloniści mierzyli się tutaj ze współczesną i z klasyczną i z różnymi wariacjami na temat, czego tam już nie było, prawda? Odważni są.
13: Są odważni.
14: Co jest grane w Trójmieście?
12: Andrzej Gierszewski, Muzeum Gdańska.
13: Czasem też możemy zobaczyć podczas tego festiwalu taki instrument jak karilon mobilny. No, on się nazywa Gdańsk i to jest taki karilon, który może pojechać praktycznie w każdy zakamarek Europy, tudzież też Azji, jeżeli jest droga i można nią pojechać. To jest też takie narzędzie, jakbyśmy powiedzieli w cudzysłowie, do propagowania tej kultury karilonowej w miejscach, w których ona naturalnie nie występuje. Czyli może pojechać do Wrocławia, może pojechać do Krosna, może pojechać do Krakowa. Można go też właśnie zobaczyć na tym Gdańskim Festiwalu Karilonowym.
12: No właśnie, chciałam o tym powiedzieć, że również w Trójmieście można spotkać i przy okazji porozmawiać z karilonistką fantastyczną, tak, która pięknie opowie o historii tego instrumentu.
13: Monika zawsze pięknie opowiada o swoim instrumencie, tego jej nigdy nie odmówimy. Jeżeli możecie Państwo też spotkać ten karilon mobilny w dzielnicach Gdańska, to wtedy akurat są to takie okoliczności, w których można nawet do tej kabiny, jeżeli odpowiednio z karilonistką porozmawiamy, wejść, zobaczyć, jak się gra na takim instrumencie, bo to jest coś innego niż gra na fortepianie czy na pianinie, tak? Tutaj to już potrzebujemy tylko w tym drugim wypadku palców, a tutaj już gramy uderzamy pięściami, tak? Uderzamy pięściami i wtedy dopiero z pewnym opóźnieniem, to też jest sztuka, te dźwięki się wtedy wydobywają. Mhm. A są inne, szczerze mówiąc, niż większość instrumentów. No, kiedy dzwon wydaje z siebie dźwięk, to jest z natury coś donośnego, coś co wykracza troszeczkę poza skalę.
12: Andrzej Gierszewski, Muzeum Gdańska, bardzo dziękuję. W tym tygodniu w Trójmieście nie brakowało ciekawych wydarzeń, co za chwilę potwierdzą Natalia Kuśmierz i Iwona Weciślok, czyli specjalistki od lokalnych serwisów.
14: Istotne dla Trójmiasta.
8: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W Gdańsku trwa budowa Nowej Świętokrzyskiej oraz nowego mostu nad Potokiem. Powstająca ulica połączy Aleję Hawla z ulicą Kampinoską, a po obu stronach jezdni będą chodniki i droga rowerowa. Obecnie trwają prace przy podporach mostu, budowa muru oporowego i układanie nawierzchni. Pozostajemy w temacie nowości. Lekarze ze szpitala w Wejherowie jako pierwsi w Polsce wykonali 1000 operacji z użyciem nowej technologii, a chodzi o robota Mako, mówi Dariusz Nałęcz, prezes szpitali pomorskich.
15: Mamy coraz więcej pacjentów, pacjenci się dopytują o zabiegi robotyczne, czyli robotyka to przyszłość, tak jak już od paru lat jest to nasze główne motto w szpitalach pomorskich.
8: Łącznie przeprowadzono już około 1500 takich zabiegów. A w Gdyni podpisano umowę na projekt magazynu ratunkowego z zapleczem dla OSP w Wiczlinie. Dokumentacja będzie kosztować prawie 500 000 zł i zostanie sfinansowana z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Projekt ma być gotowy jeszcze w grudniu. Ponad 430 milionów złotych z KPO i budżetu państwa trafiło na inwestycje Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Pieniądze przeznaczono na leczenie onkologiczne, kardiologiczne oraz cyfryzację, a to ma poprawić jakość i komfort opieki nad pacjentami. Gdańsk inwestuje też w nowy tabor tramwajowy. Władze podpisały umowy na zakup pojazdów, które mają być najdłuższymi tramwajami kursującymi w Polsce, mówi Maciej Lisicki, prezes Gdańskich Autobusów i Tramwajów.
16: Te tramwaje będą dłuższe, uwaga, szersze, bo będą miały 2,46 m, a do tej pory wszystkie mają 2,40 m. Będą również cichsze.
8: Nowe pojazdy mają pojawić się na początku 2029 roku.
14: Tydzień w Trójmieście.
17: Iwona Wyciślok, zapraszam. Biegły nie potrafił ustalić, czy odkręcenie się śrub montażowych w kołach samochodu prezydentki Gdyni Aleksandry Kosiorek było skutkiem wadliwego montażu, czy też celowej ingerencji osób trzecich. Do poluzowania się śrub w kołach pojazdu doszło, kiedy autem podróżowała rodzina prezydentki. On zepsuł wielu rodzinom wakacje. Teraz będzie odpowiadał przed wymiarem sprawiedliwości. Policjanci zatrzymali 21-latka, który zarabiał na fikcyjnym wynajmie apartamentów w Krynicy Morskiej. Na jego koncie jest co najmniej 7 oszustw, grozi mu do 8 lat więzienia. Uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny. W Gdańsku miejska inauguracja odbyła się w szkole podstawowej numer 38. Początek roku to nowe wyzwania nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli.
18: Jesteśmy pełne nadziei, że wszystko będzie spokojnie przebiegało, że dzieci będą zadowolone.
17: Od tego roku w szkołach obowiązuje zakaz używania telefonów i obowiązkowy stał się przedmiot z edukacji zdrowotnej. Umorzono śledztwo w sprawie incydentu z września ubiegłego roku z udziałem gdańskiej radnej KO Sylwii Cisoń i kierowcy taksówki. Strony oskarżały się o naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie. Teraz zawarły ugodę mediacyjną, pojednały się i wniosły o zakończenie postępowania karnego. Skończyły się wakacje, skończył się też remont węzła Huciskow. Prace prowadzone były tam nowym, dotąd niewykorzystywanym w Gdańsku sposobem, mówi Weronika Korol z gdańskiego zarządu dróg.
19: Po raz pierwszy w Gdańsku zastosowaliśmy prefabrykowane elementy torowiska. To rozwiązanie pozwoliło znacząco przyspieszyć pracę.
17: Remont całej infrastruktury tramwajowej na węźle Hucisko kosztował ponad 15 milionów złotych. Wystartowała kolejna edycja gry rowerowej w Kręcie w Sopot. Przez wrzesień i październik pracownicy sopockich firm będą kręcić kilometry w drodze do pracy. W tym roku wyjeżdżone punkty można wymienić nie tylko na nagrody, ale również na karmę dla zwierząt ze schroniska Sopotkowo. We wrześniu, w październiku i listopadzie mieszkanki i mieszkańcy Gdańska będą mogli ponownie wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa, ochrony ludności i reagowania w sytuacjach zagrożenia. W ramach jesiennej części programu zaplanowano kilkadziesiąt warsztatów w różnych dzielnicach miasta. Obowiązują zapisy.
20: Iwonie i Natalii dziękuję. Zapraszam na jeszcze więcej wiadomości z Gdańska, Trójmiasta, z Pomorza. Edyta Steńczyk, do usłyszenia.
21: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
20: Festiwal Kultury Żydowskiej Zbliżenia po raz 14 zorganizowano w Gdańsku. O tym, co ciekawego w tym roku, rozmawiam z jego organizatorem, panem Markiem Brantem. Edyta Steńczyk, zapraszam serdecznie.
14: Co jest grane w Trójmieście?
20: Dobijamy do brzegu.
22: Nie ma problemu.
20: 14 edycja, już, prawda? Tyle lat.
22: No tak, poleciał ten czas, nawet nie wiemy kiedy.
20: I co w tym roku właśnie, czego się możemy spodziewać, bo zawsze są to naprawdę różnorodne formy, bo są to i właśnie przedstawienia, i spotkania z autorami książek, i występy muzyczne, i też różne warsztaty, w których można uczestniczyć.
22: Staramy się, żeby ta nasza oferta była co roku bardzo atrakcyjna i ciekawa. To jest trudne, niemniej jednak festiwal będzie trwał prawie 5 dni. W ofercie mamy 3 koncerty, warsztaty, spacery z przewodnikami właśnie śladami gdańskich Żydów, premierę spektaklu. Mamy również warsztaty, które kierujemy zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. I mamy też spotkania z autorami, mam nadzieję, ciekawych pozycji literackich, książek.
20: Oczywiście szczegółowy program państwo znajdziecie na stronie. Są jeszcze wolne miejsca, można się zapisywać na wydarzenia?
22: Wydaje mi się, że na wydarzenia, które są opatrzone uwagą, obowiązują zapisy, nie ma już miejsc. Ale można próbować do nas pisać i próbować dostać się na listę rezerwową. Zauważyliśmy niestety albo stety taką tendencję, że ludzie z rozpędu zapisują się na wiele rzeczy, po czym na nie nie przychodzą. I czasami mamy 20 miejsc, listę i z tej listy pojawia się 5 osób, a 15 osób jest, które czeka, żeby wejść. No taka tendencja, nic nie poradzimy.
20: Dokładnie.
22: Byłoby dobrze, gdyby ludzie, którzy zapisują się na takie warsztaty, które są zamknięte, czy spotkania, jeżeli nie przychodzą, informowali nas w jakiś sposób o tym. Możemy wtedy wpuszczać ludzi, którzy są na liście rezerwowej. My oczywiście, to jest zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Nie prowadzimy jakichś zapisów na takie wydarzenia typu koncerty czy spotkania literackie, ponieważ wtedy również musielibyśmy stwarzać listy i znowu zacząłby się to takie błędne koło przychodzimy, nie przychodzimy.
20: Co pan szczególnie poleca? Co jest panu bliskie?
22: Jest mi naprawdę bardzo trudno powiedzieć, co ja szczególnie polecam, bo wydaje mi się, że każda pozycja jest bardzo ciekawa i bardzo interesująca, w zależności od tego, kto się czym interesuje. No, fanom koncertów mogę polecić wszystkie trzy.
20: Tak, dokładnie, każdy inny, prawda?
22: Pierwszy koncert, czyli Aspa Anogiatti i Klez Moriot. Pierwszy, mam wrażenie, polski, chyba w Polsce jedyny zespół klezmerski założony i prowadzony przez kobiety, bo to jest kobiecy zespół klezmerski. W tym roku z grecką instrumentalistką i wokalistką będzie koncert poświęcony takim tureckim śladom w muzyce sefardyjskiej. Takie trochę połączenie z wschodu i zachodu, orientu i tego, co nazywamy kulturą żydowską. Zobaczymy, jak to dziewczyny prześledzą. Z kolei Mariaka w koncert The Machine to z kolei jej wizja tradycyjnych utworów żydowskich, które gdzieś tam się tam kojarzą z Majsztejte Webeus czy Majdisze Mamy. Tymczasem okazuje się, że można te piosenki przełożyć na język współczesny, zagrać je tak, że współcześni mówią tak, to nas teraz bierze, nie jest to już jakieś ckliwe. Oczywiście nie mamy nic przeciwko ckliwości i tradycji, ale tak jak Polska długa i szeroka, te piosenki są śpiewane zawsze tak samo. Natomiast Maria proponuje zupełnie inne podejście do tego. No i z kolei koncert Simchy Kellera, tradycyjny koncert muzyki hasyckiej.
14: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
20: Pan Marek Brandt, prezes Fundacji Zbliżenia.
22: Jeżeli chodzi o spotkania literackie, no na przykład mamy tutaj spotkanie z panią Ewą Kobylińską-Dechę, psycholożką, która napisała książkę Psychoanalityczne losy dwóch żydowskich psychologów, Szalita i Bychowskiego. Bychowski i Szalita, co jakieś dwa nazwiska są. Wydawałoby się, że to jest pozycja skierowana na przykład tylko dla psychologów. Otóż nie. Jest to bardzo dobra książka, jeżeli chodzi o literacką, taką akcyjną nawet formę. Czy na przykład spotkanie z Janną Degler, która będzie opowiadała o żydowskich ogłoszeniach matrymonialnych dawnych, jak to wyglądało, co oczywiście jest samo w sobie zabawne i dziwne, no bo generalnie środowiska żydowskie obywały się kiedyś bez takich instytucji jak jakieś ogłoszenia, bo były swatki, to one. I teraz tą rolę swatek przejmują redakcje, ogłoszenia. Można zobaczyć, jak to, w jaki zabawny sposób to w ogóle wygląda. Czy spotkanie na przykład wokół poezji sefardyjskiej, słowa gasnącego języka, czy spotkanie z Bellą Schwarzman, wspaniałą tłumaczką, która będzie mówiła o nieistniejącym takim dzienniku Kadi Mołodowskiej, bardzo ważnej pisarki żydowskiej, która odcisnęła swój ślad i piętno w zasadzie na literaturze kobiecej. Więc to tutaj jest, no wydaje mi się, że dość ciekawe. Interesujące są spacery, tak jak już mówiliśmy. Od razu jakby uprzedzam tych, którzy się na nie wybierają, że jeżeli byli w zeszłym roku, to trasa jest taka sama. My mamy bardzo dużo zapytań o te trasy. Z jednej strony nie ma też, nowe się nie pojawiają.
20: Tak.
22: Ale mamy bardzo dużo zapytań od ludzi, którzy nie byli na takich spacerach. Zauważyliśmy, że co roku zapisuje się pewna ilość osób, która już była. I czasami jak ich pytamy dlaczego, albo myśleliśmy, że to inna trasa. Ale jedni mówią, ale bo to bardzo fajnie, ja bym chciał pójść jeszcze raz. No zachęcam, ale też uprzedzam, tak? Żeby nie było potem zdziwienia, że to jest ta sama trasa. Oj, ja już tutaj byłem, nie?
20: A co na warsztaty bierzecie w tym roku?
22: W tym roku robimy tak. Hania Kosowska będzie robiła warsztaty z chusty takiej tradycyjnej, którą przykrywa się chałkę na szabat. Różne przepiękne wzory. Będzie można zobaczyć, jak się to różni, jakie te wzory mogą być. Ona też oczywiście będzie opowiadała o tym, trochę o szabacie, trochę o koszerze, trochę o tradycji. Dla dzieci z domów dziecka mamy właśnie przygotowane warsztaty prowadzone przez Magdalenę Lelwic, artystkę z Pomorza tutaj, która będzie z dziećmi robiła ozdoby, czy na Hanukę, czy na Purim, czy będzie wykorzystywała różnego rodzaju elementy, wzięte oczywiście z tradycji żydowskiej, typu chamsa, typu drzewo. Mamy też to jest taki warsztat, spotkanie z Simcha Keller będzie prowadził nas przez szabat. Jak to wygląda? Jakie są tradycyjne modlitwy? Czemu tak? Czemu inaczej? Co i dlaczego ten szabat jest taki ważny w życiu żydowskich społeczności? No bo to w zasadzie jedno z najważniejszych świąt. Co my tutaj jeszcze mamy z warsztatów? Warsztaty komiksowe właśnie. Doktor Anna Kuchta będzie opowiadała nam o takim zjawisku jak Holopolo, czyli o Holokauście, ale innym spojrzeniu troszeczkę. I będzie też prowadziła warsztaty właśnie związane z tym zjawiskiem. Myślę, że warto na to przyjść i zobaczyć, jak to jest postrzegane. Jakimi metodami ona się posługuje, jak do tego podchodzi. Bo chodzi o taką komercjalizację tego Holokaustu i ona będzie o tym opowiadała właśnie. No myślę, że ta nasza propozycja jest różnorodna i szeroka.
20: Zainspirował mnie pan, zaciekawił. Myślę, że naszych słuchaczy również. Zapraszamy państwa. Warto
22: tak
20: się wybrać.
22: Zapraszam.
20: Jak każdego roku zresztą. bo sporo się dzieje. Jeszcze się zapytam, bo to 14 lat to już jakiś czas, prawda? Jak pan to wszystko obserwuje, jakie są pana doświadczenia, ten dialog, nad którym właśnie zawsze pracujecie, tak? Czy ten dialog kiedyś było łatwiej, dzisiaj jest łatwiej prowadzić, jest inaczej?
22: Ja powiem tak. Ostatnie wydarzenia na świecie niestety odciskają się również na wydarzeniach związanych z kulturą żydowską. Jakoś to się odbija na zainteresowaniu. Może nie przekłada się na frekwencję tak bardzo, ale jakby ta atmosfera gdzieś tam się... Ja się nie dziwię, że tak jest. Znaczy i dziwię się, i nie dziwię się. To znaczy właśnie po to są takie festiwale i spotkania, żebyśmy sobie wyjaśnili również, o czym my w ogóle mówimy. Z czym się zgadzamy, a z czym się nie zgadzamy, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju zjawiska i to, co się dzieje, no powiedzmy sobie, na Bliskim Wschodzie, tak? No, nie uciekniemy od tego, bo również ludzie nas pytają, jak to jest, że robicie festiwal kultury żydowskiej, a Izrael robi takie rzeczy. Otóż my się odcinamy od tego, co robi państwo Izrael w tej formie. I nie zgadzamy się na przykład z wieloma wypowiedziami polityków izraelskich. Rozumiemy również stanowisko Izraela, który chce tam gdzieś przetrwać w tym wszystkim. Natomiast, tak jak zawsze podkreślamy, nie jesteśmy festiwalem kultury izraelskiej, tylko kultury żydowskiej, Żydów europejskich i sefardyjskich, ale w zasadzie europejskich. Pokazujemy to, co wnieśli do kultury polskiej i europejskiej, jakie są ich wspólne mianowniki, jak się przenikały, jak się inspirowały. Na tym się skupiamy. Ale zauważamy też takie duże zainteresowanie młodych ludzi tym festiwalem. Do tej pory mieliśmy wrażenie, że przychodzi na te pierwsze dwie, trzy, cztery edycje, że przychodzą ludzie w średnim wieku i seniorzy. Widzimy od paru lat taki przełom trochę, dużo młodych ludzi przychodzi na te warsztaty. Również pojawiają się wolontariusze, licealiści i studenci, którzy chcą z nami współpracować.
20: Dzieje Żydów Gdańskich to wielowiekowa, burzliwa historia, która rozciąga się od średniowiecza, potem sięga dużego rozkwitu w wieku XIX-XX i kończy się zagładą. I tak naprawdę warto sięgnąć po książkę o tym samym tytule, czyli właśnie Dzieje Żydów Gdańskich, ale warto też uczestniczyć w wydarzeniu, które od 14 lat już organizowane jest w naszym mieście. Edyta Stańczyk, witam serdecznie państwa i witam mojego gościa.
22: Kłaniam się
20: serdecznie. Pana Marka Branta, który organizuje Festiwal Kultury Żydowskiej w Gdańsku, Festiwal Zbliżenia. Witam serdecznie.
22: Witam jeszcze raz.
14: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
20: Dzisiaj tak naprawdę, jeśli chodzi o ślady Żydów gdańskich, no to pomykamy sobie do nowej synagogi w Gdańsku w Rzeszczu. Możemy odwiedzić cmentarz nieistniejących cmentarzy. Niewiele się zachowało tak naprawdę, ale dzięki właśnie działaniom, czy to Fundacji Zbliżenia, czy również naszym wspaniałym przewodnikom miejskim, wiele wspomnień jednak ciągle żyje w historii opowiadanej, prawda?
22: Tak, tym bardziej, że tych śladów naprawdę jest dużo. One może nie są tak wyeksponowane, nie ma zbyt dużo tablic na przykład mówiących o tym, że tu oto był żydowski przedsiębiorca, ale na przykład wystarczy podejść i zobaczyć gmach Politechniki Gdańskiej, którą zaprojektował architekt pochodzenia żydowskiego. Wystarczy pójść do Wrzeszcza, przejść się uliczkami Wrzeszcza, gdzie, tak jak pani powiedziała, nasi przewodnicy dokładnie pokażą, co gdzie jest związane z tradycją, z kulturą żydowską, ze społecznością żydowską, czy ścisłe centrum, nie tylko zresztą ścisłe centrum. Jeżeli mówimy o cmentarzach, no to zachował się przecież cmentarz na Chełmie. On oczywiście był bardzo zaniedbany, bardzo zniszczony i staraniami gminy żydowskiej w Gdańsku został reaktywowany. Oczywiście trzeba na nim jeszcze dużo zrobić, ale mamy też cmentarz żydowski we Wrzeszczu, o którym pamięć przywracamy. Dzieje się to bardzo powoli, ale robimy to wspólnie z naszymi partnerami, z miastem, ze Stowarzyszeniem Festi, z Fundacją Zapomniane. To są takie działania, którymi zajmujemy się w ciągu roku przed festiwalem. Natomiast tak, tych śladów jest trochę. Choćby również miejsce, w którym stała Wielka Synagoga w Gdańsku, tam gdzie obecnie jest Teatr Szekspirowski, czy getto jednobudynkowe, które było i mamy teraz tablicę upamiętniającą to miejsce. Więc jest gdzie pójść i co zobaczyć.
20: Tak, dokładnie. Ja jeszcze powinnam wspomnieć o dokumentach, które powstały dzięki między innymi Państwa działalności, tak? Których zajawki można zobaczyć na stronie Fundacji Zbliżenia.
22: Tak, oczywiście.
20: I można sobie też obejrzeć całe filmy dokumentalne.
22: Tak, można sobie również zobaczyć taki film dokumentalny, który powstał 14 lat temu w cieniu Wielkiej Synagogi. Opowiada właśnie o historii Żydów gdańskich od momentu, kiedy pojawili się na Pomorzu i w Gdańsku, aż, tak jak pani powiedziała, do czasów zagłady.
20: Zachęcamy Państwa. Dziękuję bardzo. Pan Marek Brandt, prezes Fundacji Zbliżenia. Miło Dziękuję. Mi było Pana gościć.
22: Dziękuję bardzo.
21: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
20: Dzisiaj nie będziemy Państwa zachęcać do karkołomnych wyczynów, ale skoncentrujemy się na czymś realnym, na przykład na pierwszych krokach w bieganiu, a może w pływaniu, a może w jeździe na rowerze, bo od tego zwykle wszystko się zaczyna. Edyta Stańczyk, witam między innymi wszystkich gdańskich biegaczy. Dzisiaj jest ze mną pan Jacek Gwoźniak, gdański triatlonista. Witam pana bardzo serdecznie.
0: Witam, dzień dobry.
20: My tutaj sobie już małe gadu-gadu przedwstępnie zorganizowaliśmy i w ogóle cała ta historia pana jest bardzo ciekawa. I kiedy to się zaczęło?
0: No, ja zawsze byłem aktywny sportowo, zawsze taka żyłka rywalizacji też włączała i jeszcze na boisku, bo to też były trochę inne czasy mojej młodości. Jestem z 1980 roku, wychowałem się na osiedlu Chełm tutaj w Gdańsku i gdzieś tam zawsze była jakaś rywalizacja między blokami czy między klasami, więc to gdzieś tam w piłkę na początku. Gdzieś ta piłka później przeszła w koszykówkę, ja zawsze aktywny byłem, ale do pewnego momentu. W późniejszym trochę etapie człowiek się gdzieś trochę zapuścił, zapomniał o tym sporcie, były inne rzeczy w głowie. Jakbym miał tak sobie gdzieś mniej więcej podsumować, to i przyczyną tych wszystkich moich takich tych właśnie odejścia od sportu i powrotu były kontuzje. Tak paradoksalnie, bo to jest też ciekawe. I chyba to tak czasem jest, że człowiek dopiero zaczyna się za siebie brać, kiedy coś mu zaczyna dolegać. Potknięcie czy problem nas motywuje do tego, żeby z tej przysłowiowej kanapy się ruszyć. Próbowałem właśnie biegając, bo to tak najłatwiej założyć buty i wyjść sobie gdzieś tam pobiegać, tak? Natomiast to też robiłem właśnie tak jak taki trochę przysłowiowy Janusz, można powiedzieć, czyli bez żadnego jakiegoś tam specjalistycznego obuwia, czy w ogóle bez jakiegoś takiego przygotowania, rozgrzewki, rozciągania. I to niestety, jeżeli ktoś cały czas ma taki drive, żeby biegać szybciej, mocniej, więcej, no to się z czasem mocno gdzieś tam odbija, no bo pojawiają się kontuzje, tak? I gdzieś tam to u mnie też występowało, bo to niestety tak już jest.
20: Czyli rozciąganko zawsze.
0: Tak,
20: po porządne przygotowanie.
0: Przed dynamiczne, przed właśnie jakimś tam bieganiem, a po bieganiu takie statyczne rozciąganie. Jest potrzebne i to naprawdę, i w ogóle jakby jeszcze wracając może teraz do tego, co w tej chwili ja już wiem o sobie i też o swoim ciele, to też bardzo mocno trzeba właśnie też postawić na takie ćwiczenia stabilizujące w ogóle tutaj miednicę, biodra, kręgosłup, bo to ten core tak naprawdę, bo to też ma bardzo duży wpływ na to, jak nasze ciało się potem zachowuje, chociażby podczas tego biegania. I czasami jak się patrzy na kogoś, kto biega i się tak rusza jak taki trochę pingwin w lewo, w prawo, no to znaczy, że on po prostu nie ma tych mięśni brzucha i takich tam jakby głębokich mięśni dobrze ustabilizowanych, co potem też może rodzić różne konsekwencje. Warto zwracać uwagę na takie właśnie rzeczy. Ja wiem, że zawsze mamy tam ograniczony czas, nie wiem, chcemy godzinkę poświęcić na to bieganie, to lepiej naprawdę z tej godzinki biegania odjąć te 10-15 minut na to, żeby sobie przed i po poćwiczyć się, porozciągać, niż tą bitą godzinę biegać.
20: Panie Jacku, pan mówi tutaj kontuzje, ale tu przecież jak pan się rozhulał, jeśli mogę tak powiedzieć, no to nie tylko bieganie, ale i pływanie, i jazda na rowerze, triatlon, bo no właśnie, mówimy triatlon, tak. Ale być może nie wszyscy wiedzą, na czym ta dyscyplina polega, prawda?
0: Moja historia, można powiedzieć, taka już rzeczywiście tego powrotu do zdrowia, tak, dlatego powiedziałem, że u mnie to zawsze był taki etap związany z kontuzjami, jakby to powstawanie z martwych, ponieważ przed taką operacją trzeba się dobrze przygotować, jakby człowiek zaczyna ćwiczyć po to, żeby później łatwiej się było zrehabilitować. No i ja zacząłem właśnie rehabilitację jeszcze przed operacją. Zacząłem chodzić na takie ćwiczenia wzmacniające mięśnie. 5 operacji tego jednego kolana. I to spowodowało, że ja po prostu tak miałem taki tryb padnij powstań, bo przed każdą operacją musiałem się właśnie mocno przygotować. Potem była ta operacja. Po takiej operacji to się tam kilka tygodni dochodzić do siebie, kiedy lekarz dał mi zielone światło. Ja zacząłem realizować swój plan, który sobie uknąłem gdzieś tam w głowie, że ja zrobię zawody w Gdyni. Tam są zawody Ironmana od wielu lat. Zawody sprint to jest jakby taki prawie najkrótszy dystans, który można zrobić. I ja sobie po prostu kupiłem pakiet na te zawody i powiedziałem, że muszę to zrobić, to mam tam 8 miesięcy, żeby się do tego przygotować i to był mój cel. Powiedziałem Agnieszce, żonie, ona się popukała w głowę, powiedziała, co ty kurczę. I sobie gdzieś tam zacząłem w głowie układać, że tu będę chodził pływać, tam będę sobie jakby jeździł na rowerze.
20: Ważne, żeby się podnieść tyle razy, ile się upadło, mimo wszystko, nie poddawać się.
0: Ładnie.
20: I tak naprawdę czasami to, co wydaje nam się czymś fatalnym, tak jak na przykład choroba, jest taką motywacją do tego, że można zmienić swoje życie na lepsze i dużo bardziej poprawić swoją kondycję fizyczną, tak jak widać.
0: Gdzieś tam te endorfiny to nie jest tylko taki mit, tak? To gdzieś tam rzeczywiście się ujawnia. Są różne dni, takie kiedy się nie chce, takie kiedy się chce bardzo, a nie wychodzi. No różnie to jest, bo to jakby to nie jest tak, że zawsze jest super, tak? I są dni, kiedy dziecko choruje albo płacze w nocy i trzeba się nim zająć, kiedy są inne sprawy tam wagi takiej, że praca po prostu wzywa i nie da rady, ale trenuję teraz akurat w takim teamie, gdzie mamy ludzi, którzy są zawodowcami wręcz, tak? Mają, jakby to jest ich główne źródło, że tak powiem, utrzymania, ten sport. Są tacy profesjonalni amatorzy, do których trochę mogę siebie zaliczyć w tej chwili. No i są tacy ludzie, którzy po prostu sobie tam dla fanu od czasu do czasu gdzieś tam startują.
20: I tutaj, powracając do triatlonu, to jest taka trójdyscyplina, tak? Mhm. Najpierw jest pływanie, tak. Potem jest rowerek, tak. A potem jest bieganie, tak? Tak to w kolejności wygląda.
0: Tak jest. Z triatlon, ale jakbyśmy tak mieli wchodzić w szczegóły, to tych, w cudzysłowie, dyscyplin jest jeszcze więcej w tym sporcie, bo tu jeszcze dochodzi do tego kwestia strefy zmian, bo trzeba się też przebrać raz, dwa i czasami się przegrywa, bo to też się śmiejemy czasami, że ktoś się guzdrał tam w tej strefie, bo czasami się przegrywa o kilka sekund, tak, z drugim zawodnikiem, albo z kilkoma zawodnikami. To jest czasami kwestia tego, że właśnie ktoś, no buta nie był w stanie założyć szybko, albo gdzieś tam coś mu wypadło i musiał się wracać. I tak to czasami jest, więc tutaj wszystko jest ważne i tam kolejną dyscypliną, między innymi taką, która się też, o której się głośno mówi, to jest odżywianie. Natomiast, bo on jest bardzo ważny, trzeba pamiętać o tym, trzeba się suplementować,
20: nie?
0: Tak, no i przed i w trakcie, tak, żeby się nie odwodnić, bo potem jak już się zaczyna chcieć pić, albo człowiek zaczyna chcieć jakby czuć jakieś łaknienie, czy uczucie zmęczenia takiego dziwnego, no to już jest problem, bo to wtedy już jest za późno. To trzeba robić też jakoś na bieżąco. Natomiast wracając do tych trzech dyscyplin podstawowych, no tak, pływanie. Ja jak zaczynałem, to jakby nie byłem w stanie, jakby dystans ten, który sobie założyłem do realizacji właśnie w tej Gdyni, to był sprint, czyli to jest 750 metrów pływania, 20 km rower i 5 km biegania. W sumie, jak na to spojrzeć, dramatu nie ma. Natomiast wiele osób się boi tego pływania. Każdy gdzieś chodzi, biega, na rowerze też większość osób jeździ, no ale z tym pływaniem to jest różnie, tak? I ludzie się tego boją, szczególnie w wodach otwartych, bo to wiadomo, różna może być pogoda. Ja się nie ukrywam, też tego bałem, szczególnie, że ja w ogóle nie miałem ani techniki. Pływałem na basenie jakby od młodości, natomiast w jakimś momencie tak człowiek głównie pływa tą żabką albo nie wiem, albo gdzieś tam jakimś trochę innym takim stylem, no i tego crawla takiego klasycznego to jest mało i człowiek się jak nieumiejętnie pływa, to się bardzo męczy. Zacząłem chodzić na basen, tak? I jakby dla mnie celem pierwszym było przede wszystkim, żeby spróbować podczas jednego takiego treningu przepłynąć ciągiem właśnie te 750 metrów, czyli to był dla mnie taki pierwszy mój jakiś tam cel. Jak już do tego doszedłem, to już byłem, dobra, spokojny. Mówię, dobra, to w sumie nie ma dramatu.
21: Audycja poradnicza.
20: Pan Jacek Woźniak, triatlonista z Gdańska.
0: No i tak zacząłem na ten basen chodzić właśnie tutaj przed pracą, tam 6 rano. Żona w ogóle się patrzy na mnie, gdzie ty idziesz, a z kim ty się tam spotykasz, nie? Już tak byłem podejrzewany o różne tam rzeczy, że dla kogo ty zrobisz w ogóle? Nikt, nie, czy ona nie mogła zrozumieć, nie, może teraz do teraz też nie do końca rozumie, że ja to robię tak naprawdę w jakimś stopniu dla siebie, tak? Żeby się czuć gdzieś tam trochę spełnionym. Po prostu sam sobie tam, tak nie wiem, z głowy układałem, że dzisiaj będę pływał, a dzisiaj to sobie pobiegam, a to tego sobie pojedę na rowerze.
20: Ale na początek to jest dobry chyba cel,
0: no,
20: nie?
0: Żeby myślę, że tak. No bo to...
20: Taki pomysł, żeby sobie stawiać jakieś cele, nie? Że właśnie pójdę na ten basen, spróbuję przepłynąć tam te ileś metrów na początek, zobaczę, czy mam kondycję, czy nie, prawda? A potem krok po kroku zawsze można skorzystać z profesjonalnego trenera na przykład.
0: No, bo to nigdy człowiek na początku nie wie, co się wydarzy. Ja teraz jak patrzę z perspektywy czasu trochę to żałuję, że na przykład trochę za późno gdzieś tam kogoś nie poprosiłem o pomoc, nie? Też no, miałem jakiś budżet, tak? I musiałem sobie kupić rower. Bo nie miałem roweru. Ja w ogóle byłem, powiem szczerze, nigdy nie jeździłem na rowerze. Ja po prostu jak byłem młodszy, to miałem jakiś rower, jakiegoś takiego Pegaza małego, którego dostałem na komunii, ale później nie miałem tej kolażówki, jakiegoś roweru MTB. To dla mnie też była jakaś taka zagadka, bo ja generalnie rzecz biorąc, nawet teraz, czasami jak na jakichś zjazdach, to się trochę boję. Nie mam takiej pewności, którą tam gdzieś zyskiwałem z czasem. Natomiast paradoksalnie ten rower to jest moja najsilniejsza dyscyplina. Też radziłem się różnych osób, co kupić, jaki rower kupić. Kupiłem jakiś tam, powiedzmy, nie najgorszy, nie najlepszy. I dopiero z czasem, jak już tam po roku czy po dwóch, jak już rzeczywiście zobaczyłem, że mi się to podoba, to zainwestowałem trochę więcej w lepszy taki triathlonowy rower specjalny, no bo one to są takie rowery, na których się tak naprawdę leży. I tutaj też wchodzimy w takie już szczegóły, nie wiem, czy chcemy tutaj kogoś w to wdrażać. Też warto, jak się kupi rower, to udać się do osoby, czy do takiego serwisu, który zajmuje się bike fittingiem, bo to jest tak, że czasami jak rower, no wiadomo, każdy gdzieś tam kiedyś jak kupował rower, sobie siodełko ustawiał tak, żeby tam było na odpowiedniej wysokości i to było tyle, tak? Natomiast jak ktoś już zaczyna trenować i jeździć trochę więcej czasu, to musi zadbać o to, żeby ten rower był dopasowany do jego budowy ciała, do jego wysokości, długości ramion, nóg, ponieważ można sobie też robić kontuzję, tak? Można sobie zrobić krzywdę i gdzieś zaczynają ramiona boleć, drętwieją palce podczas jazdy takiej dłuższej. To jest wszystko związane z tym właśnie, że rower nie jest do końca dobrze ustawiony. I co? I powiem tak, bo to jest też śmieszne. Ja wystąpiłem w 8 zawodach przed tą Gdynią. Ja w międzyczasie w 8 różnych zawodach wystąpiłem, bo się już nie mogłem tego doczekać. Już byłem taki gotowy i taki byłem pewny, że to jest to, co ja bym chciał robić.
20: Nasz challenge gdański.
0: Tak. Są bardzo dobrze zorganizowane zawody, tak? To są jakby, mam perspektywę też kilku imprez międzynarodowych i powiem szczerze, że te zawody w Gdańsku naprawdę no, stoją na najwyższym poziomie. Tutaj organizator, którego również pozdrawiam, staje na wysokości zadania, w ogóle jest bardzo dużo wolontariuszy, to wszystko jest dobrze zabezpieczone, jest super ta strefa finishera, czyli na sam koniec ten bufet dla wszystkich zawodników i w ogóle obsługa jest, no naprawdę, to tego nie ma nawet na innych zawodach międzynarodowych, więc ja z chęcią i ja zawsze z radością startuję w Gdańsku. Dzięki temu Gdańskowi, to powiem szczerze, też tak trochę się wbiłem na trochę wyższy, można powiedzieć przynajmniej w mojej świadomości level, bo jakby te zawody takie właśnie, które są cykliczne, czy na przykład Challenge, bo Challenge jest na całym świecie w różnych miastach. Na tych zawodach można dostać kwalifikacje na takie, nazwijmy to, mistrzostwa ich wewnętrzne. No i ja właśnie też na takie mistrzostwa w Gdańsku dostałem kwalifikacje. No jest to taka też fajna nobilitacja, czy taki też trochę kop motywacyjny, no bo jednak gdzieś tam się człowiek zakwalifikował. Jest druga organizacja Ironman, też bardziej znana może. I to są zawody, które są między innymi w Gdyni organizowane, która jest bardziej prestiżowa pewnie i jest trudniej się gdzieś tam się trudniej na te mistrzostwa dostać, natomiast mi się również udało.
20: Żona przekonała się.
0: Nie, już
20: kibicuje.
0: Tak, żona jest myślę, że najwierniejszym kibicem i to ją też bardzo mocno pozdrawiam. Kibicuje, to jest po pierwsze, natomiast ona mi pozwala w ogóle na to. Kilkanaście godzin w tygodniu treningów, tak? Ja trenuję codziennie, czasami nawet dwa czy więcej razy dziennie. Staram się czasami te treningi łączyć właśnie też z jakimiś aktywnościami z moją żoną albo z dzieciakami. Jak chodzimy na basen, to czasem chodzę na basen właśnie z młodym albo z młodą, mam dwójkę dzieci, również się pozdrawiam. Czasami jeździmy razem na rowerach.
20: Życzę panu cały czas tego zapału, który ma pan w sobie. I oczywiście nie życzę już kontuzji żadnych.
0: Znaczy kontuzje cały czas są, to też nie będę ukrywał, to jest taki chleb powszedni. Ci fizjoterapeuci i rehabilitanci są nasi najlepsi przyjaciele.
20: Niektórzy powiedzą, że jest to kwestia jakichś kompleksów, tak, że musimy sobie coś udowadniać, a może to nie o kompleksy chodzi, może to właśnie jest jakaś ciekawość świata, potrzeba, pasja, która jest jakąś siłą napędową w nas samych.
0: Ambicja.
20: No, ambicja. Są różne rzeczy, które nami kierują. Taki nasz wewnętrzny duch. Każdy coś tam ma, każdy coś innego. To, co mu sprawi przyjemność. A gdyby przy okazji chciał spróbować triatlonu, to zawsze można. Rower oczywiście można wypożyczyć. Nie zawsze od razu trzeba
0: wszystko
20: kupować.
0: Wszystko można. Piankę można wypożyczyć.
20: Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Przypomnę, że moim i państwa gościem był pan Jacek Woźniak, triatlonista z Gdańska. Dziękuję za te wszystkie wskazówki.
21: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
20: Wspominałam na naszej antenie o gdańskich Carillonach, o nowych miejscach, które warto odwiedzić w Gdańsku, w tym o nowej odsłonie Poczty Polskiej w Gdańsku. Byliście już tam państwo? Jeśli nie, serdecznie polecam. Warto uzupełnić tę wiedzę przed quizem Wiedza o Gdańsku, na który zapraszam razem z Moniką Tarką. Monika już zmierza w moją stronę, a to zapowiada dobrą zabawę. Edyta Stańczyk, zapraszam.
21: Audycja rozrywkowa.
1: Za chwileczkę zaproszę kolejną, tym razem słuchaczkę do quizu. No i będę zadawać pytania dotyczące Gdańska. Mam nadzieję, że państwo, którzy nas teraz słuchają, też się będą bawić razem z nami i też spróbujecie odpowiedzieć na pytania, które dzisiaj przygotowałam. A dzisiaj ze mną pani Aneta. Dzień dobry, pani Aneto.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Proszę powiedzieć, czy pani mieszka w Gdańsku od dawna, czy może od niedawna? Jak to wygląda? Jaka jest pani historia?
2: Mieszkam w Gdańsku od kilku miesięcy, ale jestem zauroczona tym miastem. Przeprowadziliśmy się tu wspólnie z mężem, ponieważ dostał tutaj pracę i przeprowadziliśmy się z Warszawy do Gdańska.
1: Mm-hmm. No ale cieszę się też, że z tą przeprowadzką zabrali też państwo ze sobą radio. Słuchali państwo i w Warszawie i słuchają teraz w Gdańsku.
2: Dokładnie tak. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że macie państwo nadajniki tu i tu.
1: A proszę powiedzieć, co pani robi w Gdańsku w wolnych chwilach? Czy właśnie udaje się zwiedzać trochę miasto, czy tych wolnych chwil jest za mało?
2: Tych wolnych chwil nie jest niestety dużo. Jesteśmy tu dosyć krótko, natomiast jak tylko mam czas wolny, to staram się, mówię do męża, że wąchać morze, ponieważ tego w Warszawie nie mieliśmy, więc że tak powiem, to jest największy profit na ten moment dla mnie tej przeprowadzki.
1: To prawda, rzeczywiście. Morze jest wspaniałe, zwłaszcza do Polski. Już mówiłam to tutaj nieraz przy okazji tego quizu, że jedna z najpiękniejszych mórz całego świata. W każdej porze roku ma inny kolor. W ogóle każdego dnia wygląda inaczej, więc nie można się tam nudzić. No dobrze, pani Aneto, my tu gadu, a tymczasem czeka 5 pytań na panią, no i też czekają gadżety, które mam nadzieję wręczę pani pod koniec naszej rozmowy. Czy jest pani gotowa? Możemy zaczynać?
2: Tak, jestem gotowa.
1: Dobrze, no to uwaga, oto pytanie pierwsze. Na początek historyczne. W którym roku Gdańsk został zajęty przez wojska napoleońskie? Czy w 1795, czy w 1807, czy w 1815?
2: Wydaje mi się, że... No nie jest... 1815?
1: Nie, nie, 1807. Trzeba było strzelać w środek, pani Aneto. Nic nie szkodzi, jedna skucha to nic takiego. To jedziemy dalej, mam nadzieję, że odpowie pani na drugie pytanie. Akurat tak się złożyło, że drugie pytanie też mam dla pani z datami. W którym roku Gdańsk odzyskał niepodległość po I wojnie światowej, stając się wolnym miastem Gdańsk? Czy w 1917 roku, w 1919 czy w 1920?
2: Kurczę, zbliżone te daty. No. Historia to nie jest moja mocna strona.
1: Oj, to nie wiedziałam. No przecież nie robię tego złośliwie, pani Aneto. Taki się pani quiz wylosował dzisiaj.
2: Mąż pewnie chętnie by mi pomógł, bo on w historii jest lepszy. Mam nadzieję, że nie wszystkie pytania takie będą, ale może skoro wtedy ostatnia nie była prawidłowa, to może tym razem będzie prawidłowa, 1920?
1: Tak, 1920, brawo. Oczywiście to jest dobra odpowiedź. No i mam nadzieję, że tak będzie do końca, czyli że będą same dobre odpowiedzi. Oto pytanie trzecie. Jakie wydarzenie w 1970 roku miało miejsce w Gdańsku i innych miastach, prowadząc do zmian politycznych? Czy to był poznański czerwiec, grudzień 70, czy marzec 68?
2: To były strajki chyba wszędzie, grudzień 70. To już
1: tak, tak grudzień 70 oczywiście, były podwyżki cen żywności, ludzie wyszli na ulicę, to zostało krwawo stłumione, no wszyscy znamy oczywiście te fakty z lekcji historii. Znakomicie, no to czas na pytanie czwarte. Który z gdańskich teatrów jest znany z unikalnej konstrukcji umożliwiającej otwieranie dachu? Czy to Teatr Wybrzeże, czy Teatr Miniatura, czy może Gdański Teatr Szekspirowski?
2: Te gwiazdy, wszystkie teatry są w Gdańsku, więc tutaj nic nie mogę wyeliminować.
1: No może pani była w którymś teatrze i tak sobie wyobraża, czy ten dach się może otwierać, a może nie, a może
2: byłam
1: tak?
2: Byłam w Teatrze Wybrzeże, wydaje mi się, że się nie otwierał. Więc
1: tak, to się zgadza.
2: To bym wyeliminowała.
1: No to Miniatura czy Gdański Teatr Szekspirowski?
2: Chyba dostanę przy tej ostatniej odpowiedzi.
1: Tak, to dobra odpowiedź. Tak, rzeczywiście. Gdański Teatr Szekspirowski. Wnętrze sali głównej jest częściową rekonstrukcją wybudowanej w Gdańsku w XVII wieku szkoły fechtunku. To jest dosyć ciekawa wiadomość. No i pytanie piąte, czyli ostatnie. Które z muzeów w Gdańsku jest poświęcone historii ruchu Solidarności? Muzeum II Wojny Światowej, Europejskie Centrum Solidarności czy Muzeum Narodowe w Gdańsku?
2: Mam nadzieję, że to pytanie nie jest podchwytliwe, bo odpowiedź nasuwa się sama, tym razem nie jest to ostatnia odpowiedź. Wydaje mi się, że chyba Europejskie Centrum Solidarności.
1: Tak, zgadza się oczywiście, to nie było pytanie podchwytliwe. Brawo, czyli 4-5, bardzo dobrze i może się już pani pochwalić mężowi, jak pani świetnie poszło.
2: No super, tak.
1: Na pewno będzie dumny.
2: Tak, mam nadzieję.
1: Pozdrawiam pani Aneto, dziękuję za udział w quizie w takim razie. Wszystkiego dobrego.
2: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, do widzenia.
1: Do widzenia. A ja oczywiście zapraszam innych słuchaczy do udziału w naszym quizie. Proszę się sprawdzić, bawić razem z nami, wygrać gadżety. Dzięki.
4: Zachęcamy wszystkich niezdecydowanych. Jak dużo wiesz o miejscu, w którym mieszkasz? Możesz to sprawdzić.
21: Audycja rozrywkowa.
4: Już są nabijane pierwsze kilometry na rzecz Gdańska. Spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać o akcji, ogólnopolskiej akcji, która ruszyła, takiej akcji rowerowej. Natomiast my tutaj w Gdańsku nazwaliśmy ją bardzo ładnie. Ona się nazywa 5 kilometry dla Gdańska.
14: Ciekawe Trójmiasto.
5: Patrycja.
6: Wojtek.
5: Jesteście państwo z Gdańska?
6: Tak, ja jestem z dzielnicy Chełm dokładnie, gdzie już w końcu udało się nam wywalczyć budowę ekostrady wzdłuż Alei Armii Krajowej, właśnie prowadząca właśnie do naszej dzielnicy i na cały Gdańsk Południe. W końcu wreszcie pokonamy tę drogę, w końcu bez ciężkich podjazdów, bez nachyleni.
5: No bo wiadomo, samorządowcy ciągle się chwalą tym, że coraz fajniej, jeśli chodzi

0: miejskie, gdzie no niestety mamy tylko kawałek pasów rowerowych, tylko tu między tutaj ulicą Łąkową a Chmielną. Drugie właśnie takie niedociągnięcie to jest Kartuska, gdzie również są spore dziury w infrastrukturze rowerowej. Tutaj miejsce niedaleko stąd, Jana Skolna, owszem powstała fajna droga rowerowa, ale kończy się na SKM Stocznia, nie dojedziemy nią do dworca Gdańsk Główny, a okolice właśnie Placu Solidarności, Pomnika Poległych Stoczniowców to jest najbardziej chyba antyrowerowe miejsce w ogóle w Gdańsku. Tam naprawdę nie wiadomo w ogóle jak jeździ, są tylko chodniki, ruchliwa jezdnia, tam naprawdę poruszanie się rowerem jest bardzo ciężkie. No inny taki palący, dwa inne takie jeszcze najbardziej palący punkt to brak połączenia osowej z Oliwą. To jest już naprawdę od wielu, wielu lat ten problem do zrobienia. No w końcu pojawiło się jakieś światełko w tunelu, że jest projekt buspasa na spacerowej, który będzie zawierał w końcu trasę rowerową, ale pytanie właśnie jak zostanie właśnie rozwiązane połączenie przez obwodnicę trójmiejską. No, na samej osowej powstała też no, droga rowerowa wzdłuż ulicy Kielnieńskiej, ale no, też nie łączy się z Chwaszczynem. Ciągle pieszo rowerowy, który jest tak, w Chwaszczynie. No i też Gdańsk Południe, tam są naprawdę też spore braki, rzeczywiście, gdzie trzeba naprawdę sporo do zrobienia. No, Nowa Świętokrzyska, która ma się przede wszystkim no, rozpocząć, no tak tych problemów nie rozwiąże. No aczkolwiek też są inwestycje fajne, jak chociażby no, Nowa Warszawska, która naprawdę no, jest jednym z najlepszych chyba no, dróg rowerowych w Gdańsku w ostatnich latach, jakie po prostu powstały. No i taka nasza duma to Wiślana Trasa Rowerowa na Wyspie Sobieszewskiej. To jest naprawdę, no to jest jak możemy być naprawdę dumni. No czekamy na ten odcinek w gminie Suchy Dom, żeby w końcu ono było do Tczewa wreszcie dojechać. Stąd prosto właśnie.
1: Słyszę, że państwo naprawdę sporo kilometrów na tych dwóch kółkach spędzacie.
2: Tak, ja jestem gdańszczanką z urodzenia, ale mieszkam teraz poza Gdańskiem i chcę powiedzieć, że dojeżdżam do pracy 22 kilometry w jedną stronę codziennie, także dojeżdżam spod Trąbek Wielkich i mogę powiedzieć, że ścieżkę rowerową mam od praktycznie samego domu do pracy i mam tylko jedne światła, gdzie ktoś, kto mieszka w Gdańsku, dojeżdża do pracy, nie wiem, 3-5 kilometrów, ma tych świateł 11, a ja przejeżdżam i mam tylko jedne, także ja doceniam ścieżki rowerowe także poza Gdańskiem i wielkie szacun za nie.
1: Wielki szacunek dla państwa. Dzisiaj do przejechania ile będzie kilometrów w sumie?
0: To taka rozgrzeweczka. No i ja tak jeszcze dodam właśnie a propos właśnie słów koleżanki. Tu właśnie jeszcze inny problem Gdańska to jest właśnie brak połączeń, takich właśnie połączeń z gminami ościennymi, bo koleżanka powiedziała ścieżki na przykład tu z Trąbek Wielkiej. Kończy się ona po prostu no, na tablicy Gdańsk w zasadzie od Ronda do Niepołomickiej. Dalej jest ruchliwa, niebezpieczna ulica Starogardzka. Brak połączenia tej trasy z łóżka na Uraduni. No, drugie to oczywiście Chwaszczyno. No i trzecia też powiedzmy no gmina Kolbudy, gdzie ścieżka tam prowadząca z Kolbus kończy się na granicy Kowal z Gdańskiem, no po stronie Gdańska ruchliwa, niebezpieczna ulica Świętokrzyska, także to też jest taki jeden z problemów właśnie, że taki brak tych połączeń właśnie tutaj miasto właśnie z infrastrukturą gmina Kościennych, aczkolwiek mamy wyjątki jak chociażby no trasa do Pruszcza, czy chociażby no tu wzdłuż pasa nadmorskiego do Sopotu, nie, ale to są wyjątki niestety od reguły tu.
1: W takim razie co? Postulujemy, tak? Żeby nam te ścieżki ładnie połączyć.
0: Tak, żeby po prostu się wreszcie ta infrastruktura była spójna nie tylko tu w samym mieście, no ale też były połączenia z gminami ościennymi, bo tego tu właśnie no, bardzo też brakuje na mnie.
3: Aktywnie w Trójmieście.
1: Córa taka zaprawiona w bojach, naprawdę?
4: Tak, lubi ćwiczyć, na rowerze też lubi jeździć, więc jestem dumny z niej.
1: A pan też jeździ na rowerze?
4: Tak, jeżdżę. Teraz troszkę mniej, bo była kontuzja kolana, ale staram się coraz częściej, głównie do pracy, no i w wolnych chwilach.
1: Siostra, rozumiem, tak?
4: Tak, też ma własny rowerek, ale no, że jeszcze jest tak malutka, to dzisiaj akurat w przyczepce będzie jechała na przejeździe, ale tak to czy hulajnogą, czy rowerem do przedszkola jeździła.
1: Nie, czyli po prostu zachęca pan córy do tego, żeby chciały w zdrowy sposób dojeżdżać.
4: Aktywnie, tak.
3: Aktywnie w Trójmieście.
1: Na rowerach zna się jak nikt inny, pan Jacek Tysarczyk. Czy pan tak osiadł w tej tradycji, bo to jest pasja rodzinna, nie było innego wyjścia, czy naprawdę to pana tak zafascynowało, że postanowił pan, że jednak te dwa kółka to będzie to, co chce pan w życiu robić?
5: Ja myślę, że to jakoś naturalnie weszło w krew od dzieciństwa. Zarówno przez to, że towarzyszyliśmy tacie przy firmie od maleńkości i też dużo jeździliśmy na rowerach z tatą.
1: Jako cykliści. I robicie takie wspólne wypady. zawody, może nie rekreacyjne, ale takie bardziej zaawansowane, będące wyzwaniami większymi.
5: Tak, mamy takie regularne wydarzenie, które nazywamy Stuwa przed śniadaniem.

0: Idea jest taka, że tacy tatusiowie i mężusiowie grzeczni jak ja, a jest takich wielu, okazuje się, którzy jednocześnie lubią pojeździć na rowerze, no mogą rano, wcześnie, w niedzielę wybrać się na rower, zrobić tą właśnie stówę na rowerze szosowym i o 10 być w domu na śniadaniu i resztę mieć niedzieli dla rodziny. Spotykamy się o 6 rano na pętli Łyścisko, tam przy ulicy Jabłoniowej i Warszawskiej. I powiedziałbym, że dla średnio zaawansowanych jest to zbiórka. Też formuła jest taka, że czekamy na siebie, kiedy ktoś odstaje. Zdarzało nam się robić jakieś takie wypady z transportem, bo fajnie jest czasem zapakować rowery i odjechać od tych ścieżek już objechanych. Chociaż pół godziny od miasta i właśnie pojeździć gdzieś indziej, pozbierać inne trasy palcem po mapie.
1: Najważniejsze, myślę sobie, że chyba jest to, żeby każdy znalazł coś dla siebie, prawda?
0: Tak,
1: i to nie muszą być jakieś od razu wyzwania na 100 kilometrów, mogą być trochę mniejsze, może to być przy domu. No ważne, żeby się ruszać, zwłaszcza jak aura sprzyja. Pan Jacek Tysarczyk podzielił się z nami swoimi pomysłami na wypady rowerowe po Gdańsku i po okolicach. Polecą dwa kółka. Tylko pamiętajcie proszę o bezpieczeństwie na drodze. Edyta Stańczyk, przyjemności życzę.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Reklama. 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.
10: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
11: Edyta Stańczyk, witam serdecznie Państwa i witam mojego gościa. Hewelianum łączy nowoczesną naukę z historią, ale jest też pięknym miejscem, z którego roztacza się cudowny widok na nasz piękny Gdańsk, więc gdańszczanie chętnie odwiedzają nasze Hewelianum, a ja dzisiaj goszczę panią Dorotę Cieślicką, główną specjalistkę do spraw naukowych właśnie w tymże Hewelianum. Witam panią bardzo serdecznie.
12: Dzień dobry, witam.
13: Ciekawe Trójmiasto.
11: Czy gdańszczanie są zainteresowani nauką? Czy może kiedyś bardziej, teraz bardziej?
12: Ja myślę, że to jest stałe zainteresowanie. Absolutnie tak. Natomiast ono bardzo się zmienia. Hewelianum gdzieś zaczynało swoją ofertę tworzyć głównie z myślą o dzieciach, rodzicach, tak, grupach rodzinnych. Natomiast to zainteresowanie nauką przechodzi na kolejne poziomy. Tak jakby osoby dorosłe również mają swoje zainteresowania. One też dotyczą świata nauki, ponieważ ta nauka ma olbrzymi wpływ i my coraz bardziej sobie uświadamiamy, jaki jest wpływ nauki na nasze codzienne życie. W sferze też mediów społecznościowych pojawia się bardzo dużo różnych informacji, z którymi czasami mamy problem z weryfikacją tych informacji. Dokładnie. Na ile to jest prawdziwe, na ile to są jakieś mity, czy po prostu kłamstwa. Więc nagle wszyscy jako społeczeństwo zdaliśmy sobie sprawę, jak ta nauka jest ważna i jak ważne są instytucje, organizacje, czy też ludzie, którzy tą naukę popularyzują, tak? Starają się wyjaśniać często dosyć skomplikowane tematy, zagadnienia w prosty sposób i jak najlepiej docierać do jak najszerszego grona odbiorców. Więc to jest fantastyczny czas dla popularyzacji nauki i czujemy, że jesteśmy w odpowiednim miejscu.
11: To pięknie, prawda? Mhm. Ja myślę, że dorośli też czasami nawet przez swoje dzieci są inspirowani, nie?
12: Och, bardzo często. My to obserwujemy na co dzień, bo to jest ten fantastyczny efekt takiej nauki, która nie jest związana czysto szkolnie, tak? Bo to jest pewna funkcja edukacji w szkołach, a potem nagle mamy ten moment, kiedy przychodzą do nas grupy rodzinne, zapoznają się z jakimś zjawiskiem, uruchamiają któreś z naszych stanowisk i nagle się pojawia fajna interakcja między rodzicem, dzieckiem. Rodzic trochę może być przewodnikiem swojego dziecka. Dziecko może coś powiedzieć, o miałem to, o wiem, o co w tym chodzi. I to jest taki fantastyczny obszar do też takiego dialogu rodzinnego, wymiany tej swojej wiedzy, zainteresowań, ale też poszukiwania odpowiedzi, bo czasami na tym nam też zależy, żeby trzeba było je znaleźć, odkryć, troszeczkę się postarać.
11: Stawiać pytania i odpowiadać na nie.
12: Szukać, bo jakby szukanie jest najważniejsze, na tym polega nauka w nauce. Przecież nie mamy gotowych odpowiedzi, tylko w zasadzie to są same pytania. tak, na które próbujemy znaleźć właśnie odpowiedź, jakieś rozwiązanie danego problemu.
11: Różne wydarzenia czy ludzie, pasji nas inspirują, bo chociażby właśnie Polak w kosmosie ostatnimi czasy. Tak. Jakie to było ruszenie, prawda, na Górze Gradowej?
12: To było bardzo inspirujące. To taki moment, no myślę, który długo będziemy pamiętać. Takie momenty są strasznie ważne. Właśnie z tego względu, że jakby przybliżają świat naukowy, też technologiczny, bliżej ludzi i pokazują, że to realnie dzieje się obok nas. Tak, że to nie są jakieś filmy, jakieś historie, które oglądamy tylko gdzieś w wiadomościach, że ktoś gdzieś coś zrobił, ale to no, osoba spośród nas, tak? Nasz rodak ma szansę wziąć w tym udział i tak naprawdę pokazać nam wszystkim jako nowy, olbrzymi obszar technologiczny, gospodarczy się rozwija, bo to jest nasza przyszłość, tak? Jakby kosmos, jego eksploracja, to będzie przyszłość kolejnych pokoleń, nowe zawody, które się pojawią, tak? Też dziedziny naukowe, które coraz bardziej i mocniej będą się angażować w poszukiwanie rozwiązań, by człowiek faktycznie i realnie w tym kosmosie się znalazł.
11: A sam fakt, że Bursztyn Gdański, nie? Poleciał w kosmos.
12: Cudowne.
11: To dopiero wszystkich Gdańszczan poruszyło,
12: tak,
11: prawda?
12: Jeżeli chodzi o Bursztyn, to akurat Gdańsk ma tyle fantastycznych historii i miejsc, które ten Bursztyn jakby pokazują, przybliżają, że ten jeden mały bursztynek z kosmosu, to tylko taka wisienka na torcie.
11: Wisienka na torcie, właśnie. A ja bym chciała teraz właśnie z tego kosmosu na Ziemię, tutaj naszą gdańską zejść, albowiem przecież piękne, interaktywne wystawy pani tworzy poświęcone nauce. Chciałabym się nad nimi teraz pochylić.
12: Tak, ja mam tą olbrzymią przyjemność, żeby w Hevelianum współtworzyć i koordynować pracę nad wystawą Nauka to My. Ona ma fantastyczną historię, ponieważ jej początkiem była wystawa Uczona, czyli wystawa poświęcona naukowczyniom. Chcieliśmy pokazać kobiety w nauce, bo ich reprezentacja w nauce nadal nie jest jakby równa reprezentacji wśród mężczyzn i bardzo nam zależało, żeby przybliżyć wszystkim postać naukowczyni, kobiety zajmującej się nauką zawodowo. Troszeczkę zmienić ten obraz, który czasami nam się pojawia jak taka kalka w głowie, gdzie mówimy naukowiec, osoba badająca jakieś zjawiska i widzimy mężczyznę, jakby broda, Einstein, roztrzepane włosy.
11: Szaleństwo w oczach.
12: Tak, to są te takie kalki z kultury, które nam się pojawiają. I ten obraz należy zmieniać, tak? My też nad tym pracujemy, że kobiety również mają swój niesamowity udział w świecie nauki. I taki był początek tego działania.
11: A gdańszczanki pojawiły się?
12: Absolutnie, bo jakby my się skoncentrowaliśmy tutaj na gdańskiej nauce. Jakby współpracujemy z gdańskimi uczelniami. W pierwszej edycji mieliśmy 3 uczelnie. Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczne, bo też mocno współpracujemy z tymi uczelniami, które się jakby tworzą Związek Uczelni Fahrenheita, więc to jest jedno z niewielu działań, które wspólnie realizujemy. Poszerzyliśmy ten zakres, więc jakby do wystawy, jako bohaterów wystawy dopuściliśmy również mężczyzn, zmieniając nazwę, chociaż serce nam krwawiło, bo myślę, że nazwa Uczone była naprawdę bardzo, bardzo trafna. Fajna. Natomiast wystawa Nauka to My ma olbrzymi potencjał, tak? Jakby mamy też mężczyzn naukowców i mamy możliwość ich prezentacji na wystawie. Też zaprosiliśmy do współpracy pozostałe gdańskie uczelnie, czyli Akademię Sztuk Pięknych, Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu. I to dało nam niesamowite pole do popisu, do działania, bo jakby obszar, zakres naukowców, z którymi możemy współpracować, jest naprawdę bardzo szeroki.
11: Goszczę panią Dorotę Cieślicką, główną specjalistkę do spraw naukowych.
13: Ciekawe, Trójmiasto.
12: Pod tytuł wystawy Nauka to my, to jest teraz przyszłość. I jakby postanowiliśmy, żeby te wystawy miały pewien taki element też narracyjny, żeby za każdym razem nie tworzyć jakby powtarzalnego schematu wystawy pokazującej różnorodność świata nauki, tylko już tworzyć pewne opowieści wokół tego, bo naprawdę...
11: No właśnie, jaka opowieść?
12: Przyszłość. Jakby to tam właśnie na uczelniach ta przyszłość się troszeczkę tworzy. To są te miejsca, które bardzo często na długie lata, zanim my jakby pewną nowość, zmianę zaczynamy doświadczać czy obserwować, one są już projektowane, przygotowywane, badane.
11: Politechnika Gdańska chociażby, wspaniałe medyczne projekty.
12: Absolutnie,
11: różne.
12: Absolutnie. My mamy fantastycznego naukowca Uniwersytetu Medycznego, który ma bardzo taką nietypową dziedzinę obszaru swoich badań, bo to jest medycyna, ale medycyna kosmiczna. Trochę w obszarze diagnostyki, tak? Możliwość zajrzenia w nowe obszary badań, które się tworzą właśnie przez to, że jakby jesteśmy coraz bardziej zainteresowani nowymi eksploracjami, więc tworzą się też nowe dziedziny badań. One są bardzo często interdyscyplinarne i łączą zagadnienia, które wydawałoby się, że się nie da połączyć.
11: To mamy taki jeden przykład, ale przecież tych osób jest dużo więcej.
12: Jest. I każdy w zasadzie tworzy swoją odrębną historię, tak? Tą opowieść. Mamy zebrane 12 postaci na wystawie i każdy tworzy jakąś historię. Poza jakby tym obszarem też naukowym, który przedstawiamy, to są też żywe osoby. To jest w ogóle bardzo ciekawe w tym projekcie, że mamy taki moment, gdzie mamy dwóch bohaterów, czyli jest nauka, ten obszar badań, zainteresowań naukowych i jest też człowiek. Człowiek, który też jest bardzo odważny, bo zgadza się pokazać się, tak? Pokazać swoją postać, swoją twarz na wystawie i jednocześnie troszeczkę odkryć siebie, też swoją osobowość, bo to fantastycznie jest za każdym razem zobrazowane w tych opisach wystawy, że to jest żywy człowiek, który ma swoje pasje, swoje zainteresowania, który prowadząc te czasami już nudne badania, też w jakiś sposób musi się jakby ładować te swoje baterie.
11: Jak ktoś mieszka na przykład na Żabiance czy na Przymorzu, to niekoniecznie na tą górę gradową musi trafić, nie? Jak jest w Gdańsku.
12: Tak, ale jak przyjedzie do miasta.
11: Zapraszamy po prostu. Pięknie pani dziękuję.
13: Ciekawe Trójmiasto.
11: W studiu widać już Iwonę Wyciślog i Natalię Kuśmierz. To znak, że nadszedł czas na podsumowanie lokalnych wydarzeń tygodnia.
13: Tydzień w Trójmieście.
1: Iwona Wyciślog, zapraszam. Jak co roku o świcie na gdańskim Westerplatte odbyły się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Mimo wczesnej pory na Westerplatte pojawiły się setki osób.
2: Jako gdańszczanin czuję takie zobowiązanie do tego rodzaju wydarzeń.
6: W zasadzie obowiązek, żeby tu być, pokłonić się tym ludziom, którzy tak dzielnie walczyli. Czyli tak długo.
1: Obrona Westerplatte trwała 7 dni. Było o historii, to teraz o historycznym budynku. Zakończył się remont dawnej portierni Stoczni Gdańskiej przy historycznej bramie numer 2. Obiektowi przywrócono kolorystykę z 1980 roku. Prace objęły również renowację okien, historycznych krat, a także naprawę dachu. 36-letniego oszusta matrymonialnego zatrzymali policjanci z Gdańska. Mężczyzna, pomieszkując u swojej poznanej w internecie partnerki, okradł ją z biżuterii. 47-latce zginęły pierścionki, bransoletki, łańcuszki i kolczyki o łącznej wartości 50 tysięcy złotych. Gdańskie szkoły gotowe do nowego roku szkolnego. Jedną z oficjalnych zmian jest zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Temat w Trójmieście jednak nie jest nowy, mówi Adam Władek, dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki.
14: No my już to przerabialiśmy wcześniej. Od dłuższego czasu u nas był zakaz używania telefonów komórkowych i naprawdę sprawdzał się.
1: W tym roku do szkół podstawowych i przedszkoli w Gdańsku pójdzie aż 91 tysięcy uczniów. Niektórzy będą dojeżdżać do szkoły na rowerze. Rusza 14. edycja kampanii Rowerem do pracy i szkoły Kręć kilometry dla Gdańska. Potrwa 3 miesiące. Podstawowa zasada pozostaje niezmienna. Im więcej aktywnych podróży do pracy, szkoły czy na uczelnie, tym więcej punktów i możliwości zdobycia nagród. Teatr Miniatura ma nową szefową. Od dziś gdańskim teatrem kierować będzie Celina Zboromirska-Bieńczak, dotychczasowa zastępczyni dyrektora. Funkcję pełnić będzie przez kolejne 4 sezony artystyczne. Zakończył się remont węzła Hucisko w Gdańsku. Polegał przede wszystkim na wymianie torowiska. Teraz większość linii wróciła na swoje trasy, ale przez wrzesień wciąż nie będzie można dotrzeć tramwajem w kierunku Wyspy Portowej. To z powodu remontu na podwalu przedmiejskim. Są też nowe utrudnienia. Rozpoczął się remont blisko 13-kilometrowego fragmentu obwodnicy Trójmiasta. Prace między węzłami Gdańsko-Wczarniak i Gdańsk-Lotnisko oraz Gdańsk-Południe i Rusocin mają potrwać do połowy października, mówi rzecznik gdańskiego oddziału GDDKiA Mateusz Brożyna.
15: Musimy sfrezować starą nawierzchnię, oczyścić, a następnie ułożyć nową warstwę bitumiczną.
1: Prace prowadzone są pod ruchem w godzinach nocnych. Park w dzielnicy Aniołki na południe od ulicy Traugutta nosi imię Olgi Krzyżanowskiej, wybitnej gdańszczanki z wyboru, lekarki, posłanki, wicemarszałkini Sejmu i działaczki społecznej. Lokalizacja parku nie jest przypadkowa. Olga Krzyżanowska przez część swojego życia mieszkała na Aniołkach.
13: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
16: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Najdłuższe tramwaje w Polsce będą jeździły po Gdańsku. Miasto właśnie podpisało umowę na budowę 20 takich pojazdów. Tramwaje będą miały blisko 47 metrów długości i pomieszczą nawet 300 pasażerów, mówi Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.
17: Tramwaj ma jeździć co 5 minut, ma być bardzo pojemny. Te tramwaje będą najszersze w Gdańsku, bo normalnie mamy w standardzie 2,40 m, a tu będzie 2,46 m.
16: Gotowe tramwaje przyjadą do nas za 3 lata. Policjanci z Gdańska odzyskali BMW warte około 200 tysięcy złotych. Przy okazji zatrzymali 18-latka podejrzanego o jego kradzież. Okazało się, że to syn właściciela auta, a klucze do pojazdu zabrał bez wiedzy i zgody rodziców. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia. A od poniedziałku w Gdyni otwarty zostanie odcinek ulicy Wiczlińskiej od szkoły podstawowej nr 37 do Nowego Ronda. Będzie tam obowiązywać ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Na trasę wróci też komunikacja miejska.
11: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowały Iwona Wyciślog i Natalia Kuśmierz, Edyta Stańczyk. Ja zapraszam oczywiście niebawem na kolejną porcję lokalnych informacji.
10: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
11: Od 2018 roku Gdańska Fundacja Trzymaliny prowadzi aktywne działania z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pacjentów onkologicznych. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną w studiu pani Katarzyna Brążek, prezes Fundacji Trzymaliny oraz pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn, członkini tejże fundacji. Witam panie bardzo serdecznie.
18: Dzień dobry.
11: No pięknie, Trzymaliny, ich znana akcja Przyjemy z sercem. Prawda? I te piękne, kolorowe poduchy, które trafiły już do pacjentek szpitali naszych pomorskich między innymi.
18: Głównie pomorskich. Ale też po Polsce rozsyłamy. Czasami się pacjentki zgłaszają.
11: No właśnie, ale to nie tylko poduchy, prawda? Bo również
18: na butelki Redona. Tak, do drenów. Zgadza się, takie nasze malinowe gadżety.
11: Malinowe gadżety, bardzo estetyczne, fajne. Panie chętnie je noszą, prawda?
18: Bardzo chętnie, są bardzo użyteczne, bardzo wygodne. Wiem, sama miałam okazję przetestować, sama je sobie uszyłam, także polecam, w 100% wytestowane. Ale tak, jest to przepiękna akcja i przede wszystkim pacjentki, które się nie spodziewają tego, a po operacji wracają i na ich łóżku leży ten pakiecik, są bardzo często wzruszone, że ktoś pomyślał o nich, ktoś się nimi zaopiekował w taki sposób, o którym one same wcześniej nie pomyślały.
11: Tak, bo to są takie trudne dni, prawda? W szpitalu, stresujące bardzo.
18: Stresujące. To jest nowość, której nikt za bardzo nie chce poznawać, a w momencie, kiedy mierzysz się z chorobą onkologiczną, musisz się mierzyć z tymi nowościami, przekraczać bariery i poznawać siebie na nowo. A tutaj takie wsparcie, którego się nie spodziewasz, to jest najpiękniejsza rzecz, którą możesz dostać w tym trudnym czasie.
11: Piękne i te piękne kolorowe zdjęcia, które widzę na waszych stronach i te uśmiechy kobiet, także nie da się tego opowiedzieć słowami.
18: Poducha ma za zadanie odciążyć operowaną rękę. Bardzo często przy operacji mastektomii, usunięcia piersi, również operowane są i usuwane są węzły chłonne, więc ten przepływ limfy jest utrudniony, zaburzony, organizm się musi tego nauczyć, a to odbarcza, odciąża, pomaga przepływać, więc to jest pierwsze zadanie poduchy w tym czasie, a potem one się tak dobrze trzymają, że nawet podróżują z naszymi pacjentkami w
11: podkarczek zakładany.
18: Tak, naprawdę jako poduszka taka podróżna się potem sprawdzają.
11: Z każdym rokiem
19: coraz więcej tych poduch szyjecie?
20: Dokładnie, przybywa, niestety przybywa. Mhm. I niestety my więcej tego musimy szyć. Myślę, że gdybyśmy wszystkie rzuciły swoje prace zawodowe, to byśmy spokojnie miały co robić w Malinach. To zapotrzebowanie jest dużo, dużo większe. My się skupiłyśmy na województwie pomorskim, bo nie da się wszystkim po prostu pomóc. Pracując właśnie zawodowo, a maliny są naszym takim pięknym dodatkiem do codzienności. No, pacjentek jest niestety coraz więcej, też młodszych jest coraz więcej.
19: Niestety tak.
20: Natomiast ja bym się nie chciała na tym skupiać, bo my też mamy coraz więcej osób z problemami, z zaburzeniami psychicznymi, jest coraz więcej samobójstw, jest dużo wszystkiego, bo jesteśmy przebodźcowani, bo nie umiemy odpoczywać, bo nie umiemy się skupiać na tym, co jest najważniejsze, czyli na bliskich, na odpoczynku. My pędzimy, no nie? Tylko nie wiadomo za czym i czasami ta choroba przychodzi po to też, żebyśmy otrzeźwieli. I to jest trudna lekcja. Myślę, że jedna z trudniejszych. Pytanie, co my z tego wyciągniemy, no nie? To jest jakby... My z Kasią ostatnio, jak byłyśmy na takim wyjeździe na Kaszubach, to właśnie rozmawiałyśmy jeszcze z trzecią Kasią i właśnie rozmawiałyśmy o tym, że paradoksalnie te choroby na plus zmieniły ich życie, no nie? I to jest kolejna historia przez te 7 lat, kiedy ja prowadzę Maliny, kiedy słyszę o tym, że mi żadna dziewczyna nie powiedziała, że ta choroba paradoksalnie zrobiła jej w cudzysłowie dobrze, bo zmieniła głowę, zmieniła sposób życia, zmieniła codzienność, tylko właśnie in plus, no nie? I no pytanie, czy my chcemy, żeby życie trochę nam robiło takiego psikusa w postaci ciężkich lekcji, no nie? Czy bez tego nie jesteśmy w stanie robić dobrego dnia i to w taki mądry sposób? No maliny to jest, ja to wielokrotnie mówię, maliny to jest wielowarstwowa historia, bo to jest historia moja, czyli przekucia straty mamy po śmierci, po chorobie, w stworzenie fundacji. Też tworzenie, w ogóle prowadzenie fundacji jest trudnym projektem i jakby chyba też takim codziennym wybraniem tej drogi. Po drugie, poznanie tych dziewczyn, ich historii, tego, że chcą się w ogóle dzielić, chcą przychodzić na te malinowe szycia i też trochę być takimi ambasadorkami tych malin. To są też ludzie, którzy przychodzą, a nie mieli do czynienia nigdy z osobą chorą, a przychodzą dzielić się swoim czasem, swoim talentem, swoim uśmiechem. Więc to też jest wieczne przypominanie o samobadaniu, o badaniach profilaktycznych, więc jak ktoś mówi maliny, poduchy, często zapomina o tych torebkach, które też są szalenie ważne, bo ułatwiają tą codzienność z tymi drenami, to pamiętajmy też o tym, że za tym też niesie się cała masa innego dobra, które się dzieje przy każdej organizacji, bo oczywiście, że jakby naszym głównym beneficjantem jest ta dziewczyna, która słyszy maszaka piersi, czeka cię mastektomia, a my ją zaopatrujemy tymi malinowymi gadżetami, żeby trochę im było i było łatwiej po tym zabiegu. Ale dookoła jest dużo innych działań, bardzo dobrych, bardzo potrzebnych i jakby szkoda by było, jakby tego nie było, ale to też jest duży koszt.
21: Tak, bo wy przecież wokół siebie skupiacie naprawdę różnych ludzi i różne środowiska, od młodych po starszych, mężczyzn, tak. Kobiety, tam po prostu wszyscy szyją, ale też pojawiacie się w różnych miejscach, na przykład w takich placówkach penitencjarnych, tam tak. Również, prawda, angażujecie osoby
20: osadzone. To było super
21: osadzone.
20: W ogóle doświadczenie, w ogóle to jedno to są areszt, w ogóle to, że jakby chłopacy nam szyli ostatnio torebki i w ogóle poszli tego tyle, że moja piwnica nadal tego nie dźwiga i nadal to układam. Natomiast to było super, no nie? Bo jakby spędzają ten czas, no i tak muszą tam być, ale robią kawał dobrej roboty, bo nam pomagają i nas wspierają w tym. Ja jestem szalenie wdzięczna im za to. Ale też byliśmy w ośrodku, gdzie dzieciaki są rehabilitowane i ich mamy przyszły. Wiecie, to jest tak, że te dziewczyny na co dzień mają ogromne wyzwanie pod tytułem opieka nad dzieckiem, które nie jest zdrowe. Ono wymaga 3 razy więcej energii i pracy niż zdrowy dzieciak. A one mimo tego przychodzą. Ale to też jest ta historia o tym, że my pomagając innym, pomagamy bardzo sobie, bo siebie budujemy, no nie? I ja jestem przekonana, że one spędziły super czas, bo sobie pogadały, pośmiały się, poopowiadały sobie różne historie, oderwały trochę głowę, ale też myślę, że sobie pomyślały, ja mam ciężko, ale inni też mają swoje wyzwania, no nie? Do niesienia, swoje Monteveresty i jak to razem, otoczymy się razem wsparciem, to trochę jest po prostu łatwiej.
21: Katarzyna Brożek, prezes Fundacji Trzy Maliny oraz pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn.
22: Audycja poradnicza.
23: Ja bym dodała tutaj, że samo szycie tych malin ma wymiar terapeutyczny i ja to mówię ze swojego doświadczenia, ponieważ skupiasz się na drobnej czynności, żeby tą poduchę zszyć jak najładniej, no bo dajesz ją w prezencie komuś.
19: Tak.
23: Więc to ma być jak najładniej, więc jesteś skupiona na tej igle, nitce i poduszce i zapominasz o całym świecie. Właśnie wyłączasz się z tego całego pędu, z tych problemów, bo szyjesz.
19: Świetnie. Więc... niewątpliwie to, co robicie, zostało jednak dostrzeżone, zauważone i wyróżnione. Pochwalcie się trochę.
20: Bursztynowy mieczykiem,
19: tak.
20: Bursztynowy mieczykiem. W ogóle powiem Państwu, że pamiętam, że my siedziałyśmy, dostałyśmy wyróżnienie. Organizacja, która dostała główną nagrodę w naszej kategorii zdrowia, zajmuje się wsparciem psychicznym, psychologicznym młodych. Ja się cieszyłam absolutnie z każdej nagrody i wyróżnienia, które tam się pojawiło.
19: To jest wyróżnienie, przepraszam, takie stricte pomorskie.
20: Tak, stricte, bursztynowy mieczyk. To jest bursztynek, więc nasze zdecydowanie. Ale na tej sali siedziała cała masa ludzi, która jest po prostu, no, mają ogromne serce, są ogromnymi wariatami w ogóle takimi dobra. I my siedziałyśmy z Alicją i we dwie wyszłyśmy stamtąd. Oczywiście nie zgarnęłyśmy głównej nagrody, no, po to tam szłyśmy. Ja zawsze jak idę na odbiór nagród, to ja mówię, słuchajcie, idziemy po główną nagrodę. Ale tak naprawdę się cieszyłyśmy z tego, że jest tylu dobrych ludzi na świecie. Bo wiecie, ja jak czytam codziennie jakieś newsy, a też czytam, bo zawodowo muszę wiedzieć, co się dzieje, to jestem przerażona, jaki świat i świat jest, no nie? A idę na takie rozdanie nagród, albo idę na malinowe szycie i ja wracam do równowagi, do mojego balansu, bo przypominam sobie informacje w głowie, ludzie są dobrzy. Tylko też myślę, że my musimy ich kreować. My musimy zachęcać, inspirować do dobrych rzeczy i mówić o tym głośno, że dobro się dzieje, że to nie jest tak, że ono jest gdzieś tam schowane pod biurkiem. I czasami jak właśnie zawodowo na przykład zachęcam, żeby ktoś tam z personelu medycznego poszedł do radia, czy tam porozmawiał z dziennikarzem, a ja się nie lubię chwalić, ale to nie chodzi o chwalenie, to chodzi o mówienie o tym, że mamy potencjał, że robimy fajne rzeczy, że umiemy robić fajne rzeczy, że czegoś się nauczyliśmy, coś wiemy i chcemy się tym dzielić, no nie, to chodzi o to, jakby zmienimy myślenie, to jest jak z tymi badaniami, my nie szukamy nowotworu, dbamy o siebie, o swoje zdrowie, wykonujemy regularne badania, że gdyby coś się jednak działo, to myśmy szybko w stanie szybko działać. To o to chodzi. To nie chodzi, my nie bawimy się w Sherlocka, absolutnie.
23: Przede wszystkim ja na malinowych szyciach przeprowadzam samobadanie. W swojej przestrzeni też medialnej raz w miesiącu zachęcam do wykonywania samobadania. Powtarzam, to my jesteśmy największymi ekspertami od swojego ciała.
19: Przecież w Gdańsku nie brakuje miejsc, gdzie przeprowadzone są bezpłatne badania, prawda? Czy to mamy graficzne?
20: My mamy Fuksa. Słuchajcie, mieszkamy w Trójmieście, w ogromnej aglomeracji. Co chwilę miejsce, gdzie możemy się zbadać. Mamy ośrodki, które się stricte zajmują w ogóle leczeniem, profilaktyką raka piersi, więc to nie jest żadna wymówka. Mamy dużo łatwiej tak naprawdę niż osoba z małej miejscowości, ze wsi, chociaż to też jest jakby, umówmy się, że te mamobusy już wjeżdżają w takie miejsca. Korzystajmy z tego naprawdę, bo to robimy dla siebie tylko i wyłącznie i dajemy sobie dużą szansę po prostu na życie.
23: Jeszcze jedna rzecz, bo a propos samobadania. Jak mamy auto, to my wiemy, że z tym autem raz w roku trzeba pojechać na przegląd.
20: I nikt nie dyskutuje z tym.
23: I nikt nie dyskutuje przecież, jak zapomnisz, to jest afera w domu. Czemu sami ze sobą tak nie potrafimy zrobić? Wpiszmy sobie w kalendarz jeden dzień w roku i zaplanujmy go sobie na siebie, na badania, na przegląd, tak żebyśmy wiedzieli, że wszystko gra.
20: No plany już są do końca roku, tak naprawdę kalendarz malinowy już jest zapełniony. Mamy po dwa szycia w miesiącu, więc już kalendarz mamy zapełniony, więc jeśli ktoś ma ochotę nas odwiedzić, to zapraszamy na Facebooka, na Instagrama Trzech Malin, bo tam już kalendarium zaczyna się pojawiać i miejsca i w ogóle. Także się dzieje, no i zobaczymy, co dalej, no nie? Jakby...
23: I zachęcamy, przychodźcie i naprawdę wymówka, że ja nie umiem szyć, nie załatwia spraw.
20: Absolutnie, absolutnie. Jest cała masa ludzi, która nie wiedziała, jak szyć i się nauczyli i robią to faktycznie z dużym serduchem i największy prezent dla osoby, której prawdopodobnie nigdy nie poznamy, chociaż jak ja się poznałam przy tej operacji, ona sobie faktycznie sama tą poduchę uszyła, torebkę jej dałyśmy i poszła już na zabieg z gotowym pakietem i tak się zaczęła nasza droga. No znamy kilka dziewczyn, które dostały od nas, napisały i przyszły na szycie i to jest w ogóle, znaczy ja z jednej strony jestem trochę na nie zła, nie? Bo one wtedy powodują, że ja je nie mogę odpuszczać, a z drugiej strony ja się cieszę, bo ja wiem, po co my to robimy i to są takie żywe dowody tego, jak te takie banalne poduchy i torebki jakieś kolorowe jednak są istotne, bo ja sobie myślę, że są też fundacje, które wspierają bardzo merytorycznie, odwiedzają pacjentki na szpitalach, w szpitalach, w ogóle walczą o ich prawa, jakby o to, żeby te leczenia były jak najlepsze, a my się zajmujemy takim fragmentem. Ja myślę, że jak każdy coś tam będzie ogarniał w swoim podwórku, to możemy fajne rzeczy naprawdę robić i zmieniać ten świat, w ogóle go kreować i mieć duży wpływ, bo mamy wpływ po prostu.
21: Zwłaszcza, że przecież i dzieciaki ze szkół gdańskich z wami szyją.
20: Kurczę, no dzieciaki też. Dzieciaki w ogóle dają czadu i to jest w ogóle super, że z tymi dzieciakami przychodzą rodzice, babcie, one ściągają kolejne dzieciaki, no to jest super w ogóle, że w ogóle bardzo fajnie, że szkoły się na to zgadzają, że te dyrekcje i ci nauczyciele są chętni.
3: I przedszkola.
20: I przedszkola, tak, dokładnie. No ale faktycznie areszt śledczy ostatnio wymiótł wszystkich z planszy. Pozdrawiam cię, Ewuniu, i bardzo ci dziękuję za to ogromne zaangażowanie. W ogóle mogę tak jeszcze dodać na koniec, Ewa w ogóle była genialna, bo Ewa z Miłoszem przyjechali z aresztu, przyjechali do mnie służbowo do szpitala i zaczynają mi opowiadać o szyciu podów, bo wie pani, tam jest taka fundacja Trzymalina na Gdańsku, działają i sobie pomyśleliśmy, że poszyjemy dla nich i wam byśmy podrzucili na tą onkologię, więc słuchajcie, to było piękne poznanie, bo ja jej wtedy uświadomiłam, że tak, Maliny, to ja nawet znam i nawet mam zaszczyt prowadzić.
21: Bardzo dziękuję. Katarzyna Brożek, prezes Fundacji Trzymaliny oraz pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn.
3: Badajcie się, tak, badajcie się.
22: Audycja poradnicza. Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
21: Góra Gradowa, Park Oliwski, Oliwskie Zoo. To bez wątpienia ulubione miejsca spacerów gdańszczan i gdańszczanek. Czy na pewno dobrze Państwo znacie te miejsca? To już sprawdzi moja koleżanka Monika Tarka, która za chwilę poprowadzi kolejny radiowy quiz z wiedzy o Gdańsku. Edyta Stańczyk, zapraszam.
22: Audycja rozrywkowa.
4: Monika Tarka, witam serdecznie. Zapraszam teraz na, no można powiedzieć, trochę wycieczkę po Gdańsku, bo przed nami quiz dotyczący właśnie tego miasta. Przy okazji dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy. No ale właśnie i tak sobie po mieście spacerujemy, zwiedzając różne jego okolice, dowiadując się wiele o jego zabytkach czy atrakcjach turystycznych. No a dzisiaj w taką wycieczkę zapraszam panią Darię, która jest na linii. Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Dzień dobry.
4: Proszę powiedzieć, za co pani kocha Gdańsk i w ogóle jaka jest pani historia związana z miastem?
5: Generalnie tak, ja mieszkam dość daleko Gdańska, bo mieszkam mniej więcej w centrum Polski, ale to nie zmienia faktu, że jednak Gdańsk w moim sercu jest bardzo, bardzo głęboko i bardzo od dawna. Ja tak naprawdę do Gdańska zaczęłam jeździć parę lat temu, kiedy zaczęłam tam wyjeżdżać z chłopakiem, tak dość regularnie, bo jak byłam młodsza, to akurat w mojej rodzinie nie było takiej tradycji jeżdżenia nad Morze Polskie i tak dalej, więc ja tak naprawdę odkryłam Gdańsk, będąc już dorosłą osobą, będąc już...
4: Czyli świadomie.
5: Tak, całkowicie świadomie, ale jak zaczęliśmy tam jeździć, to jakby naprawdę bardzo porusza mnie to miasto, to znaczy ono jest takie, jest taką mozaiką, bo z jednej strony można pójść nad morze, na plażę, pochodzić, mieć ten kontakt z naturą, a z drugiej strony na przykład można sobie pójść na Stare Miasto i jakby pozachwycać się tą architekturą, tymi zabytkami i pochodzić tak po prostu po mieście, czyli z jednej strony jakby tutaj dwie rzeczy ma się w jednym, co jest naprawdę
4: i pyszne super. Jedzenie też jest w Gdańsku przecież.
5: Tak,
4: także dużo atrakcji po prostu, prawda? Zaoferuje Gdańsk.
5: Tak, zdecydowanie. Jest też ten jarmark dominikański, na którym właśnie 2 lata temu też byliśmy.
4: O właśnie, oczywiście.
5: Tak. Trafiliśmy akurat przypadkiem na ten jarmark, ale jest naprawdę wspaniały, jest przepiękny i obiecujemy sobie, będziemy na 100%, bo to jest
4: tak, ja też uwielbiam buszować po tych wszystkich stoiskach, zwłaszcza z tymi rzeczami, które oferują artyści. To jest po prostu rzecz cudowna. Tak więc jak słychać, no Gdańsk ma dużo zaoferowania o każdej porze roku, ale my tu gadu, a pani Dario, pytania tutaj leżą i czekają. No to chyba ruszamy, prawda, z naszym quizem.
5: Tak,
4: no
5: ruszamy.
4: Dobrze, no to pierwsze pytanie, takie na rozgrzewkę, wydaje mi się proste. Jak nazywa się opera w Gdańsku? Czy opera narodowa, czy opera bałtycka, czy opera leśna?
5: Wydaje mi się, że to będzie... Jaka była druga opcja?
4: Opera bałtycka, druga.
5: Opera Bałtycka. Wydaje mi się, że Opera Bałtycka.
4: Tak, Opera Bałtycka. I co ciekawe, przygotowując to pytanie, doczytałam się, że pierwszy spektakl operowy był wystawiony już w 1646 roku. Oczywiście nie było jeszcze wtedy tego gmachu. A artyści Teatru Królewskiego wystawiali przedstawienie z okazji przyjazdu małżonki króla Władysława IV. Taka ciekawa historia.
5: Wow, nieźle.
4: Prawda? Pytanie drugie. Które z gdańskich wydarzeń kulturalnych jest związane z Nocą Świętojańską? Wianki, Noc Muzeów czy Dzień Gdańska?
5: Nocą Świętojańską. Wydaje mi się, że Wianki.
4: No pewnie, że tak. Jasne, że Wianki, bo to się właśnie kojarzy ze zwyczajami związanymi z Nocą Świętojańską.
5: Tak właśnie też jak pomyślałam, że chyba w Warszawie też.
4: Tak, ja myślę, że w wielu miastach jest taka impreza właśnie w Noc Świętojańską. Oczywiście. Pytanie trzecie. Który z gdańskich budynków był siedzibą władz miejskich i symbolem potęgi miasta? Czy Dwór Artusa, czy Ratusz Głównego Miasta, czy może Wielka Zbrojownia?
5: Zbrojownia,
4: ratusz, Dwór Artusa. Siedziba władz miejskich, symbol potęgi.
5: Wydaje mi się, że ratusz główny.
4: Tak, to prawda, chociaż tutaj dwór Artusa mógł być takim troszeczkę takim zwodzeniem, ale tak, chodzi o ratusz głównego miasta.
5: Jeśli chodzi o to zbrojenie, to właśnie to raczej nie, dwór Artusa, czy tak ratusz, w większości miast to jest ratusz.
4: No oczywiście, że tak, oczywiście. Słuszne rozumowanie i dobra odpowiedź. Czas na pytanie czwarte. Jak nazywa się historyczna brama w Gdańsku, która była częścią fortyfikacji miejskich i znajduje się na początku Traktu Królewskiego. Czy brama zielona, czy brama wyżynna, czy brama mariacka?
5: To akurat wiem od razu, brama wyżynna.
4: Brawo, brawo, brawo.
5: Brawa. Nawet przystanek zawsze pamiętam, jak dojeżdżamy na ten przystanek, to właśnie jest brama wyżynna.
4: Zgadzam
5: się. Stare miasto, tak.
4: Pięknie. No i ostatnie pytanie. Które z gdańskich miejsc jest znane z organizacji koncertów i wydarzeń plenerowych w Parku Oruńskim? Czy Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, czy Filharmonia Bałtycka, czy Klub B19?
5: To jest trudniejsze. Myślę, że tutaj...
4: No koncerty, raz... imprezy plenerowe.
5: Ja bym jeszcze raz mogła poprosić, jakie są odpowiedzi.
4: Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, Filharmonia Bałtycka, Klub 19.
5: Powiedziałabym, że Scena Muzyczna...
4: No i dobrze, tak.
5: Tak? Okej, dobra.
4: Scena Muzyczna. No i pięknie, jak nam ładnie to wszystko poszło. Gratuluję serdecznie, naprawdę. Dziękuję pani Dario za udział w naszym quizie. Mam nadzieję, że to była przyjemność.
5: Jak najbardziej, dziękuję. Bardzo się cieszę. I jesteśmy w Gdańsku też jakby właśnie będziemy wracać.
4: Wspaniale.
5: I też jakby to było bardzo miłe.
4: No to przyjemnego pobytu pani Dario życzę, a pozostałych słuchaczy oczywiście zapraszam do udziału w naszym quizie na naszej antenie.
21: Każdy może wziąć udział w quizie. Wystarczy tylko dobre nastawienie. Spotykamy się niebawem. Do usłyszenia.
22: Audycja rozrywkowa.
21: Jest dzisiaj ze mną wicemistrz Europy w ściganiu na hulajnodze, gdańszczanin Dominik Koć.
0: Dzień dobry.
21: Edyta Stańczek, właśnie, witam ciebie serdecznie, witam naszych słuchaczy.
13: Aktywnie w Trójmieście.
21: Tak naprawdę, jeśli trasy są przygotowane, to hulajnogą można jeździć cały rok, prawda? Tak, również zimą.
0: Hulajnoga to jest dokładnie to samo, co jazda na rowerze. Jeśli chodzi o jazdę, naprawdę jest to bardzo zbliżone. Można mieć i opony jak w rowerze gravelowym, jak w rowerze terenowym. Można mieć opony szosowe. No, na takich ja akurat jeżdżę. Jedyne, co przeszkadza trochę bardziej przy gorszym terenie w stosunku do roweru, to jest to, że my mamy nisko zawieszony blat w hulajnogach wyczynowych, 3-4 cm nad ziemią. W związku z tym hałdy śniegu czy lodu powodują to, że bardzo łatwo to zahaczyć, przez co można się wywrócić.
21: No właśnie, a nie brakowało tego jednak na ulicach i chodnikach.
0: Nie brakowało. Wiadomo, że jest przyjemnie, kiedy świeci słoneczko i jest ciepło i bezwiecznie, no ale no, na to nie mamy wpływu, a jednak gdzieś tą formę trzeba szlifować i w momencie, w którym mieliśmy takie warunki, nie inne, trzeba było się ruszać i tak.
21: Opowiedz nam coś o tej swojej hulajnodze, bo nie wiem, czy słuchacze mają świadomość, ale ty nie jeździsz na ani elektrycznej, ani nie. Na takiej z małymi kółeczkami. To jest nie. Po prostu hulajnoga, która wygląda jak rower właściwie i ma tak duże koła, tylko że jednak hulajnoga.
0: Tak, to jest hulajnoga sportowa. Przy haśle hulajnoga sportowa wiele osób od razu myśli o hulajnodze właśnie takiej typowej do jazdy po skateparkach na rampie. Nie, nie jest to tego typu hulajnoga. Jest to hulajnoga, w której są zamontowane koła typowo od roweru szosowego, tylko tyle, że bez przerzutek, więc dwa przednie koła z roweru szosowego montuje się do naszego sprzętu. Niektórzy to nazywają hulajnogą do jazdy szybkiej, hulajnogą rowerową. No, najpopularniejsza nazwa jednak z miejsca, gdzie ten sport jest najbardziej wypromowany, czyli w Czechach, to Kołbieszka. Jest to rama hulajnogi, taka duża rama hulajnogi, połączona z kierownicą i widelcem rowerowym, hamulce rowerowe i koła od roweru szosowego, jak już wcześniej wspomniałem. No i polega to na tym, żeby po prostu odpychać się naprzemiennie nogami i wprawiać tą hulajnogę w ruch. Prędkości podczas jazdy może nie są aż tak wysokie jak na rowerze, natomiast są zbliżone, bo średniej prędkości w trakcie wyścigu potrafią dochodzić do 26-28 km na godzinę. Przy takim tempie treningowym to jest około 23-24 km na godzinę i to jest taka prędkość utrzymywana przez na przykład 20 km przejazdu. No, tak to wygląda bynajmniej w moim przypadku.
21: I tutaj przy ściganiu na hulajnogach, to jak śledziłam te zawody w ramach Olimpiady Zimowej, to tam właśnie na przykład zawodnicy short tracka czy łyżwiarstwa szybkiego na lodzie mieli takie specjalne opływowe kaski. Wy chyba też takie macie, co?
0: Tak, zdarza się, szczególnie na krótszych dystansach. To jak najbardziej też mamy kaski aerodynamiczne. Natomiast to już zależy tak naprawdę od upodobań zawodnika. Jeśli chodzi o kaski aerodynamiczne, one mają duży minus i o tym też wspominano w trakcie olimpiady, czyli wentylacja jest znacząco pogorszona. W momencie, w którym jedziemy wyścig krótki, który trwa powiedzmy 20-25 minut, no to jeszcze idzie wytrzymać, o ile nie ma wysokich temperatur zewnętrznych. Natomiast jeśli mielibyśmy się w tych kaskach ścigać przez 42 km, no to już by spowodowało naprawdę zagotowanie głowy. Więc zazwyczaj są to kaski rowerowe, one staramy się dobierać raczej te bardziej aerodynamiczne, natomiast nie są w pełni zamkniętymi kaskami. Chyba że mówimy o sprincie czy o krótkim dystansie jakimś, no to tak, to często i w ten sposób próbujemy te dziesiąte sekundy urwać.
21: Mm-hmm. No tak, bo tutaj wszystko ma znaczenie tak naprawdę, czyli od ubioru kasku na głowie, ale też materiału, z którego taka hulajnoga jest zrobiona.
0: Tak, no hulajnogi wytwarza się z trzech materiałów, tak jak ramy rowerowe, czyli mamy stal, aluminium i karbon. Jeśli chodzi o hulajnogi stalowe, one są bardzo fajne, ale raczej do ścigania gdzieś w terenie. Do zawodów, w których ja biorę udział, czyli ulicznych wyścigów, no to najczęściej jest aluminium bądź karbon. Przy czym no, te ramy karbonowe to jest dosyć duży koszt i producentów mamy w tej chwili powiedzmy trzech i dwóch zawodników, którzy się pasjonują tym i sami po prostu we własnym zakresie budują na zamówienie taką hulajnogę, tak?
21: A czy ty spotykasz w Gdańsku albo okolicach osoby, które również jeżdżą na podobnych hulajnogach?
0: Spotykałem, zdarzało mi się, tak, jak najbardziej. Nawet parę miesięcy temu widziałem jednego pana, który ze mną przez kawałek jechał, tylko że tak typowo turystycznie. On mówi, że to zamiast rowerów służy mu do jazdy, więc tak, jak najbardziej.
21: Czyli pojawiają się już hulacze po prostu.
0: Pojawiają się takie osoby. No, u nas rzeczywiście jest to sport czy forma ruchu jeszcze mocno cały czas nieznana. Nie ma promocji tego sportu. Też ciężko, żeby ktoś o tym wiedział. Nawet jak mnie spotkają na ulicy, spytają się, co to jest, chętnie odpowiem na pytania, no ale potem jak człowiek wraca do domu, jeśli na świeżo tego nie sprawdzi, to nawet nie pamięta, jak to wyszukać. W internecie wpisując hulajnoga wyskoczy 100 tysięcy różnych innych hulajnóg, a tej konkretnej nie będzie w marketach, ich nie zastaniemy, sportowych, więc no trzeba wiedzieć, czego się szuka. No a takich osób jest stosunkowo niedużo i tu jest ten problem, że gdybyśmy mieli więcej zawodów, gdyby była lepsza promocja sportu, sądzę, że to by się przyjęło w Polsce, tak jak jest to w Czechach, na Słowacji, Niemcy zaczęli też to dostrzegać, Holendrzy w ostatnich latach nawet nie tyle zaczęli dostrzegać, co po prostu wrócili do sportu jako takiego naprawdę na wysokim poziomie, bo Holendrzy w tej chwili zaraz po Czechach chyba są najmocniejsi, jeśli chodzi o swoich zawodników. No ale są Estończycy, są Finowie.
21: Właśnie Finowie, prawda? Którzy też tam produkują swoje kickbajki.
0: Tak, Tak.
21: Ja dodam, że ty podejmowałeś wielokrotnie próby, żeby zachęcić tutaj właśnie włodarzy chociażby naszego miasta, albo ludzi zajmujących się sportem do tego, żeby no być może zorganizować coś u nas w Gdańsku, bo dlaczego nie? Zwłaszcza, że Czesi mają teraz bardzo krótką drogę do nas, wsiadają sobie w pociąg, wysiadają u nas. Takie pytania już nawet padają, prawda?
0: Tak, Czesi mają do nas po pierwsze krótką drogę, bo są w stanie dojechać pociągiem. Po drugie, autostradami też do nas bardzo, bardzo szybko są w stanie dotrzeć, zwłaszcza z tych północnych rejonów Czech. Po trzecie, polski Bałtyk stał się dla nich takim miejscem wypoczynku. W okresie wakacyjnym bardzo dużo widzimy czeskich tablic tutaj jeżdżących. Natomiast ilekroć zwracałem się, czy to do naszego Mosiru gdzieś tam mailowo, czy też do osób odpowiedzialnych za sport w Gdańsku, no to albo nie dostawałem informacji żadnej, i to jest najczęściej, albo dostawałem informację, że na przykład mnie jako zawodnika tego sportu nie są w stanie wspierać, bo wspierają tylko i wyłącznie kluby bądź stowarzyszenia. Na pewno udałoby się tutaj czołowych zawodników sprowadzić do Polski, a gdyby oni przyjechali, to by też było widać, jakie to są prędkości, jak to wygląda, tak? To naprawdę jest rewelacja, jeśli taki
21: bardzo widowiskowe
0: Roman, tak,
21: jest,
0: Roman Matias tak. przejeżdża.
21: Taki uśmiech, tak, do włodarzy naszego miasta zajmujących się sportem. Dominik Kodź, wicemistrz Europy w ściganiu się na hulajnogach, był dzisiaj moim gościem.
22: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
21: Unikalny, otwierany dach. Chyba jedyny taki na świecie. Niepowtarzalna kubatura, milion antracytowych cegieł, piękne drewniane wnętrze, a do tego mnóstwo atrakcji, które zawsze Państwo przygotowujecie. Goszczę dzisiaj panią Martę Nowicką, specjalistkę do spraw rozwoju oferty Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.
7: Zgadza się, bardzo mi miło.
21: Edyta Stańczyk z tej strony.
13: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
21: Niektórzy tak podchodzą, przystają i się rozglądają i się zastanawiają, co to takiego.
7: Tak, nawet czasem z dużym niepokojem. Ja też czasem obserwuję, że jak przychodzą do nas grupy, czy to młodzieży, dzieci szczególnie, wiadomo, dzieci są bardzo szczere, to padają takie określenia jak ojej, czy to więzienie, czy to reaktor atomowy, sarkofag, a ostatnio wśród młodzieży bardzo popularna jest budowla z Minecrafta. Uważam, że to jest też
21: skojarzenia, no tak.
7: Tak, natomiast no trochę tak jest, że nasz architekt, profesor Natorizzi, chciał, żeby ten budynek z zewnątrz był taki niepokojący, taki zaskakujący, może nawet mroczny, dlatego, że on jakby celem i ideą tego potężnego antracytowego muru było to, żeby on przypominał mury obronne.
21: Dokładnie.
7: Więc ta idea jakby nam przyświecała przy odbudowaniu teatru. A to, że on jest taki przepiękny, prześliczny, drewniany w środku, no to są takie jakby etapy chronienia. Tą naszą scenę, która jest serduszkiem i świątynią teatru, chronią mury, tak jak mury chroniły każde dawne miasto, każde świątynie i miejsca święte i ważne dla kultury, tak teraz my mamy te mury obronne, które chronią nasze serce teatru, naszą drewnianą scenę.
21: Scenę, a nawet trzy sceny, prawda? Bo scena elżbietańska i...
7: Scena włoska, scena centralna i każdy inny możliwy układ sceniczny. Przy czym to jest jakby jedna sala główna, która po prostu dzięki systemowi 56 różnych zapadni, które są i na całej podłodze, gdzie normalnie jest widownia, i na całej scenie. Dzięki temu my możemy po prostu w dowolny sposób tą scenę i widownię układać. Wynurzać sceny.
21: Ja chciałam tak nawiązać do tego, czym pani się zajmuje. No właśnie sama nazwa tego, że pani jest specjalistką do spraw rozwoju oferty teatru, no to takie, powiedziałabym, wyzwanie kreatywne. Jak się pani w tym odnalazła? To był taki pani zamysł? Chciała pani tam po prostu być w tym miejscu, czy to był przypadek?
7: To znaczy, ja pracowałam w przedziale edukacji. W którymś momencie zaczęło mnie nosić. Ja miałam coraz bardziej szalone pomysły. I przychodziłam na przykład do dyrektorki i mówiłam, że chcę zrobić warsztaty post-apo i zamknąć ludzi na 3 doby w podziemiach teatru. I dostawałam okej, rób to. I w pewnym momencie po prostu naturalne chyba stało się, że ja już nie mogę być w ramach działu, które ma swoje codzienne obowiązki, jakiś taki rytm stabilnej pracy, powiedzmy grupy, która, na przykład mamy młodzieżową grupę teatralną, która co tydzień się spotyka, opiekuje opiekujemy się seniorami, osobami z niepełnosprawnościami, mamy różne rakie warsztaty i projekty. Czasem to są długie procesy, a ja zaczynałam po prostu, tak jak mówię, mnie nosiło. Więc ja zaczynałam myśleć eventowo, wymyślać takie szalone pomysły i w pewnym momencie się jakby oddzieliłam od tego działu, nadal współpracując z edukacją, oczywiście, bardzo blisko, ale też gdzieś na pograniczu działu programowego, na pograniczu promocji, marketingu i taka dziwna nazwa, bo innej nie udało nam się wspólnie wymyślić, ale jakby sednem tego jest to, że ja mam trochę więcej wolności i jeżeli mi się uda pozyskać jakieś fundusze, czy napisać projekt, czy zdobyć wsparcie, to mogę zaproponować coś, czego jeszcze nie robimy. Nawet gdyby to miało być eventowe.
21: Właśnie, a wolność daje to, że można sobie troszeczkę przekraczać granice, tak, i troszeczkę tej wyobraźni poszaleć bardziej. Takie projekty, z których pani jest najbardziej dumna, jeśli chodzi o to, co się dzieje w teatrze.
7: Mhm. Z długofalowych projektów, to jestem niesamowicie dumna z projektu dla Gdańska. Miasto Gdańsk było dawcą grantu, a program się nazywał Edukacja do Kultury. Po to, żeby stworzyć projekt edukacyjny, który się nazywa Gdańskie Archetypy. To jest strasznie bliski mojemu sercu projekt, bo stworzyliśmy 40 kart postaci gdańszczan z różnych epok. I oni, gdzie gdańszczanie są podzieleni na archetypy, czyli na przykład artysta, humanista, albo podróżnik, sportowiec, albo buntownik, rewolucjonista. I te warsztaty są skierowane do młodzieży. Młodzież najpierw sama siebie określa, który archetyp jest mi najbliższy, a potem już pracujemy na kartach postaci, tak jak trochę w grach RPG. Tylko że młodzież dostaje tą kartę postaci z autentycznym gdańszczaninem lub gdańszczanką, która w ramach tego archetypu osiągnęła coś niesamowitego. I tam jest biogram tej postaci i są pytania do tej postaci. I młodzież się może wcielać w te postaci właśnie, odpowiadać na pytania aktorsko, już ogrywać tą sytuację. I jakby ten warsztat prowadzi z kroku na krok, prowadzi do tego, że pod koniec, jeżeli ktoś z tych młodych ludzi miał jakieś marzenia, ale się bał, na przykład nie wiedział, czy ja mogę to osiągnąć, to w trakcie zajęć zobaczył ileś przykładów z naszego miasta ludzi, którym się udało. Którzy właśnie mieli różne trudności.
21: Mhm. Inspirujące, tak, prawda? Motywujące, powiedziałabym. Bardzo. A które postaci, które archetypy cieszą się taką dużą popularnością?
7: To nie jest tak. Młodzież wybiera archetyp, a potem losuje postaci.
21: A,
7: więc to nie jest tak, że oni wybierają. Jeżeli wylosują kogoś, kogo bardzo nie chcą, no to wtedy mają prawo do jednorazowej zmiany. Aha. Tak się czasem zdarza, jak na przykład chłopcy wylosują panią, która zasłynęła z tego, że stworzyła, pozbyła się gorsetów dla kobiet, stworzyła wygodne staniki. No to czasem chłopcy na przykład mają tutaj problem z utożsamieniem się z tą postacią. Więc my przyjmujemy na warsztacie, że raz można zmienić, ale to jest jednak losowane, żeby, szczególnie po to, żeby się zmierzyli z kimś, kogo nie znają. Mm-hmm. Poznali nową historię.
21: Bardzo ciekawe. To jakie jeszcze ciekawe postaci tam się znajdują, takie, które właśnie zrobiły wiele i dla samego Gdańska, i dla mieszkańców Gdańska?
7: No tak, oczywiście nie mogliśmy sobie odmówić. Wśród artystów i humanistów znalazł się również Jerzy Limon, nasz świętej pamięci już dyrektor.
21: Dokładnie.
7: Także on też ma swoją kartę tutaj. Ale w tym samym archetypie co Limon znalazł się na przykład Chodowiecki czy Joanna Schopenhauer. To są też artyści humaniści. Bardzo ciekawą postacią jest, trudne nazwisko, Giovanni Bernardino Bonifacio Doria.
21: Tak.
7: I to jest Włoch, który przypłynął do Gdańska. Jego statek zatonął już tutaj u wybrzeży Gdańska i mieszkańcy miasta pomogli mu uratować niewyobrażalnej wielkości bibliotekę, której był właścicielem. Te wszystkie książki zostały uratowane i ten Giovanni Bernardino Bonifacio został też ocalony z tej katastrofy i w ramach podziękowania, że gdańszczanie mu tak pomogli, zamieszkał tutaj i przekazał wszystkie swoje książki na to, żeby powstała tu Biblioteka Pan. I stąd się wzięła nasza Biblioteka Gdańska, więc to jest przepiękna historia. No ale jeżeli chodzi na przykład o podróżników, no to mamy Marka Kamińskiego czy Kingę Choszcz, żeglarkę też przecież, podróżniczkę, żeglarze, podróżników, sportowców różnych. Mamy z rewolucjonistów, mamy tutaj wiele osób oczywiście związanych z Solidarnością, Henryka Krzywonos, Anna Walentynowicz, ale też sięgamy nawet do Świętopełka II Wielkiego.
21: Tak,
7: bardzo różnie. Jeszcze mamy archetypy badacza, naukowca, no tutaj nie można było pominąć pana Heweliusza, czy pana Fahrenheita, czy wielu takich innych

0: Ja dołączyłam do zespołu w 2009 roku, kiedy było wmurowanie kamienia węgielnego pod teatr. I pamiętam, że jak otwieraliśmy teatr w 2014 na jesieni, to ja tak płakałam ze wzruszenia, że po prostu nie mogłam się opanować. To było naprawdę, profesor mówił czasem, że to jest spełnione marzenie szaleńca. Dzisiaj mówimy raczej marzenie wielkiego marzyciela. Kiedy on wchodził do pomieszczenia, jego wszyscy słuchali. Ja pamiętam, że on roztaczał wokół siebie taki niesamowity autorytet i takie ciepło i taką właśnie wiarę w cuda, a myśmy za nim szli jak kaczuszki po prostu za ojcem. I tylko z podziwem patrzyliśmy na te kolejne cuda, które mu się za każdym razem udają. A czasem jak pytaliśmy, a jak się nie uda, nie wiem, pogody nie będzie. Profesor zawsze mówił, ja wierzę w boginię fortuny.
1: Tak, miłośnik Szekspira.
0: Niesamowity.
1: Niesamowity. Zresztą no, cały świat dzięki niemu dowiedział się o tym, że tutaj oto w Gdańsku mamy teatr szekspirowski, prawda? I chyba nawet głowy koronowane obecnie gościły u nas,
0: tak,
1: prawda?
0: Jeszcze w 90-tych latach, na początku lat 90-tych, ówczesny książę Karol, a już po otwarciu teatru mieliśmy wizytę księcia Williama i księżnej Kate. Także jak najbardziej jesteśmy nadal pod patronatem rodziny królewskiej. Cieszymy się z tego bardzo.
1: Mówiłyśmy już o tej bryle, która zaskakuje niejednokrotnie, ale przecież ten dach, to jest jedyny dach na świecie.
0: Jeżeli coś powstało tego typu, to nie słyszeliśmy o tym. Nadal posługujemy się tym stwierdzeniem, że to jest jedyny teatr na świecie z tego typu dachem. Istnieją budynki, które mają na przykład rozsuwany fragment dachu albo otwierany fragment dachu. Natomiast tak, żeby cała ta przestrzeń, powiedzmy dachowa, była jakąś ruchomą konstrukcją, tutaj w naszym wypadku nawiązującą, czy jakby ta inżynieria jest podkradziona z mechaniki otwieranych mostów, prawda? Więc to jest, tak naprawdę to nie jest dach, tylko to jest jakiś taki wielki otwierany most, który waży 90 ton i otwiera się w 3 minuty bezszelestnie. To jest nie do pojęcia.
1: Tak. I nagle oto mamy otwartą przestrzeń, która nawiązuje jakby do tego, co kiedyś dawno w XVII wieku w teatrach elżbietańskich się działo, prawda?
0: Tak, tak. Teatry dawne nie miały dachu. I to jest też taka ciekawostka może dla słuchaczy, bo oficjalnie mówi się o tym, że chodziło o oświetlenie, że po prostu drewniana konstrukcja plus ogień, no to się wiązało z zagrożeniem i łatwiej było grać pod światłem dziennym. Natomiast bardzo wiele pamiętników, jakichś takich kuluarowych listów, informacji, których nie znajdziemy w podręcznikach, stawia jednak tezę troszeczkę bardziej przyziemną, że chodziło też o przewietrzenie, bo zapach był po prostu tak niewyobrażalnie okropny, że gdyby nie było tego budynku bez dachu, tam by się wszyscy po prostu podusili.
1: Czyli żeby w przytomności dotarli do końca spektaklu. Teatr szekspirowski to nie tylko Szekspir, że tak naprawdę na scenach dzieje się wiele. Tam się dzieją różne warsztaty, występy, koncerty, pokazy mody.
0: Teatralny pasjans. I ten projekt to jest jeden z najpiękniejszych projektów w naszej historii, bo on jest skierowany i do młodzieży szkolnej, i do seniorów, i do osób z niepełnosprawnościami. Każda grupa zgłaszając się do projektu może pracować w swoim środowisku, w swojej miejscowości. Nigdzie nie muszą dojeżdżać. To my im opłacamy i wysyłamy do nich reżyserów, aktorów, którzy przez pół roku nawet przyjeżdżają do tych osób i pracują z nimi w tym miejscu, gdzie oni czują się bezpiecznie i swobodnie.
1: Czyli takie mobilne warsztaty.
0: Tak, ale pracują nad spektaklem. I teraz fenomen tego projektu polega na tym, że każda z tych grup pracuje niezależnie. Każda ma swojego reżysera, ale wszyscy takie trzy grupy, tak różne od siebie grupy, pracują nad tym samym tekstem.
1: Aha.
0: I nagle dzieje się magia. Nagle wydarza się coś niesamowitego, bo po zakończonej pracy te trzy grupy przyjeżdżają do nas do teatru i jedna po drugiej wystawiają ten sam spektakl. Wcielają się w te same role, mówią tym samym językiem. I w pewnym momencie dochodzi do czegoś takiego, że mamy dziewczynkę ze szkoły, 13-latkę, która dopiero co zagrała na przykład Antygonę, bo w tym projekcie też nie gramy tylko Szekspira. I za moment na scenę wejdzie pani 92 lata, która wejdzie w tą samą rolę i będzie mówić tym samym tekstem, a za chwilę po niej wejdzie na scenę uczennica z zespołem Downa, która będzie grała tą samą rolę. To jest po prostu doświadczenie nie do porównania z niczym innym. Od razu się buduje taki most jakiejś wspólnoty, jakiegoś zrozumienia. Te ludzie, którzy grają te same postacie, po zejściu ze sceny rzucają się sobie na szyję i chcą się poznać. I już nagle nie ma tych granic, że a to jest ktoś starszy, a to jest ktoś z niepełnosprawnością. Nagle wszyscy jesteśmy niesamowicie sobie bliscy, bo przeszliśmy przez to same doświadczenie, wcieliliśmy się w te same role.
1: Mamy tą samą pasję.
0: Tak, tą samą wrażliwość. Jesteśmy tak samo ludźmi, dlatego ta

0: nazwa pasjans, no bo żeby użyć pasjansa, to wszystkie karty muszą być w talii. Jak zabraknie jednej karty, to pasjans się rozpada. I my tak trochę myślimy w tych kategoriach o społeczeństwie. Każdy jest ważny w społeczeństwie. Każdy ma swoje miejsce. I w pasjansie każdy jest równy, nie? Tak. Także to jest przepiękny projekt i my go realizujemy co roku. Te trzy grupy: młodzież, osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy występują razem na jednej scenie.
1: Pięknie, naprawdę. Mm. Ten teatr nie jest tylko dla tych, którzy kochają Szekspira. On jest dla wszystkich, prawda?
0: Oj tak.
1: Więc zapraszamy. Warto tę ciekawość tam w sobie wskrzesić, przyjść, zobaczyć i przeżyć piękne emocje. A o tym wszystkim opowiadała nam, przypomnę, pani Marta Nowicka, specjalistka do spraw rozwoju oferty tegoż teatru.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Muzeum Gdańska ma pod opieką aż 10 unikatowych oddziałów i gdyby tak chcieć wspomnieć niektóre z nich, no to powiedziałabym chociażby o Muzeum Nauki Gdańskiej z kolekcją zegarów pulsarowych, Muzeum Bursztynu czy Ratusz Główny Miasta. Ale oczywiście to nie wszystko. Edyta Stańczyk, jest się czym chwalić, a o tym sobie dzisiaj porozmawiam z panem Andrzejem Gierszewskim, rzecznikiem Muzeum Gdańska. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry państwu.
3: Co jest grane w Trójmieście?
1: Łapie pan się za głowę, bo tyle placówek, tyle się dzieje.
2: Z naszymi oddziałami jest troszeczkę tak jak z Pokemonami. Złapię wszystkie. Tym z państwa, którym się to uda w przeciągu całego roku, życzymy na pewno
1: powodzenia,
2: gratulacje, jeżeli komuś się to już udało. Tak szczerze mówiąc, to nie ilość oddziałów jest ważna, tylko też czym to muzeum jest, bo ono de facto jest kilkoma, jeśli nie dziesięcioma, zupełnie różnymi stylami spędzania dnia. I czy to państwo pójdziecie do Muzeum Bursztynu, czy do takiego sezonowego Muzeum Nauki Gdańskiej. Można te wszystkie zegary, a jest tam co oglądać. Wbrew pozorom to nie jest ten pulsar, tylko historia o tym, jak bardzo złudny jest czas. Znaczy każdy z tych zegarów, który tam od średniowiecza po epokę nowożytną, z tych mechanizmów zegarowych, które tam na wieży są, wybija sekundę w swoim własnym rytmie. I wtedy, kiedy państwo tak wchodzicie, słyszycie ten tyk, tyk, tyk, tyk, tyk. Niby one powinny współbrzmieć, ale każdy wybija tę swoją jednostkę czasu w zupełnie innym rytmie. To wtedy państwo doświadczacie czegoś takiego, co naukowcy zadają sobie trud zrozumienia od tysięcy lat. Jak to jest z tym czasem? Czy to nie jest iluzja? Czy to jest jednak złudne? Czy to nie my nadajemy to poczucie czasu? Czy to nie jest właściwie coś subiektywnego?
1: Nasz wewnętrzny zegar.
2: Tak, dokładnie. Mhm. Jeszcze mamy nasze własne wewnętrzne zegary biologiczne, więc w tym miejscu doświadczacie czegoś zupełnie innego. Bardzo fajna opowieść. No, Muzeum Bursztynu, to tutaj wiemy tak naturalnie, że to jest ten najstarszy element naszej tożsamości kulturowej i jedna chyba z najstarszych takich opowieści marketingowych w Europie. Znaczy bursztyn leczy, czyli to jest de facto opowieść o tym, no dobra, fajnie, bursztyn leczy, mówimy to sobie od czasu, kiedy z tym bursztynem zaczęliśmy jakoś pracować.
1: Tak, nalewki na bursztynie, nie,
2: tak,
1: nacieranie się,
2: dokładnie,
1: znamy.
2: Tak. No i to jest opowieść o tym, czy to faktycznie działa.
1: No właśnie.
2: No faktycznie nie można tego potwierdzić, ale zobaczycie państwo na przykład, co miał wspólnego Kopernik z bursztynem, dlaczego w ogóle ta wystawa pachnie bursztynowym Kopernikiem. Zobaczycie też państwo na przykład, czemu z bursztynu wykonywano narzędzia do transfuzji krwi, bo takie rzeczy w XIX wieku były dosyć popularne, a są to dziś niezwykle rzadkie obiekty, bo w Europie zachowały się tylko dwa. Chcieliśmy ten dostać, takie narzędzie. Nie udało się, ale nie przeszkadza to nam oczywiście o tym opowiedzieć. Bardzo fajna, ciekawa wystawa. Dwie inne to już państwu zostawimy troszeczkę tak. Do samodzielnego odkrycia.
1: Zapraszamy do Muzeum Bursztynu.
2: Tak, zapraszamy do Muzeum Bursztynu. No ale mówiłem o tych sposobach spędzania dnia, więc na przykład jeżeli udamy się do wartowni numer 1 na Westerplatte, tam teraz jest duże centrum obsługi zwiedzających, jest nowa wystawa w elektrowni, którą otworzyło Muzeum II Wojny Światowej, no ale w wartowni jest z kolei też zupełnie inna opowieść. Wchodzimy do tego niewielkiego pomieszczenia, czekamy na 4:48 i wtedy zaczyna się zupełnie inna opowieść. Wnętrza wartowni zaczynają drgać. My zaczynamy się czuć tak jak obrońcy 1 września 1939 roku. Kilkunastoro młodych mężczyzn, którzy tam po prostu szukali schronienia wśród gehenny początków II wojny światowej. To są zupełnie inne wrażenia, zupełnie inne emocje. Możemy też pojechać do kuźni wodnej w Oliwie. To też jest taka mała, zapomniana perełka. Wszyscy jedziemy do zoo, wszyscy zwiedzamy Park Oliwski.
1: I mijamy, prawda?
2: A wystarczy przejść się troszeczkę na ubocze leśną ścieżką, zajść do tego magicznego miejsca otoczonego drzewami, posłuchać tych pracujących młotów wodnych, które mają ponad 100 lat, porozmawiać z kuratorem i kustoszem tego miejsca, czyli Remigiuszem Pacerem. No, on, jeżeli idzie o wiedzę, o zaangażowanie, o know-how, jak takie przedmioty wykonywać, no to chłopak ma wiedzę, można powiedzieć, wyjątkową. A jeszcze do tego, jak pójdziemy tam w weekend, to spotkamy Kowala. On też opowie o swojej pracy. Pokaże, jak to wszystko wygląda, więc bardzo fajne rzeczy.
1: Bardzo fajne rzeczy. Tak trochę fajnie nam się zrobiło, bo poszliśmy też trochę w stronę takich dźwięków, prawda, jeśli chodzi o muzeum. To ja bym jeszcze chciała...
2: W 10 oddziałach jesteśmy multisensoryczni.
1: Multisensoryczni,
2: to tak.
1: Prawda. To ja bym chciała jeszcze oczywiście o Carillonach, no bo...
2: Oj, kolejne sensoryczne
1: właśnie,
2: cudo.
1: Kolejne sensoryczne cudo, do tego też mobilne, nie?
2: No, tutaj Gdańsk jest jednym z... Nie, właściwie co ja mówię? Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, które ma czynne Carillony i to aż 3. Jest jeszcze taki jeden mechanizm w Częstochowie, ale z różnych względów pominiemy go w tej narracji, bo powinien był działać. Nie działa. Więc mamy takie instrumenty ulokowane na wieżach Ratusza Głównego Miasta i Kościoła Świętej Katarzyny. Nieprzypadkowo w tych, ponieważ pierwszy taki instrument udostępniono, mówiąc tak dzisiejszym językiem, w 1561 roku, więc to jest bardzo długa tradycja. Te Carillony w ogóle przywędrowały do nas z Niderlandów i Gdańsk w tym okresie, no to było bogate, zasobne miasto, więc siłą rzeczy takie nowinki śledziło. A jak ktoś miał instrument grający melodię z wieży, no to to już było wiadomo, tak, to jest bogate, zasobne miasto. Wtedy też w ogóle zasobność i bogactwo miasta mierzono ilością zegarów na wieżach, więc jak miasto było stać na zegar, to to już było w ogóle coś, tak? Było wow, mamy to. Patrzcie, jacy jesteśmy bogaci, jacy jesteśmy dumni. No i ta historia zaczyna się od 1561 roku. Wtedy na wieży Ratusza Głównego Miasta zamontowano taki automat wygrywający melodię. Wkrótce, po najprawdopodobniej jeszcze też w XVI wieku albo później, dołączył do tego jakiś mechanizm na wieży Kościoła Świętej Katarzyny, ale dzisiaj to ten ma najwięcej dzwonów, najwięcej można z niego wydobyć dźwięków i nieprzypadkowo tam zawsze startuje coś takiego od 20 paru lat, jak Gdański Festiwal Carillonowy. I to jest święto tego instrumentu, który być może każdy z Państwa w Gdańsku słyszał, ale nie każdy z Państwa o nim wie, że coś takiego w ogóle jest. Więc można sobie zajrzeć na taką stronkę internetową Gdańskich Carillonów, posłuchać przygód muzycznych. Bo to nie jest tak, że ten dzwon, ten instrument, te dzwony będą nam wygrywały. To jest zawsze taki miks pewnego rodzaju przygód, impresji, wrażeń, bo muzykę carillonową mieszamy też z innymi dźwiękami.
1: No tak, carilloniści mierzyli się tutaj ze współczesną i z klasyczną i z różnymi wariacjami na temat, czego tam już nie było, prawda? Odważni są.
2: Są odważni.
3: Co jest grane w Trójmieście?
1: Andrzej Gierszewski, Muzeum Gdańska.
2: Czasem też możemy zobaczyć podczas tego festiwalu taki instrument jak carillon mobilny. On się nazywa Gdańsk i to jest taki carillon, który może pojechać praktycznie w każdy zakamarek Europy, tudzież też Azji, jeżeli jest droga i można nią pojechać. To jest też takie narzędzie, jakbyśmy powiedzieli w cudzysłowie, do propagowania tej kultury carillonowej w miejscach, w których ona naturalnie nie występuje. Czyli może pojechać do Wrocławia, może pojechać do Krosna, może pojechać do Krakowa. Można go też właśnie zobaczyć na tym gdańskim festiwalu carillonowym.
1: No właśnie, chciałam o tym powiedzieć, że również w Trójmieście można spotkać i przy okazji porozmawiać z carillonistką fantastyczną,
2: tak,
1: która pięknie opowie o historii tego instrumentu.
2: Monika zawsze pięknie opowiada o swoim instrumencie, tego jej nigdy nie odmówimy. Jeżeli możecie Państwo też spotkać ten carillon mobilny w dzielnicach Gdańska, to wtedy akurat są to takie okoliczności, w których można nawet do tej kabiny, jeżeli odpowiednio z carillonistką porozmawiamy, wejść, zobaczyć, jak się gra na takim instrumencie, bo to jest coś innego niż gra na fortepianie czy na pianinie, tak? Tutaj to już potrzebujemy tylko w tym drugim wypadku palców, a tutaj już gramy uderzamy pięściami, tak? Uderzamy pięściami i wtedy dopiero z pewnym opóźnieniem, to też jest sztuka, te dźwięki się wtedy wydobywają. Mhm. A są inne, szczerze mówiąc, niż większość instrumentów. No kiedy dzwon wydaje z siebie dźwięk, to jest z natury coś donośnego, coś co wykracza troszeczkę poza skalę.
1: Andrzej Gierszewski, Muzeum Gdańska, bardzo dziękuję. W tym tygodniu w Trójmieście nie brakowało ciekawych wydarzeń, co za chwilę potwierdzą Natalia Kuśmierz i Iwona Weciślok, czyli specjalistki od lokalnych serwisów.
3: Istotne dla Trójmiasta.
4: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W Gdańsku trwa budowa Nowej Świętokrzyskiej oraz nowego mostu nad Potokiem. Powstająca ulica połączy Aleję Hawla z ulicą Kampinoską, a po obu stronach jezdni będą chodniki i droga rowerowa. Obecnie trwają prace przy podporach mostu, budowa muru oporowego i układanie nawierzchni. Pozostajemy w temacie nowości. Lekarze ze szpitala w Wejherowie jako pierwsi w Polsce wykonali 1000 operacji z użyciem nowej technologii, a chodzi o robota Mako, mówi Dariusz Nałęcz, prezes szpitali pomorskich.
5: Mamy coraz więcej pacjentów, pacjenci się dopytują o zabiegi robotyczne, czyli robotyka to przyszłość, tak jak już od paru lat jest to nasze główne motto w szpitalach pomorskich.
4: Łącznie przeprowadzono już około 1500 takich zabiegów. A w Gdyni podpisano umowę na projekt magazynu ratunkowego z zapleczem dla OSP w Wiczlinie. Dokumentacja będzie kosztować prawie 500 000 zł i zostanie sfinansowana z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Projekt ma być gotowy jeszcze w grudniu. Ponad 430 milionów złotych z KPO i budżetu państwa trafiło na inwestycje Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Pieniądze przeznaczono na leczenie onkologiczne, kardiologiczne oraz cyfryzację, a to ma poprawić jakość i komfort opieki nad pacjentami. Gdańsk inwestuje też w nowy tabor tramwajowy. Władze podpisały umowę na zakup pojazdów, które mają być najdłuższymi tramwajami kursującymi w Polsce, mówi Maciej Lisicki, prezes Gdańskich Autobusów i Tramwajów.
6: Te tramwaje będą dłuższe, uwaga, szersze, bo będą miały 2,46 m, a do tej pory wszystkie mają 2,40 m. Będą również cichsze.
4: Nowe pojazdy mają pojawić się na początku 2029 roku.
3: Tydzień w Trójmieście.
7: Iwona Wyciślok, zapraszam. Biegły nie potrafił ustalić, czy odkręcenie się śrub montażowych w kołach samochodu prezydentki Gdyni Aleksandry Kosiorek było skutkiem wadliwego montażu, czy też celowej ingerencji osób trzecich. Do poluzowania się śrub w kołach pojazdu doszło, kiedy autem podróżowała rodzina prezydentki. On zepsuł wielu rodzinom wakacje. Teraz będzie odpowiadał przed wymiarem sprawiedliwości. Policjanci zatrzymali 21-latka, który zarabiał na fikcyjnym wynajmie apartamentów w Krynicy Morskiej. Na jego koncie jest co najmniej 7 oszustw. Grozi mu do 8 lat więzienia. Uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny. W Gdańsku miejska inauguracja odbyła się w szkole podstawowej numer 38. Początek roku to nowe wyzwania nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli.
8: Jesteśmy pełne nadziei, że wszystko będzie spokojnie przebiegało, że dzieci będą zadowolone.
7: Od tego roku w szkołach obowiązuje zakaz używania telefonów i obowiązkowy stał się przedmiot z edukacji zdrowotnej. Umorzono śledztwo w sprawie incydentu z września ubiegłego roku z udziałem gdańskiej radnej KO Sylwii Cisoń i kierowcy taksówki. Strony oskarżały się o naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie. Teraz zawarły ugodę mediacyjną, pojednały się i wniosły o zakończenie postępowania karnego. Skończyły się wakacje, skończył się też remont węzła Huciskow. Prace prowadzone były tam nowym, dotąd niewykorzystywanym w Gdańsku sposobem, mówi Weronika Korol z gdańskiego zarządu dróg.
9: Po raz pierwszy w Gdańsku zastosowaliśmy prefabrykowane elementy torowiska. To rozwiązanie pozwoliło znacząco przyspieszyć pracę.
7: Remont całej infrastruktury tramwajowej na węźle Hucisko kosztował ponad 15 milionów złotych. Wystartowała kolejna edycja gry rowerowej w Kręcie w Sopot. Przez wrzesień i październik pracownicy sopockich firm będą kręcić kilometry w drodze do pracy. W tym roku wyjeżdżone punkty można wymienić nie tylko na nagrody, ale również na karmę dla zwierząt ze schroniska Sopotkowo. We wrześniu, w październiku i listopadzie mieszkanki i mieszkańcy Gdańska będą mogli ponownie wziąć udział w bezpłatnym szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa, ochrony ludności i reagowania w sytuacjach zagrożenia. W ramach jesiennej części programu zaplanowano kilkadziesiąt warsztatów w różnych dzielnicach miasta. Obowiązują zapisy.
1: Iwonie i Natalii dziękuję. Zapraszam na jeszcze więcej wiadomości z Gdańska, Trójmiasta, z Pomorza. Edyta Steńczyk, do usłyszenia.
0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Festiwal Kultury Żydowskiej Zbliżenia po raz 14 zorganizowano w Gdańsku. O tym, co ciekawego w tym roku, rozmawiam z jego organizatorem, panem Markiem Brantem. Edyta Steńczyk, zapraszam serdecznie.
3: Co jest grane w Trójmieście?
1: Dobijamy do brzegu.
10: Nie ma problemu.
1: 14. edycja, już, prawda? Tyle lat.
10: No tak, tak, poleciał ten czas, nawet nie wiemy kiedy.
1: I co w tym roku właśnie, czego się możemy spodziewać, bo zawsze są to naprawdę różnorodne formy, bo są to i właśnie przedstawienia, i spotkania z autorami książek, i występy muzyczne, i też różne warsztaty, w których można uczestniczyć.
10: Staramy się, żeby ta nasza oferta była co roku bardzo atrakcyjna i ciekawa. To jest trudne, niemniej jednak festiwal będzie trwał na prawie 5 dni. W ofercie mamy 3 koncerty, warsztaty, spacery z przewodnikami właśnie śladami gdańskich Żydów, premierę spektaklu. Mamy również warsztaty, które kierujemy zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. I mamy też spotkania z autorami, no, mam nadzieję, ciekawych pozycji literackich, książek.
1: Oczywiście szczegółowy program Państwo znajdziecie na stronie. Są jeszcze wolne miejsca, można się zapisywać na wydarzenia?
10: Wydaje mi się, że na wydarzenia, które są opatrzone uwagą, obowiązują zapisy, nie ma już miejsc. Ale można próbować do nas pisać i próbować dostać się na listę rezerwową. Zauważyliśmy niestety albo stety taką tendencję, że ludzie z rozpędu zapisują się na wiele rzeczy, po czym na nie nie przychodzą. I czasami mamy 20 miejsc, listę i z tej listy pojawia się 5 osób, a 15 osób jest, które czeka, żeby wejść. No taka tendencja, nic nie poradzimy.
1: Dokładnie.
10: Byłoby dobrze, gdyby ludzie, którzy zapisują się na takie warsztaty, które są zamknięte, czy spotkania, jeżeli nie przychodzą, informowali nas w jakiś sposób o tym. Możemy wtedy wpuszczać ludzi, którzy są na liście rezerwowej. My oczywiście, to jest zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Nie prowadzimy jakichś zapisów na takie wydarzenia typu koncerty czy spotkania literackie, no ponieważ wtedy również musielibyśmy stwarzać listy i znowu zacząłby się to takie błędne koło przychodzimy, nie przychodzimy.
1: Co pan szczególnie poleca? Co jest panu
10: bliskie?
1: Jest
10: mi naprawdę bardzo trudno powiedzieć, co ja szczególnie polecam, bo wydaje mi się, że każda pozycja jest bardzo ciekawa i bardzo interesująca, w zależności od tego, kto się czym interesuje. No, fanom koncertów mogę polecić wszystkie 3.
1: Tak, dokładnie, każdy inny, prawda?
10: Pierwszy koncert, czyli Aspa Anogiatti i Klezmoriot. Pierwszy, mam wrażenie, polski, chyba w Polsce jedyny zespół klezmerski założony i prowadzony przez kobiety. Bo to jest kobiecy zespół klezmerski. W tym roku z grecką instrumentalistką i wokalistką będzie koncert poświęcony takim tureckim śladom w muzyce sefardyjskiej. Takie trochę połączenie z wschodu i zachodu. Orientu i tego, co nazywamy kulturą żydowską. Zobaczymy, jak to dziewczyny prześledzą. Z kolei Maria K. w koncert The Machine to z kolei jej wizja tradycyjnych utworów żydowskich, które gdzieś tam się tam kojarzą z Majsztejte Webeus czy Majdisze Mamy. Tymczasem okazuje się, że można te piosenki przełożyć na język współczesny, zagrać je tak, że współcześni mówią tak, to nas teraz bierze, nie jest to już jakieś ckliwe. Oczywiście nie mamy nic przeciwko ckliwości i tradycji, ale tak jak Polska długa i szeroka, te piosenki są śpiewane zawsze tak samo. Natomiast Maria proponuje zupełnie inne podejście do tego. No i z kolei koncert Simchy Kellera, tradycyjny koncert muzyki hasyckiej.
3: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
1: Pan Marek Brandt, prezes Fundacji Zbliżenia.
10: Jeżeli chodzi o spotkania literackie, no na przykład mamy tutaj spotkanie z panią Ewą Kobylińską-Dechę, psycholożką, która napisała książkę Psychoanalityczne losy dwóch żydowskich psychologów, Szalita i Bychowskiego. Bychowski i Szalita, to takie dwa nazwiska są. Wydawałoby się, że to jest pozycja skierowana na przykład tylko dla psychologów. Otóż nie. Jest to bardzo dobra książka, jeżeli chodzi o literacką, taką akcyjną nawet formę. Czy na przykład spotkanie z Janną Degler, która będzie opowiadała o żydowskich ogłoszeniach matrymonialnych dawnych, jak to wyglądało, co oczywiście jest samo w sobie zabawne i dziwne, no bo generalnie środowiska żydowskie Polskie obywały się kiedyś bez takich instytucji jak jakieś ogłoszenia, bo były swatki. To one. I teraz tą rolę swatek przejmują redakcje, ogłoszenia. Można zobaczyć, jak to, w jaki zabawny sposób to w ogóle wygląda. Czy spotkanie na przykład wokół poezji sefardyjskiej, słowa gasnącego języka, czy spotkanie z Bellą Schwarzman, wspaniałą tłumaczką, która będzie mówiła o nieistniejącym takim dzienniku Kali Mołodowskiej, bardzo ważnej pisarki żydowskiej, która odcisnęła swój ślad i piętno w zasadzie na literaturze kobiecej. Więc to tutaj jest, wydaje mi się, że dość ciekawe. Interesujące są spacery, tak jak już mówiliśmy. Od razu jakby uprzedzam tych, którzy się na nie wybierają, że jeżeli byli w zeszłym roku, to trasa jest taka sama. My mamy bardzo dużo zapytań o te trasy. Z jednej strony nie ma też... nowe się nie pojawiają.
1: Tak.
10: Ale mamy bardzo dużo zapytań od ludzi, którzy nie byli na takich spacerach. Zauważyliśmy, że co roku zapisuje się pewna ilość osób, która już była. I czasami jak ich pytamy dlaczego, albo myśleliśmy, że to inna trasa. Ale jedni mówią, ale bo to bardzo fajnie, ja bym chciał pójść jeszcze raz. No zachęcam, ale też uprzedzam, tak? Żeby nie było potem zdziwienia, że to jest ta sama trasa. Oj, ja już tutaj byłem, nie?
1: A co na warsztaty bierzecie w tym roku?
10: W tym roku robimy tak. Hania Kosowska będzie robiła warsztaty z chusty takiej tradycyjnej, którą przykrywa się chałkę na szabat. Różne przepiękne wzory. Będzie można zobaczyć, jak się to różni, jakie te wzory mogą być. Ona też oczywiście będzie opowiadała o tym, trochę o szabacie, trochę o koszerze, trochę o tradycji. Dla dzieci z domów dziecka mamy właśnie przygotowane warsztaty prowadzone przez Magdalenę Lelwic, artystkę z Pomorza tutaj, która będzie z dziećmi robiła ozdoby, czy na Hanukę, czy na Purim, czy będzie wykorzystywała różnego rodzaju elementy, wzięte oczywiście z tradycji żydowskiej, typu chamsa, typu drzewo. Mamy też to jest taki warsztat, spotkanie z Simcha Keller będzie prowadził nas przez szabat. Jak to wygląda? Jakie są tradycyjne modlitwy? Czemu tak? Czemu inaczej? Co i dlaczego ten szabat jest taki ważny w życiu żydowskich społeczności? No bo to w zasadzie jedno z najważniejszych świąt. Co my tutaj jeszcze mamy z warsztatów? Warsztaty komiksowe właśnie. Doktor Anna Kuchta będzie opowiadała nam o takim zjawisku jak Holopolo, czyli o Holokauście, ale w innym spojrzeniu troszeczkę. I będzie też prowadziła warsztaty właśnie związane z tym zjawiskiem. Myślę, że warto na to przyjść i zobaczyć, jak to jest postrzegane. Jakimi metodami ona się posługuje, jak do tego podchodzi. Bo chodzi o taką komercjalizację tego Holokaustu i ona będzie o tym opowiadała właśnie. No myślę, że ta nasza propozycja jest różnorodna i szeroka.
1: Zainspirował mnie pan, zaciekawił. Myślę, że naszych słuchaczy również. Zapraszamy państwa.
10: Tak,
1: warto się wybrać.
10: Zapraszam.
1: Jak każdego roku zresztą. bo sporo się dzieje. Jeszcze się zapytam, bo to 14 lat to już jakiś czas, prawda? Jak pan to wszystko obserwuje, jakie są pana doświadczenia, ten dialog, nad którym właśnie zawsze pracujecie, tak? Czy ten dialog kiedyś było łatwiej, dzisiaj jest łatwiej prowadzić, jest inaczej?
10: Ja powiem tak. Ostatnie wydarzenia na świecie niestety odciskają się również na wydarzeniach związanych z kulturą żydowską. Jakoś to się odbija na zainteresowaniu. Może nie przekłada się na frekwencję tak bardzo, ale jakby ta atmosfera gdzieś tam się... Ja się nie dziwię, że tak jest. Znaczy i dziwię się, i nie dziwię się. To znaczy właśnie po to są takie festiwale i spotkania, żebyśmy sobie wyjaśnili również, o czym my w ogóle mówimy. Z czym się zgadzamy, a z czym się nie zgadzamy, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju zjawiska i to, co się dzieje, no powiedzmy sobie, na Bliskim Wschodzie, tak? No, nie uciekniemy od tego, bo również ludzie nas pytają, jak to jest, że robicie festiwal kultury żydowskiej, a Izrael robi takie rzeczy. Otóż my się odcinamy od tego, co robi państwo Izrael w tej formie. I nie zgadzamy się na przykład z wieloma wypowiedziami polityków izraelskich. Rozumiemy również stanowisko Izraela, który chce tam gdzieś przetrwać w tym wszystkim. Natomiast, tak jak zawsze podkreślamy, nie jesteśmy festiwalem kultury izraelskiej, tylko kultury żydowskiej, Żydów europejskich i sefardyjskich, ale w zasadzie europejskich. pokazujemy to, co wnieśli do kultury polskiej i europejskiej, jakie są ich wspólne mianowniki, jak się przenikały, jak się inspirowały. Na tym się skupiamy. Ale zauważamy też takie duże zainteresowanie młodych ludzi tym festiwalem. Do tej pory mieliśmy wrażenie, że przychodzi na te pierwsze dwie, trzy, cztery edycje, że przychodzą ludzie w średnim wieku i seniorzy. Widzimy od paru lat taki przełom trochę, dużo młodych ludzi przychodzi na te warsztaty. Również pojawiają się wolontariusze, licealiści i studenci, którzy chcą z nami współpracować.
1: Dzieje Żydów Gdańskich to wielowiekowa, burzliwa historia, która rozciąga się od średniowiecza, potem sięga dużego rozkwitu w wieku XIX-XX i kończy się zagładą. I tak naprawdę warto sięgnąć po książkę o tym samym tytule, czyli właśnie Dzieje Żydów Gdańskich, ale warto też uczestniczyć w wydarzeniu, które od 14 lat już organizowane jest w naszym mieście. Edyta Stańczyk, witam serdecznie Państwa i witam mojego gościa, pana.
10: Kłaniam się
1: serdecznie. Pana Marka Branta, który organizuje Festiwal Kultury Żydowskiej w Gdańsku, Festiwal Zbliżenia. Witam serdecznie.
10: Witam jeszcze raz.
3: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
1: Dzisiaj tak naprawdę, jeśli chodzi o ślady Żydów gdańskich, no to pomykamy sobie do nowej synagogi w Gdańsku, w Rzeszczu. Możemy odwiedzić cmentarz nieistniejących cmentarzy. Niewiele się zachowało tak naprawdę, ale dzięki właśnie działaniom, czy to Fundacji Zbliżenia, czy również naszym wspaniałym przewodnikom miejskim, wiele wspomnień jednak ciągle żyje w historii opowiadanej, prawda?
10: Tak, tym bardziej, że tych śladów naprawdę jest dużo. One może nie są tak wyeksponowane. Nie ma zbyt dużo tablic na przykład mówiących o tym, że tu oto był żydowski przedsiębiorca. Ale na przykład wystarczy podejść i zobaczyć gmach Politechniki Gdańskiej, którą zaprojektował architekt pochodzenia żydowskiego. Wystarczy pójść do Wrzeszcza, przejść się uliczkami Wrzeszcza, gdzie, tak jak pani powiedziała, nasi przewodnicy dokładnie pokażą, co, gdzie jest związane z tradycją, z kulturą żydowską, ze społecznością żydowską, czy ścisłe centrum, nie tylko zresztą ścisłe centrum. Jeżeli mówimy o cmentarzach, no to zachował się przecież cmentarz na Chełmie. On oczywiście był bardzo zaniedbany, bardzo zniszczony i staraniami gminy żydowskiej w Gdańsku został reaktywowany. Oczywiście trzeba na nim jeszcze dużo zrobić, ale mamy też cmentarz żydowski we Wrzeszczu, o którym pamięć przywracamy. Dzieje się to bardzo powoli, ale robimy to wspólnie z naszymi partnerami, z miastem, ze Stowarzyszeniem Festi, z Fundacją Zapomniane. To są takie działania, którymi zajmujemy się w ciągu roku przed festiwalem. Natomiast tak, tych śladów jest trochę. Choćby również miejsce, w którym stała Wielka Synagoga w Gdańsku, tam gdzie obecnie jest Teatr Szekspirowski, czy getto jednobudynkowe, które było i mamy teraz tablicę upamiętniającą to miejsce. Więc jest gdzie pójść i co zobaczyć.
1: Tak, dokładnie. Ja jeszcze powinnam wspomnieć o dokumentach, które powstały dzięki między innymi Państwa działalności, tak? Których zajawki można zobaczyć na stronie Fundacji Zbliżenia.
10: Tak,
1: i
10: oczywiście.
1: Można sobie też obejrzeć całe filmy dokumentalne.
10: Można również zobaczyć taki film dokumentalny, który powstał 14 lat temu w cieniu Wielkiej Synagogi. Opowiada właśnie o historii Żydów gdańskich od momentu, kiedy pojawili się na Pomorzu i w Gdańsku, aż, tak jak pani powiedziała, do czasów zagłady.
1: Zachęcamy Państwa. Dziękuję bardzo. Pan Marek Brandt, prezes Fundacji Zbliżenia. Miło
10: Dziękuję.
1: Mi było Pana gościć.
10: Dziękuję bardzo.
0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
1: Dzisiaj nie będziemy Państwa zachęcać do karkołomnych wyczynów, ale skoncentrujemy się na czymś realnym, na przykład na pierwszych krokach w bieganiu, a może w pływaniu, a może w jeździe na rowerze, bo od tego zwykle wszystko się zaczyna. Edyta Stańczyk, witam między innymi wszystkich gdańskich biegaczy. Dzisiaj jest ze mną pan Jacek Gwoźniak, gdański triatlonista. Witam pana bardzo serdecznie.
11: Witam, dzień dobry.
1: My tutaj sobie już małe gadu-gadu przedwstępnie zorganizowaliśmy i w ogóle cała ta historia pana jest bardzo ciekawa. I kiedy to się zaczęło?
11: No, ja zawsze byłem aktywny sportowo, zawsze taka żyłka rywalizacji też włączała i jeszcze na boisku, bo to też były trochę inne czasy. Mojej młodości, jestem z 1980 roku, wychowałem się na osiedlu Chełm tutaj w Gdańsku i gdzieś tam zawsze była jakaś rywalizacja między blokami czy między klasami, więc to gdzieś tam w piłkę na początku. Gdzieś ta piłka później przeszła w koszykówkę, ja zawsze aktywny byłem, ale do pewnego momentu. W późniejszym trochę etapie człowiek się gdzieś trochę zapuścił, zapomniał o tym sporcie, były inne rzeczy w głowie. Jakbym miał tak sobie gdzieś mniej więcej podsumować, to i przyczyną tych wszystkich moich takich tych właśnie odejścia od sportu i powrotu były kontuzje. Tak paradoksalnie, bo to jest też ciekawe. I chyba to tak czasem jest, że człowiek dopiero zaczyna się za siebie brać, kiedy coś mu zaczyna dolegać. Potknięcie czy problem nas motywuje do tego, żeby z tej przysłowiowej kanapy się ruszyć. Próbowałem właśnie biegając, bo to tak najłatwiej założyć buty i wyjść sobie gdzieś tam pobiegać, tak? Natomiast to też robiłem właśnie tak jak taki trochę przysłowiowy Janusz, można powiedzieć, czyli bez żadnego jakiegoś tam specjalistycznego obuwia, czy w ogóle bez jakiegoś takiego przygotowania, rozgrzewki, rozciągania. I to niestety, jeżeli ktoś cały czas ma taki drive, żeby biegać szybciej, mocniej, więcej, no to się z czasem mocno gdzieś tam odbija, no bo pojawiają się kontuzje, tak? I gdzieś tam to u mnie też występowało, bo to niestety tak już jest.
1: Czyli rozciąganko zawsze.
11: Tak,
1: po
11: tak.
1: Porządne przygotowanie.
11: Przed dynamiczne, przed właśnie jakimś tam bieganiem, a po bieganiu takie statyczne rozciąganie. Jest potrzebne i to naprawdę, i w ogóle jakby jeszcze wracając może teraz do tego, co w tej chwili ja już wiem o sobie i też o swoim ciele, to też bardzo mocno trzeba właśnie też postawić na takie ćwiczenia stabilizujące w ogóle tutaj miednicę, biodra, kręgosłup, bo to ten core tak naprawdę, bo to też ma bardzo duży wpływ na to, jak nasze ciało się potem zachowuje, chociażby podczas tego biegania. I czasami jak się patrzy na kogoś, kto biega i się tak rusza jak taki trochę pingwin w lewo, w prawo, no to znaczy, że on po prostu nie ma tych mięśni brzucha i takich tam jakby głębokich mięśni dobrze ustabilizowanych, co potem też może rodzić różne konsekwencje. Warto zwracać uwagę na takie właśnie rzeczy. Ja wiem, że zawsze mamy tam ograniczony czas, nie wiem, chcemy godzinkę poświęcić na to bieganie, to lepiej naprawdę z tej godzinki biegania odjąć te 10-15 minut na to, żeby sobie przed i po poćwiczyć się, porozciągać, niż tą bitą godzinę biegać.
1: Panie Jacku, pan mówi tutaj kontuzje, ale tu przecież jak pan się rozhulał, jeśli mogę tak powiedzieć, no to nie tylko bieganie, ale i pływanie, i jazda na rowerze, triatlon, bo no właśnie, mówimy triatlon, tak. Ale być może nie wszyscy wiedzą, na czym ta dyscyplina polega, prawda?
11: Moja historia, można powiedzieć, taka już rzeczywiście tego powrotu do zdrowia, tak, dlatego powiedziałem, że u mnie to zawsze był taki etap związany z kontuzjami, jakby to powstawanie z martwych, ponieważ przed taką operacją trzeba się dobrze przygotować, jakby człowiek zaczyna ćwiczyć po to, żeby później łatwiej się było zrehabilitować. No i ja zacząłem właśnie rehabilitację jeszcze przed operacją. Zacząłem chodzić na takie ćwiczenia wzmacniające mięśnie. 5 operacji tego jednego kolana. I to spowodowało, że ja po prostu tak miałem taki tryb padnij powstań, bo przed każdą operacją musiałem się właśnie mocno przygotować. Potem była ta operacja. Po takiej operacji to się tam kilka tygodni dochodzić do siebie, kiedy lekarz dał mi zielone światło, ja zacząłem realizować swój plan, który sobie uknąłem gdzieś tam w głowie, że ja zrobię zawody w Gdyni, tam są zawody Ironmana od wielu lat. Zawody sprint to jest jakby taki prawie najkrótszy dystans, który można zrobić, i ja sobie po prostu kupiłem pakiet na te zawody i powiedziałem, że muszę to zrobić, to mam tam 8 miesięcy, żeby się do tego przygotować, i to był mój cel. Powiedziałem Agnieszce, żonie, ona się popukała w głowę, powiedziała, co ty kurczę. I sobie gdzieś tam zacząłem w głowie układać, że tu będę chodził pływać, tam będę sobie jakby jeździł na rowerze.
1: Ważne, żeby się podnieść tyle razy, ile się upadło, mimo wszystko, nie poddawać się.
11: Ładnie.
1: I tak naprawdę czasami to, co wydaje nam się czymś fatalnym, tak jak na przykład choroba, jest taką motywacją do tego, że można zmienić swoje życie na lepsze i dużo bardziej poprawić swoją kondycję fizyczną, tak jak widać.
11: Gdzieś tam te endorfiny to nie jest tylko taki mit, tak? To gdzieś tam rzeczywiście się ujawnia. Są różne dni, takie kiedy się nie chce, takie kiedy się chce bardzo, a nie wychodzi. No różnie to jest, bo to jakby to nie jest tak, że zawsze jest super, tak? I są dni, kiedy dziecko choruje albo płacze w nocy i trzeba się nim zająć, kiedy są inne sprawy tam wagi takiej, że praca po prostu wzywa i nie da rady, ale trenuję teraz akurat w takim teamie, gdzie mamy ludzi, którzy są zawodowcami wręcz, tak? Mają jakby, to jest ich główne źródło, że tak powiem, utrzymania, ten sport. Są tacy profesjonalni amatorzy, do których trochę mogę siebie zaliczyć w tej chwili. No i są tacy ludzie, którzy po prostu sobie tam dla fanu od czasu do czasu gdzieś tam startują.
1: I tutaj, powracając do triatlonu, to jest taka trójdyscyplina, tak? Mhm. Najpierw jest pływanie, tak. Potem jest rowerek, tak. A potem jest bieganie, tak? Tak to w kolejności wygląda.
11: Tak jest. Triatlon, ale jakbyśmy tak mieli wchodzić w szczegóły, to tych, w cudzysłowie, dyscyplin jest jeszcze więcej w tym sporcie, bo tu jeszcze dochodzi do tego kwestia strefy zmian, bo trzeba się też przebrać raz, dwa i czasami się przegrywa, bo to też się śmiejemy czasami, że ktoś się gołzdrał tam w tej strefie, bo czasami się przegrywa o kilka sekund, tak? Z drugim zawodnikiem, albo z kilkoma zawodnikami. To jest czasami kwestia tego, że właśnie ktoś, no buta nie był w stanie założyć szybko, albo gdzieś tam coś mu wypadło i musiał się wracać. I tak to czasami jest, więc tutaj wszystko jest ważne i tam kolejną dyscypliną, między innymi taką, która się też, o której się głośno mówi, to jest odżywianie. Natomiast, no bo on jest bardzo ważny, trzeba pamiętać o tym, trzeba się suplementować, tak, no i przed i w trakcie, tak, żeby się nie odwodnić, bo potem jak już się zaczyna chcieć pić, albo człowiek zaczyna chcieć jakby czuć jakieś łaknienie, czy uczucie zmęczenia takiego dziwnego, no to już jest problem, bo to wtedy już jest za późno. To trzeba robić też jakoś na bieżąco. Natomiast wracając do tych trzech dyscyplin podstawowych, no tak, pływanie. Ja jak zaczynałem, to jakby nie byłem w stanie, jakby dystans ten, który sobie założyłem do realizacji właśnie w tej Gdyni, to był sprint, czyli to jest 750 metrów pływania, 20 km rower i 5 km biegania. W sumie, jak na to spojrzeć, no, dramatu nie ma, natomiast wiele osób się boi tego pływania. Każdy gdzieś chodzi, biega, na rowerze też większość osób jeździ, no ale z tym pływaniem to jest różnie, tak? I ludzie się tego boją, szczególnie w wodach otwartych, bo to wiadomo, różna może być pogoda. Ja się nie ukrywam, też tego bałem, szczególnie, że ja w ogóle nie miałem ani techniki. Pływałem na basenie jakby od młodości, natomiast w jakimś momencie tak człowiek głównie pływa tą żabką albo nie wiem, albo gdzieś tam jakimś trochę innym takim stylem, no i tego kraula takiego klasycznego to jest mało i człowiek się, jak nieumiejętnie pływa, to się bardzo męczy. Zacząłem chodzić na basen, tak? I jakby dla mnie celem pierwszym było przede wszystkim, żeby spróbować podczas jednego takiego treningu przepłynąć ciągiem właśnie te 750 metrów. Czyli to był dla mnie taki pierwszy mój jakiś tam cel. Jak już do tego doszedłem, to już byłem, dobra, spokojny. Mówię, dobra, to w sumie nie ma dramatu.
0: Audycja poradnicza.
1: Pan Jacek Woźniak, triatlonista z Gdańska.
11: No i tak zacząłem na ten basen chodzić właśnie tutaj przed pracą, tam 6 rano. Żona w ogóle się patrzy na mnie, gdzie ty idziesz, a z kim ty się tam spotykasz, nie? Już tak podejrzewany o różne tam rzeczy, że dla kogo ty zrobisz w ogóle? Ona nie mogła zrozumieć, nie, może teraz do teraz też nie do końca rozumie, że ja to robię tak naprawdę w jakimś stopniu dla siebie, tak? Żeby się czuć gdzieś tam trochę spełnionym. Po prostu sam sobie tam tak, nie wiem, z głowy układałem, że dzisiaj będę pływał, a dzisiaj to sobie pobiegam, a to tego sobie pojedę na rowerze.
1: Ale na początek to jest dobry chyba cel,
11: no,
1: nie?
11: Taki
1: pomysł, żeby sobie stawiać jakieś cele, nie? Że właśnie pójdę na ten basen, spróbuję przepłynąć tam te ileś metrów na początek, zobaczę, czy mam kondycję, czy nie, prawda? A potem krok po kroku zawsze można skorzystać z profesjonalnego trenera na przykład.
11: No, bo to nigdy człowiek na początku nie wie, co się wydarzy. Ja teraz jak patrzę z perspektywy czasu trochę, to żałuję, że na przykład trochę za późno gdzieś tam kogoś nie poprosiłem o pomoc, nie? Też no, miałem jakiś budżet, tak? I musiałem sobie kupić rower. Bo nie miałem roweru. Ja w ogóle byłem, powiem szczerze, nigdy nie jeździłem na rowerze. Ja po prostu jak byłem młodszy, to miałem jakiś rower, jakiegoś takiego Pegaza małego, którego dostałem na komunii, ale później nie miałem tej kolażówki, jakiegoś roweru MTB. To dla mnie też była jakaś taka zagadka, bo ja generalnie rzecz biorąc, nawet teraz czasami jak na jakichś zjazdach, to się trochę boję. Nie mam takiej pewności, którą tam gdzieś zyskiwałem z czasem. Natomiast paradoksalnie ten rower to jest moja najsilniejsza dyscyplina. Też radziłem się różnych osób, co kupić, jaki rower kupić. Kupiłem jakiś tam, powiedzmy, nie najgorszy, nie najlepszy. I dopiero z czasem, jak już tam po roku czy po dwóch, jak już rzeczywiście zobaczyłem, że mi się to podoba, to zainwestowałem trochę więcej w lepszy taki triathlonowy rower specjalny, no bo one to są takie rowery, na które się tak naprawdę leży. I tutaj też wchodzimy w takie już szczegóły, nie wiem, czy chcemy tutaj kogoś w to wdrażać. Też warto, jak się kupi rower, to udać się do osoby, czy do takiego serwisu, który zajmuje się bike fittingiem, bo to jest tak, że czasami jak rower, no wiadomo, każdy gdzieś tam kiedyś jak kupował rower, sobie siodełko ustawiał tak, żeby tam było na odpowiedniej wysokości i to było tyle, tak? Natomiast jak ktoś już zaczyna trenować i jeździć trochę więcej czasu, to musi zadbać o to, żeby ten rower był dopasowany do jego budowy ciała, do jego wysokości, długości ramion, nóg, ponieważ można sobie też zrobić jakby kontuzję, tak? Można sobie zrobić krzywdę i gdzieś zaczynają ramiona boleć, drętwieją palce podczas jazdy takiej dłuższej. To jest wszystko związane z tym właśnie, że rower nie jest do końca dobrze ustawiony. I co? I powiem tak, bo to jest też śmieszne. Ja wystąpiłem w 8 zawodach przed tą Gdynią. Ja w międzyczasie w 8 różnych zawodach wystąpiłem, bo się już nie mogłem tego doczekać. Już byłem taki gotowy i taki byłem pewny, że to jest to, co ja bym chciał robić.
1: Nasz challenge gdański.
11: Tak. Są bardzo dobrze zorganizowane zawody, tak? To są jakby, mam perspektywę też kilku imprez międzynarodowych i powiem szczerze, że te zawody w Gdańsku naprawdę no, stoją na najwyższym poziomie. Tutaj organizator, którego również pozdrawiam, staje na wysokości zadania. W ogóle jest bardzo dużo wolontariuszy, to wszystko jest dobrze zabezpieczone, jest super ta strefa finishera, czyli na sam koniec ten bufet dla wszystkich zawodników i w ogóle obsługa jest, no naprawdę, to tego nie ma nawet na innych zawodach międzynarodowych, więc ja z chęcią i ja zawsze z radością startuję w Gdańsku. Dzięki temu Gdańskowi, to powiem szczerze, też tak trochę się wbiłem na trochę wyższy, można powiedzieć przynajmniej w mojej świadomości level, bo jakby te zawody takie właśnie, które są cykliczne, czy na przykład challenge, bo challenge jest na całym świecie w różnych miastach. Na tych zawodach można dostać kwalifikacje na takie, nazwijmy to, mistrzostwa ich wewnętrzne. No i ja właśnie też na takie mistrzostwa w Gdańsku dostałem kwalifikacje. No jest to taka też fajna nobilitacja, czy taki też trochę kop motywacyjny, no bo jednak gdzieś tam się człowiek zakwalifikował. Jest druga organizacja Ironman, też bardziej znana może. I to są zawody, które są między innymi w Gdyni organizowane, która jest bardziej prestiżowa pewnie i jest trudniej się gdzieś tam się trudniej na te mistrzostwa dostać, natomiast mi się również udało.
1: Żona przekonała się.
11: Nie, już
1: kibicuje.
11: Tak, żona jest myślę, że najwierniejszym kibicem i to ją też bardzo mocno pozdrawiam. Kibicuje to jest po pierwsze, natomiast ona mi pozwala w ogóle na to. Kilkanaście godzin w tygodniu treningów, tak? Ja trenuję codziennie, czasami nawet dwa czy więcej razy dziennie. Staram się czasami te treningi łączyć właśnie też z jakimiś aktywnościami z moją żoną albo z dzieciakami. Jak chodzimy na basen, to czasem chodzę na basen właśnie z młodym albo z młodą. Mam dwójkę dzieci, również je pozdrawiam. Czasami jeździmy razem na rowerach.
1: Życzę panu cały czas tego zapału, który ma pan w sobie. I oczywiście nie życzę już kontuzji żadnych.
11: Znaczy kontuzje cały czas są, to też nie będę ukrywał, to jest taki chleb powszedni. Ci fizjoterapeuci i rehabilitanci są nasi najlepsi przyjaciele.
1: Niektórzy powiedzą, że jest to kwestia jakichś kompleksów, tak, że musimy sobie coś udowadniać, a może to nie o kompleksy chodzi, może to właśnie jest jakaś ciekawość świata, potrzeba, pasja, która jest jakąś siłą napędową w nas samych.
11: Ambicja.
1: No, ambicja. Są różne rzeczy, które nami kierują. Taki nasz wewnętrzny duch. Każdy coś tam ma, każdy coś innego. To, co mu sprawi przyjemność. A gdyby przy okazji chciał spróbować triathlonu, to zawsze można. Rower oczywiście można wypożyczyć. Nie zawsze od razu trzeba
11: wszystko
1: kupować.
11: Wszystko można.
1: Prawda?
11: Piankę można wypożyczyć.
1: Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Przypomnę, że moim i państwa gościem był pan Jacek Woźniak, triathlonista z Gdańska. Dziękuję za te wszystkie wskazówki.
0: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
1: Wspominałam na naszej antenie o gdańskich Carillonach, o nowych miejscach, które warto odwiedzić w Gdańsku, w tym o nowej odsłonie Poczty Polskiej w Gdańsku. Byliście już tam państwo? Jeśli nie, serdecznie polecam. Warto uzupełnić tę wiedzę przed quizem Wiedza o Gdańsku, na który zapraszam razem z Moniką Tarką. Monika już zmierza w moją stronę, a to zapowiada dobrą zabawę. Edyta Stańczyk, zapraszam.
0: Audycja rozrywkowa.
12: Za chwileczkę zaproszę kolejną, tym razem słuchaczkę do quizu. No i będę zadawać pytania dotyczące Gdańska. Mam nadzieję, że państwo, którzy nas teraz słuchają, też się będą bawić razem z nami i też spróbujecie odpowiedzieć na pytania, które dzisiaj przygotowałam. A dzisiaj ze mną pani Aneta. Dzień dobry, pani Aneto.
13: Dzień dobry, cześć.
12: Proszę powiedzieć, czy pani mieszka w Gdańsku od dawna, czy może od niedawna? Jak to wygląda? Jaka jest pani historia?
13: Mieszkam w Gdańsku od kilku miesięcy, ale jestem zauroczona tym miastem. Przeprowadziliśmy się tu wspólnie z mężem, ponieważ dostał tutaj pracę i przeprowadziliśmy się z Warszawy do Gdańska.
12: Mm-hmm. No ale cieszę się też, że z tą przeprowadzką zabrali też państwo ze sobą radio. Słuchali państwo i w Warszawie i słuchają teraz w Gdańsku.
13: Dokładnie tak, dokładnie tak. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że macie państwo nadajniki tu i tu.
12: A proszę powiedzieć, co pani robi w Gdańsku w wolnych chwilach? Czy właśnie udaje się zwiedzać trochę miasto, czy tych wolnych chwil jest za mało?
13: Tych wolnych chwil nie jest niestety dużo. Jesteśmy tu dosyć krótko, natomiast jak tylko mam czas wolny, to staram się, mówię do męża, że wąchać morze, ponieważ tego w Warszawie nie mieliśmy, więc że tak powiem, to jest największy profit na ten moment dla mnie tej przeprowadzki.
12: To prawda, rzeczywiście, morze jest wspaniałe, zwłaszcza do Polski. Już mówiłam to tutaj nieraz przy okazji tego quizu, że jedna z najpiękniejszych mórz całego świata o każdej porze roku ma inny kolor. W ogóle każdego dnia wygląda inaczej, więc nie można się tam nudzić. No dobrze, pani Aneto, my tu gadu-gadu, a tymczasem czeka 5 pytań na panią, no i też czekają gadżety, które mam nadzieję wręczę pani pod koniec naszej rozmowy. Czy jest pani gotowa? Możemy zaczynać?
13: Tak, jestem gotowa.
12: Dobrze, no to uwaga, oto pytanie pierwsze. Na początek historyczne. W którym roku Gdańsk został zajęty przez wojska napoleońskie? Czy w 1795, czy w 1807, czy w 1815?
13: Wydaje mi się, że...
12: No nie jest...
13: 1815?
12: Nie, 1807. Trzeba było strzelać w środek, pani Aneto. Nic nie szkodzi, jedna skucha to nic takiego. To jedziemy dalej. Mam nadzieję, że odpowie pani na drugie pytanie. Akurat tak się złożyło, że drugie pytanie też mam dla pani z datami. W którym roku Gdańsk odzyskał niepodległość po I wojnie światowej, stając się wolnym miastem Gdańsk? Czy w 1917 roku, w 1919 czy w 1920?
13: Kurczę, zbliżone te daty. No. Historia to nie jest moja mocna strona.
12: Oj, to nie wiedziałam. No przecież nie robię tego złośliwie, pani Aneto. Taki się pani quiz wylosował dzisiaj.
13: Mąż pewnie chętnie by mi pomógł, bo on w historii jest lepszy. Mam nadzieję, że nie wszystkie pytania takie będą, ale może skoro wtedy ostatnia nie była prawidłowa, to może tym razem będzie prawidłowa, 1920?
12: Tak, 1920, brawo, oczywiście to jest dobra odpowiedź. No i mam nadzieję, że tak będzie do końca, czyli że będą same dobre odpowiedzi. Oto pytanie trzecie. Jakie wydarzenie w 1970 roku miało miejsce w Gdańsku i innych miastach, prowadząc do zmian politycznych? Czy to był poznański czerwiec, grudzień 70, czy marzec 68?
13: To były strajki chyba wszędzie, grudzień 70.
12: Tak, grudzień 70 oczywiście, były podwyżki cen żywności, ludzie wyszli na ulicę, to zostało krwawo stłumione, no wszyscy znamy oczywiście te fakty z lekcji historii. Znakomicie, no to czas na pytanie czwarte. Który z gdańskich teatrów jest znany z unikalnej konstrukcji umożliwiającej otwieranie dachu? Czy to Teatr Wybrzeże, czy Teatr Miniatura, czy może Gdański Teatr Szekspirowski?
13: Wszystkie teatry są w Gdańsku, więc tutaj nic nie mogę wyeliminować.
12: No może pani była w którymś teatrze i tak sobie wyobraża, czy ten dach się może otwierać, a może nie, a może
13: byłam
12: tak?
13: Byłam w Teatrze Wybrzeże, wydaje mi się, że się nie otwierał. Więc
12: tak, to się zgadza.
13: To bym wyeliminowała.
12: No to Miniatura czy Gdański Teatr Szekspirowski?
13: Chyba dostanę przy tej ostatniej odpowiedzi.
12: Tak, to dobra odpowiedź. Tak, rzeczywiście. Gdański Teatr Szekspirowski. Wnętrze sali głównej jest częściową rekonstrukcją wybudowanej w Gdańsku w XVII wieku szkoły fechtunku. To jest dosyć ciekawa wiadomość. No i pytanie piąte, czyli ostatnie. Które z muzeów w Gdańsku jest poświęcone historii ruchu Solidarności? Muzeum II Wojny Światowej, Europejskie Centrum Solidarności czy Muzeum Narodowe w Gdańsku?
13: Mam nadzieję, że to pytanie nie jest podchwytliwe. Odpowiedź nasuwa się sama, tym razem nie jest to ostatnia odpowiedź. Wydaje mi się, że chyba Europejskie Centrum Solidarności.
12: Tak, zgadza się oczywiście. Aha, to nie było super. Pytanie podchwytliwe. Brawo, czyli 4-5. Bardzo dobrze. I może się już pani pochwalić mężowi, jak pani świetnie poszło.
13: No, super, tak.
12: Na pewno będzie dumny.
13: Tak, mam nadzieję.
12: Pozdrawiam pani Aneto, dziękuję za udział w quizie w takim razie. Wszystkiego dobrego.
13: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, do widzenia.
12: Do widzenia. A ja oczywiście zapraszam innych słuchaczy do udziału w naszym quizie. Proszę się sprawdzić, bawić razem z nami, wygrać gadżety. Dzięki.
14: Zachęcamy wszystkich niezdecydowanych. Jak dużo wiesz o miejscu, w którym mieszkasz? Możesz to sprawdzić.
3: Audycja rozrywkowa.
14: Już są nabijane pierwsze kilometry na rzecz Gdańska. Spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać o akcji, ogólnopolskiej akcji, która ruszyła, takiej akcji rowerowej. Natomiast my tutaj w Gdańsku nazwaliśmy ją bardzo ładnie. Ona się nazywa 5 kilometry dla Gdańska.
3: Ciekawe Trójmiasto.
15: Patrycja.
16: Wojtek.
15: Jesteście państwo z Gdańska?
16: Tak, ja jestem z dzielnicy Chełm dokładnie, gdzie już w końcu udało się nam wywalczyć budowę ekostrady wzdłuż Alei Armii Krajowej, właśnie prowadząca właśnie do naszej dzielnicy i na cały Gdańsk Południe. W końcu wreszcie pokonamy tę drogę, w końcu bez ciężkich podjazdów, bez nachyleń.
15: No bo wiadomo, samorządowcy ciągle się chwalą tym, że coraz fajnie, jeśli chodzi o to poruszanie się rowerami po Gdańsku. A państwo jako mieszkańcy oceniacie, jak to oceniacie? Naprawdę zmienia się ta przestrzeń na im plus, jeśli chodzi o rowerzystów?
17: Jeżeli chodzi o moje zdanie, to na pewno na tak. Bardzo dużo jest ścieżek rowerowych, coraz więcej jest rowerzystów, także widzimy na plus. Zmiany są na plus i jesteśmy bardzo zadowoleni.
15: Są jeszcze braki, ale no wiadomo, nie wszystko naraz, jak wszędzie, ale jest bardzo duży progres na plus.
16: Ja również oceniam pozytywnie, aczkolwiek no mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, na przykład jak chociażby tu podwale przedmiejskie, gdzie no niestety mamy tylko kawałek pasów rowerowych, tylko tu między tutaj ulicą Łąkową a Chmielną. Drugie właśnie takie niedociągnięcie to jest Kartuska, gdzie również są spore dziury w infrastrukturze rowerowej. Tutaj miejsce niedaleko stąd, Jana Skolna. Owszem, powstała fajna droga rowerowa, ale kończy się na SKM Stocznia. Nie dojedziemy nią do dworca Gdańsk Główny, a okolice właśnie Placu Solidarności, Pomnika Poległych Stoczniowców, to jest najbardziej chyba antyrowerowe miejsce w ogóle w Gdańsku. Tam naprawdę nie wiadomo w ogóle jak jeździ, są tylko chodniki, ruchliwa jezdnia. Tam naprawdę poruszanie się rowerem jest bardzo ciężkie. No

0: Nie, tam są naprawdę też spore braki, rzeczywiście, gdzie trzeba naprawdę sporo do zrobienia. No, Nowa Świętokrzyska, która ma się przede wszystkim rozpocząć, no tak tych problemów nie rozwiąże. No aczkolwiek też są inwestycje fajne, jak chociażby no, Nowa Warszawska, która naprawdę no, jest jednym z najlepszych chyba no, dróg rowerowych w Gdańsku w ostatnich latach, jakie po prostu powstały. No i taka nasza duma to Wiślana Trasa Rowerowa na Wyspie Sobieszewskiej. To jest naprawdę, no to jest jak możemy być naprawdę dumni. No czekamy na ten odcinek w gminie Suchy Dom, żeby w końcu ono było do Tczewa wreszcie dojechać stąd prosto właśnie.
1: Słyszę, że państwo naprawdę sporo kilometrów na tych dwóch kółkach spędzacie.
2: Tak, ja jestem gdańszczanką z urodzenia, ale mieszkam teraz poza Gdańskiem i chcę powiedzieć, że dojeżdżam do pracy 22 kilometry w jedną stronę codziennie, także dojeżdżam spod Trąbek Wielkich i mogę powiedzieć, że ścieżkę rowerową mam od praktycznie samego domu do pracy i mam tylko jedne światła, gdzie ktoś, kto mieszka w Gdańsku, dojeżdża do pracy, nie wiem, 3-5 kilometrów, ma tych światów 11, a ja przejeżdżam i mam tylko jedne, także ja doceniam ścieżki rowerowe także poza Gdańskiem i wielkie szacun za nie.
1: Wielki szacunek dla państwa. Dzisiaj do przejechania ile będzie kilometrów w sumie?
0: To taka rozgrzeweczka. No i ja tak jeszcze dodam właśnie a propos właśnie słów koleżanki. Tu właśnie jeszcze inny problem Gdańska to jest właśnie brak połączeń, takich właśnie połączeń z gminami ościennymi, bo koleżanka powiedziała ścieżki na przykład tu z Trąbek Wielkich. Kończy się ona po prostu no, na tablicy Gdańsk w zasadzie od Ronda do Niepołomickiej. Dalej jest ruchliwa, niebezpieczna ulica Starogardzka. Brak połączenia tej trasy z Łóżka na Uraduni. No, drugie to oczywiście Chwaszczyno. No i trzecia też powiedzmy no, gmina Kolbudy, gdzie ścieżka tam prowadząca z Kolbus kończy się na granicy Kowal z Gdańskiem, no po stronie Gdańska ruchliwa, niebezpieczna ulica Świętokrzyska, także to też jest taki jeden z problemów właśnie, że taki brak tych połączeń właśnie tutaj miasta właśnie z infrastrukturą gmina Kościennych, aczkolwiek mamy wyjątki jak chociażby no trasa do Pruszcza czy chociażby no tu wzdłuż pasa nadmorskiego do Sopotu, nie? Ale to są wyjątki niestety od reguły tu.
1: W takim razie co? Postulujemy, tak? Żeby nam te ścieżki ładnie połączyć.
0: Tak, żeby po prostu się wreszcie ta infrastruktura była spójna nie tylko tu w samym mieście, no ale też były połączenia z gminami ościennymi, bo tego tu właśnie no, bardzo też brakuje na mnie.
3: Aktywnie w Trójmieście.
1: Córa taka zaprawiona w bojach, naprawdę?
4: Tak, lubi ćwiczyć, na rowerze też lubi jeździć, więc jestem dumny z niej.
1: A pan też jeździ na rowerze?
4: Tak, jeżdżę. Teraz troszkę mniej, bo była kontuzja kolana, ale staram się coraz częściej, głównie do pracy, no i w wolnych chwilach.
1: Siostra, rozumiem, tak?
4: Tak, też ma własny rowerek, ale no, że jeszcze jest tak malutka, to dzisiaj akurat w przyczepce będzie jechała na przejeździe, ale tak to czy hulajnogą, czy rowerem do przedszkola jeździła.
1: Nie, czyli po prostu zachęca pan córy do tego, żeby chciały w zdrowy sposób dojeżdżać.
4: Aktywnie, tak.
3: Aktywnie w Trójmieście.
1: Na rowerach zna się jak nikt inny, pan Jacek Tysarczyk. Czy pan tak osiadł w tej tradycji, bo to jest pasja rodzinna, nie było innego wyjścia, czy naprawdę to pana tak zafascynowało, że postanowił pan, że jednak te dwa kółka to będzie to, co chce pan w życiu robić?
5: Ja myślę, że to jakoś naturalnie weszło w krew od dzieciństwa. Zarówno przez to, że towarzyszyliśmy tacie przy firmie od maleńkości i też dużo jeździliśmy na rowerach z tatą.
1: Jako cykliści robicie takie wspólne wypady, może nie rekreacyjne, ale takie bardziej zaawansowane, będące wyzwaniami większymi.
5: Tak, mamy takie regularne wydarzenie, które nazywamy Stuwa przed śniadaniem. Idea jest taka, że tacy tatusiowie i mężusiowie grzeczni jak ja, a jest takich wielu okazuje się, którzy jednocześnie lubią pojeździć na rowerze, no mogą rano, wcześnie, w niedzielę wybrać się na rower, zrobić tą właśnie stówę na rowerze szosowym i o 10 być w domu na śniadaniu i resztę mieć niedzieli dla rodziny. Spotykamy się o 6 rano na pętli Łyścisko tam przy ulicy Jabłoniowej i Warszawskiej. I powiedziałbym, że dla średnio zaawansowanych jest to zbiórka. Też formuła jest taka, że czekamy na siebie, kiedy ktoś odstaje. Zdarzało nam się robić jakieś takie wypady z transportem, bo fajnie jest czasem zapakować rowery i odjechać od tych ścieżek już objechanych. Chociaż pół godziny od miasta i właśnie pojeździć gdzieś indziej, pozbierać inne trasy. palcem po mapie.
1: Najważniejsze, myślę sobie, że chyba jest to, żeby każdy znalazł coś dla siebie, prawda?
5: Tak,
1: i to nie muszą być jakieś od razu wyzwania na 100 kilometrów, mogą być trochę mniejsze, może to być przy domu. No ważne, żeby się ruszać, zwłaszcza jak aura sprzyja.

0: Pan Jacek Tysarczyk podzielił się z nami swoimi pomysłami na wypady rowerowe po Gdańsku i po okolicach. Polecą dwa kółka. Tylko pamiętajcie proszę o bezpieczeństwie na drodze. Edyta Stańczyk, przyjemności życzę.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

zakochany złodziej okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani jej małe serce skraść.

0: to promocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
4: Serdeczne życzenia, gorące życzenia od serca.
1: Proszę państwa, koncert życzeń już jutro od 10:00. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie i w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o

7:04, jakaś podyta, 8:09, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak.

celi, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

0: potem kino, kawiarnia i spacer.
1: Autopromocja.
2: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.

0: Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.
1: Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu.

albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

a już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz. To był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.

gubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa krakusy, Grzegorz

0: Słuchacze Radia Pogoda pozdrawia Robert Rozmus.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka Pucio, Pucio. Jesteś.

0: Panna Krysia, Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jest.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie tłumaczy.

Teraz dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.